Radio Afera 98,6 MHz.

책 돌아줘봐. В środku noc, zamienię w dzień. Powiedz tylko mi, że chcesz.

splotem słów tęskniący, szeptem też jestem. Znajdź mi w sobie miejsce, rozświetlę przestrzeń, nią też jestem. Musisz tylko zechcieć zabronić myślą.

0: Dobrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię. My Polacy mamy opinię romantyczną.
2: Nam jedna szarża

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Toki wydawał mi się nieśmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wiem, nie podejrzanie dużo.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: afera 98,6 MHz.
1: A teraz piosenka dla was i dla waszych rodziców. Dobra piosenka. Zaśpiewajmy ją razem, klaszcząc w dłonie. Skandal zaczyna.
2: Siewodnia praznik maja w kraju radnom. Puść muzyka i granie damy spają. My z krasnymi flaszkami idziom gulać. A ptycy w mieście z nami pajuta piast. Siewodnia praznik maja w kraju radnom.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
7: Bo to normalne o tej porze, tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę

0: o 11:00.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: tak to powoli czas kończyć, opuszczać piękną rokietnicę. No będzie mi trochę jej żal, będę trochę za nią tęsknić. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowałam zarówno samą w sobie wsią, jak i faktycznie terenami naokoło, bo tych terenów naokoło jest oczywiście jeszcze więcej. Tutaj wspomniałam tak naprawdę tylko o dwóch miejscach, czyli o samej w sobie rokietnicy, nazwijmy to sercem tego wszystkiego. No i Żydowem, które leży właśnie gdzieś tam też niedaleko. To wszystko w związku z tym, że faktycznie dzisiaj jest wydarzenie. Mam nadzieję, że faktycznie ten fotoplastikon dzisiaj będzie do zobaczenia, że faktycznie te zdjęcia będą w takiej wersji 3D. Tego i sobie i Państwu życzę. Ja serdecznie dziękuję za część merytoryczną. Jak zawsze odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka. Tutaj za realizację odpowiadał Grzegorz, któremu serdecznie dziękuję. Cudownie się z Tobą współpracuję, mordo. Więc do usłyszenia za tydzień na audycji i jutro na Feranku. Cześć! Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
4: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
7: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
8: To jest audycja Dobry Wieczór. My jesteśmy Good Night Collective. Dzisiaj w składzie Karolina Dziadura. Online.
9: Witam.
8: Kuba Tokarek, który jest ze mną w studiu. Ja, Justyna Olszewska. I jest z nami również Łukasz Tychoniec, którego znacie z paru poprzednich odcinków. Nasz specjalista od Jamesa Webba w sumie. Tak wychodzi na to, bo zazwyczaj mówimy o tym temacie, jak jesteś z nami. Dla przypomnienia, Łukasz z Obserwatorium w Lejdzie.
10: Tak, cześć. Dzięki za zaproszenie.
8: I jak chcecie sobie poczytać Łukasza teksty popularno-naukowe, to na Pulsarze, nie? Projekt Pulsar.
10: Projekt Pulsar.pl.
8: Polecamy. No dobra, i dzisiaj pogadamy sobie znowu o Jamesie Webbie, ponieważ Łukasz, składałeś tam proposal, tak? I dostałeś czasy na Jamesie Webbie.
10: Tak, zgadza się.
8: Gratulacje, bo pewnie nie było łatwo.
9: Ile czasu dostałeś?
10: 24 godziny, cały dzień na Webbie.
11: Cały dzień ciągiem, czy to jest podzielone na jakieś fragmenty?
10: Mamy to podzielone na 3 obłoki, w których powstają gwiazdy. Mamy Wężownika, mam Korona Australii, czyli Korona Południowa i Byk.
8: No proszę bardzo. Dobra,
9: no dobra,
8: od początku.
9: Ale ty jesteś pierwszym PI?
10: Tak. To mój pierwszy projekt, który mi się udało jako PI właśnie główny, składający wniosek, principal investigator.
8: No to tym bardziej gratulacje.
10: Dzięki.
9: Dobra, ja mam jeszcze pytanie, zanim przejdziemy właśnie do tych takich

0: konkretów. Czy ty wiesz, ile jakby kosztuje taka jakby taka doba obserwacyjna na Jamesie Webbie?
1: Nie można przełożyć nauki na pieniądze, Karolina.
0: No... No dobra, nie zgadzam się. Wszystko można przełożyć na pieniądze.
2: Szczerze to nie wiem. Kiedyś rzeczywiście to sprawdzałem, bo to jest taki fajny przelicznik, nie? Tak, że się często rzeczywiście
0: jest przelicznik. I chętnie wam powiem, bo ludzie lubią słuchać o pieniądzach. I szacuje się, że 24 godziny obserwacji na Jamesie Webbie. Uwaga, teraz każdy sobie wymyśla jakąś liczbę w głowie i powie, czy myślał, czy więcej, czy mniej. To około 1 milion dolarów. Jest to tutaj wliczony koszt budowy, koszty operacyjne i tak dalej, nie?
3: Te koszty budowy nie,
0: to myśleliście, że więcej czy mniej?
2: Ja strzelałem więcej, bo to jednak myślę o tej budowie 10 miliardów, no ale to się rozkłada pewnie przez koszt życia, nie? Więc będzie trochę tańsza może, im dłużej będzie pracował.
0: A wy myśleliście, że więcej czy mniej?
4: Że więcej, więcej, no.
0: Ja jakoś mi się wydawało, że mniej, no ale w sumie nie zaskakuje mnie ta liczba. No dobra, i skończmy już o tych pieniądzach. Przejdźmy do konkretów i wykorzystajmy Łukasza, póki go mamy, żeby nam opowiedział trochę więcej na te tematy.
4: Jak no w ogóle, to, tak. Od
0: jak to się wydarzyło?
4: No.
2: Więc może cofniemy się chwilę wcześniej rzeczywiście, skąd... po co w ogóle obserwujemy na tym Jamesie Webbie, bo ja już dane z tego teleskopu miałem, to znaczy miała nasza grupa, którą mamy w Lejdzie właśnie pod kierownictwem profesor Ewiny van Dishoek, a która jest astrochemiczką i bada proces powstawania gwiazd i planet. I ona, ponieważ jest Holenderką i pracuje na holenderskiej uczelni, to ma dostęp do czasu obserwacyjnego na Jamesie Webbie, ponieważ Holandia wraz z innymi krajami europejskimi zbudowała jeden z instrumentów, czyli MIRI, czyli Mid-Infrared
1: Instrument.
2: Instrument. Dzięki.
1: Interferometr?
2: Nie, instrument, ale to i armię mnie zgubiło, nie? No bo mid infrared. Tak, więc podczerwony instrument, bardzo proste nazwy, jak to astronomowie lubią. No i mieliśmy dostęp już do 55 godzin na ten według tych, z użyciem tych danych. I tam zaczęliśmy obserwować właśnie bardzo młode obiekty, które dopiero z których powstają gwiazdy. Czyli takie obłoki molekularne, które się zapadają, z których powstają takie zalążki gwiazd, czyli protogwiazdy. I to są zazwyczaj obiekty, które mają mniej niż 500 000 lat. I wśród tych obiektów mieliśmy dość sporo takich, wokół których znajdują się dyski, tak? Czyli dyski protoplanetarne, z których potem powstają planety. I to jest trochę może zbyt duże uproszczenie, ale powiem tylko, że w starszych dyskach, takie, które mają 1, 2, 3 miliony lat, zazwyczaj widzimy mnóstwo linii emisyjnych, tak? Czyli tych linii w spektrum, które oznaczają, że jest tam gorący gaz. Jest woda, jest dwutlenek węgla, tlenek węgla, acetylen, bardzo dużo różnych molekuł. No i szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się, że spojrzymy na te nasze trochę młodsze dyski i zobaczymy podobne bogactwo tych linii. I okazało się, że ich tam w zasadzie prawie nie ma. Jest jeden, może dwa dyski, gdzie coś się dzieje podobnego, ale w zasadzie są dużo, dużo uboższe w te molekuły. No i stąd się wziął pomysł, że trzeba się temu bardziej przyjrzeć, więc stąd nasz nowy program, żeby kolejnych 20 kilka dysków, dokładnie chyba 21 dysków jest w naszym programie, będziemy obserwować właśnie tym instrumentem MIRI, żeby zrozumieć, co się dzieje. Spojrzymy na dyski w różnych obłokach molekularnych, czyli będą miały różne warunki powstawania, trochę różny wiek, różne masy i mam nadzieję, że z tego się jakiś trochę jaśniejszy obraz uda wysupłać tego, dlaczego te dyski tak się różnią od starszych.
1: To ja mam może pytanie, jaka jest hipoteza robocza? Macie jakiś pierwszy pomysł, dlaczego może ta różnica występować?
2: Naszą, wydaje się, taką najbardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że młode dyski są dosyć, jakby to powiedzieć, turbulentne, tak? Nie wiem, czy ładnie się to kalkuje na polski, ale są turbulentne, więc dużo się w nich dzieje. Jest dużo mieszania się materiału, gazu i pyłu. Natomiast te starsze dyski zazwyczaj stają się chłodne, takie dosyć spokojne i ten duży pył, który się w nich znajduje, zazwyczaj opada na gdzieś na środek tego dysku, tak? W jakiś, my to nazywamy midplane, czyli właśnie ta przestrzeń prosto padła do osi obrotu gwiazdy i dysku i tam te duże ziarna się zbierają. No a te ziarna mają to do siebie, że jednak blokują światło, tak? Więc jeśli te ziarna są gdzieś na całym dysku rozmieszczone, to mają szansę zablokować ten gorący gaz przed dotarciem emisji tego gazu do nas. I wydaje się, że to jest na razie nasza hipoteza bardziej prawdopodobna, natomiast mogą być też inne rzeczy, mogą też inne rzeczy się tam dziać. Może się dziać to, że bardzo młode dyski jeszcze po prostu są, chemicznie się różnią zdecydowanie od tych starszych. Może wystarczająco dużo wody i tlenku węgla na przykład nie napłynęło z zewnętrznych warstw do dysku do wnętrza, a ten dysk albo zbyt duża ich część jest jeszcze na ziarnach pyłu zamrożona. I to są właśnie, to są dosyć różne bestie, że tak powiem, tak? Czyli te młodsze i starsze dyski. Te młodsze są dosyć właśnie takie gorące, tak jak już mówiłem, turbulentne, a są dużo cieplejsze rzeczywiście od tych starszych, więc te warunki będą tam diametralnie inne i trzeba po prostu to rozwikłać. No jest to ciekawe, ponieważ chcemy się dowiedzieć, jak powstają planety i z czego powstają planety. I od kilku lat, od kilkunastu w sumie już lat, rozumiemy coraz lepiej, że te planety muszą powstawać szybko. I że prawdopodobnie te młode dyski są kluczem do zrozumienia, jaki jest skład powstających planet, jaki jest skład materiału tych budulców planet. Więc tak, obserwujemy te dyski głównie dlatego, żeby zrozumieć, jak powstał nasz układ słoneczny, jak powstały w nim planety. A z jednej strony nie wiemy jeszcze sporo o naszym samym układzie słonecznym, o planetach w jego wnętrzu. I staramy się jakby też rozwikłać, jak znalazły się tam pierwiastki, molekuły. Nie wiem, dlaczego mamy taki, a nie inny skład na przykład i rozmiar tych planet. Tak? Jowisz, żeby powstać taki, a nie inny, musiał uzbierać całkiem sporo materiału, pyłu, który teraz się znajduje w jego jądrze i dopiero z niego zaczęło się formować na przykład jego gazowa otoczka. Więc żeby zrozumieć takie rzeczy, musimy badać dyski, które właśnie są na bardzo wczesnych etapach powstawane.
0: No dokładnie, tak jak polski poeta powiedział, cudzej chwalicie, swego nie znacie. I więc tutaj też jest taki temat, że nasz układ słoneczny ma bardzo wiele zagadek i wiele pytań otwartych, na które nie znamy odpowiedzi. Pewnie nawet więcej pytań niż odpowiedzi. Ale to, że badamy inne rzeczy wokół, nie znaczy, że swego układu słonecznego nie lubimy. Po prostu poprzez to badanie, tak jak mówisz, poprzez to badanie innych układów planetarnych jesteśmy w stanie to w jakiś sposób wyekstrapolować jakby na nasz układ słoneczny, tak? Bo my jesteśmy tylko tu i teraz i my żyjemy tu i teraz i wiemy, jaki jest stadium naszego układu słonecznego w tym danym momencie. A przez to, że możemy obserwować te układy, dyski protoplanetarne na różnych etapach ewolucji, no to jednak bardzo dużo nam daje dodatkowej informacji, jak to mogło być też w naszym przypadku.
4: No też fajnie jest badać na większej próbce coś, nie? A nie tylko tutaj jest pod nosem.
1: I wszystko przestanie mieć
2: znaczenie, myślę, że
1: dopóki, gdy wynajdziemy podróże w czasie, bo wtedy sami się będziemy mogli cofnąć i zobaczyć, jak to po kroku przebiegało, a tak to na razie musimy sobie dopowiadać, składać te różne kawałki, układanki z różnych miejsc.
2: Tak, tym bardziej, że warto też zauważyć, że odkrywamy też bardzo dużo układów planetarnych teraz, tak? Więc mamy już ponad 5 tysięcy zarejestrowanych takich i one nie wyglądają zupełnie tak jak nasz. Nasz jest jakby jakimś tam jednak trochę dziwadłem na przestrzeni innych, tak? Więc musimy zrozumieć, jak powstają też inne. No na przykład większość, zdecydowana większość układów planetarnych, które obserwujemy, ma takiego gazowego giganta, który jest dosyć blisko na przykład swojej gwiazdy. Znaczy to wynika z naszego obserwacyjnego jakiegoś tam zniekształcenia, ponieważ najłatwiej jest zaobserwować taką dużą planetę wokół małej gwiazdy, tak? Bo wtedy ona wywołuje perturbacje w jej orbitalnym po prostu prędkości i to dosyć łatwo wychwycić. Więc mamy jakieś tam swoje zniekształcenia obserwacyjne, natomiast no, wydaje się, że są typy planet, na przykład superziemie, czyli takie planety większe od Ziemi, które są dosyć powszechne, których u nas też nie ma czegoś takiego, co było większe od Ziemi, mniejsze od Neptuna, tak?
0: Więc czyli przez superziemię masz na myśli skaliste obiekty, tak? Nie gazowe olbrzymy, ale jakby skaliste obiekty, tylko po prostu większe dużo od Ziemi?
2: Tak. O masach tam dwukrotnie większych na przykład od Ziemi.
0: No i tutaj jest chyba też wchodzi ten czynnik, o którym wspomniałeś, ja może trochę wytłumaczę naszym słuchaczom, to zniekształcenie związane z obserwacjami, czyli to, że my mamy, to, że większość układów, które obserwujemy, ma jakieś wielkie planety, to może nie być wcale nie oznaczać, że tak wygląda większość układów planetarnych, tylko może na przykład oznaczać po prostu to, że nam jest łatwiej zaobserwować takie obiekty przez to, że są po prostu większe. I dlatego my ich statystycznie wygląda na ten moment, jakby było ich więcej, ale wcale nie musi to oznaczać, że rzeczywiście fizycznie jest ich więcej, nie?
2: Tak, natomiast statystyka jest potężną dziedziną o tyle, że właśnie możemy też oszacować, tak, jak na podstawie kilkuset, kilku tysięcy obserwacji jesteśmy w stanie szacować, jak często jest możliwe w ogóle z przypadkiem znaleźć taką planetę. Więc wszystkie te metody statystyczne też są używane po to, żeby zrozumieć, jak typowe są te układy, tak? I to nam pozwala zrozumieć, że one są jakby jednak fragmentem czegoś większego i na przykład jesteśmy w stanie z nich oszacować, że większość planet większość gwiazd ma planety, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie ich zaobserwować u każdej gwiazdy.
0: Jasne. A może teraz przejdziemy do tematu tego właśnie pisania propozali, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe dla widzów. Pytanie moje. Czy każdy, nawet Janusz Kowalski, może napisać taki propozal?
2: Tak, zdecydowanie. Każdy może napisać propozal, każdy może go wysłać. Większość teleskopów, no mówimy teraz o Jamesie Webbie, tak, to James Webb, jeśli dobrze kojarzę, ma swój open time, gdzie każdy może zgłosić swój czas obserwacyjny, który jest jakimś takim małym procentem tego czasu, który jest przeznaczony dla krajów, które włożyły najwięcej, tak jakby w jego budowę.
0: Tak, czyli czas jest podzielony na kraje?
2: Tak, mamy NASA.
0: Jako właśnie Europejska Agencja Kosmiczna, my mamy właśnie z tego względu ten czas, czy ty aplikujesz jako
2: ESA, jaki no. kraj? Jako kraj ESA, ESA. No. To jest kluczowe. Okay. No. Tak, natomiast jak najbardziej każdy może zgłosić wniosek o czas obserwacyjny, on jest właśnie wtedy z tej puli, która przypada jakby na czas otwarty dla każdego i większość teleskopów taką pulę rzeczywiście ma.
1: Czy kojarzysz, jakie są aktualne statystyki, ile godzin jest do przydzielenia, a ile wszystkie wnioski chcą? Czyli jakby na jakie jest obłożenie?
0: No, procent sukcesu.
2: Procent sukcesu tak średnio jakby to ładnie powiedzieć, 9 do 1, tak? Jest propozali na przyjęte wnioski, ale to się tak naprawdę przelicza na godzinę, tak? Czyli na 9 zaproponowanych godzin, jedna godzina będzie statystycznie zaobserwowana. Z tym, że no wiadomo, że projekty są przyjmowane w całości, tak? Czyli po prostu w ten sposób się przyjrzy, że moje 24 godziny będą zaobserwowane w całości jako jeden projekt. Tak?
0: Natomiast a projekty średnio, można rozpisywać na jakie właśnie okresy?
2: One są rozpisywane na cały rok, te projekty, natomiast i wtedy zależnie od tego, gdzie znajdują się moje obiekty do obserwacji, to będzie mi to wyznaczało czas, kiedy po prostu będą mogły być zaobserwowane. Tak? Natomiast ponieważ okres obejmuje cały rok, to tak naprawdę dostęp jest do praktycznie całego nieba.
0: To ty te dane dopiero dostaniesz, jak wszystkie się uzbierają przez cały rok, to dopiero dostaniesz, czy jak będą te cząstkowe dane też będą ci dostarczane?
2: Każda jedna obserwacja tak naprawdę, która wchodzi w jej skład, będzie dostarczona natychmiast do archiwum, a z którego będę mógł pobrać prawdopodobnie już jakieś kilka godzin po obserwacji. A teleskop, jeśli kojarzy, ma 3 takie sloty dziennie, gdzie przesyła informacje z kosmosu do jednej z anten, która jest służy do komunikacji z kosmosem, i przenosi ją do centrum właśnie do Space Telescope Science Institute, gdzie one są właśnie zapisywane. I stamtąd mogę już pobrać i analizować natychmiast.
0: Pięknie brzmi antena do komunikacji z kosmosem.
2: Tak, no bo chciałem powiedzieć, ta Deep Space antena, tak, ale no właśnie z głębokim kosmosem.
0: Z głębokim kosmosem nawet.
2: Bo to się nazywa Deep Space Network, czyli sieć anten, która ma służyć do komunikacji z satelitami, też właśnie z takich bardziej medialnych rzeczy, na przykład z misjami Voyager ciągle się komunikują i tak dalej, ale też właśnie to musi być sieć, tak, ponieważ nawet gdybyś chciała tylko ze Stanów na przykład kontrolować ten teleskop, no to Stany przecież nie zawsze patrzą w kierunku teleskopu Jamesa Webba. Potrzebujemy czegoś do stałej komunikacji.
0: Dobra, to jeszcze podpytam trochę o tę kwestię techniczną propozali. Składasz taki wniosek, ile on ma stron?
2: 4 strony w przypadku regularnego propozalu, czyli takiego na czas do 75 godzin, albo jeśli jest to duży projekt powyżej 75 godzin, to może mieć 6 stron.
4: Dobra, a powiedz mi, bo ja mam jeszcze pytanie, czy tak, bo jakby składałeś jako, załóżmy, no powiedzmy, że to jest szef wniosku, tak? Że wymyśliłeś projekt i składałeś go. Ile osób jest w tej grupie w ogóle twojej badawczej i czy wymyślaliście projekt razem, czy to był twój tylko pomysł, czy jak to wyglądało?
2: No jak najbardziej razem, to jest dosyć spora współpraca. Na moim wniosku, jeśli tylko szybko sprawdzę, ale myślę, że było około 10 osób. Mhm. Natomiast są dużo większe rzeczywiście. Są projekty po 20-30 osób. Widzę, że na moim jest tak bardziej 15, okej. Okay. Natomiast to nigdy nie... Rzadko jest projekt na jeden cykl obserwacyjny, tak? My już ten projekt składaliśmy w zeszłym roku po raz pierwszy i to się nie udało i w tym roku spróbowaliśmy ponownie.
4: A poprawialiście
2: coś? To jest nasze drugie podejście. Tak, zdecydowanie. Po pierwsze obcięli limity stron o połowę, więc musieliśmy zupełnie przeformułować ten wniosek. Co mi się w sumie podobało, bo te pierwsze 8 stron propozalu na Jamesa Webba było trochę mozolne, bo wtedy ludzie tam rozpisywali wszystko, każdy drobniutki aspekt techniczny i tak dalej, a myślę, że też ludzie, którzy oceniają te propozale, nie mają tyle możliwości przerobowych, żeby każde 8 stron z kilku ponad 1000 wniosków przeczytać. No.
0: Właśnie, kto ocenia te wnioski? Bo często w przypadku różnych teleskopów mamy takie sytuacje, że jeżeli składasz jakiś propozal, to musisz również, albo jakiś grant, to czasami są takie sytuacje, że oznacza to, że jednocześnie ty też musisz napisać kilka recenzji do kilku jakby takich propozali.
2: No w przypadku Jamesa Webba tak nie jest. Wszystko ciągle idzie do jednej centralnej komisji egzaminacyjnej, która właśnie ocenia propozale. Natomiast jest panel ekspertów, tak, który jest po prostu powoływany do każdego cyklu, który, o ile wiem, w sumie to nie wiem, nie będę, więc spodziewałbym się, że się spotykają głównie online w tym czasie. Wiem też, że jest coś takiego jak panel zewnętrznych ekspertów, gdzie dostają ci zewnętrzni eksperci od konkretnej dziedziny część propozali do ocenienia. Ale to zazwyczaj wtedy dotyczy małych propozali, już nie tych większych i tych bardzo dużych.
1: To jeśli teraz mogę zapytać o inną rzecz, bo mnie zaciekawiło, mówiłeś, że są dwa różne tryby, do 75 godzin i powyżej 75. Czy wiesz może, jakie są najkrótsze i najdłuższe propozale, które zostały przyjęte?
2: Nie wiem. Jeśli chodzi o limity, to spodziewam się, że ich nie ma, jeśli chodzi o najkrótszy.
1: Też tak właśnie myślę, ale pytanie, co przeszło, nie? Bo powiedzmy, jeżeli mamy jeden obiekt, powiedzmy, do zaobserwowania i nam wystarczą 2 godziny obserwacji, to rozumiem, ale to zazwyczaj na jeden obiekt się nie składa, tylko na cykl obiektów. Ale z drugiej strony, jaki jest górny limit? Ile są w stanie dać? Bo czy jest też sytuacja, że na przykład w propozalu propozal przyjmą, ale obetną ci godziny, że zamiast wnioskowanych 24 dostaniesz na przykład połowę, bo połowę obiektów będziesz mógł zaobserwować.
2: Tak, jak najbardziej. Mi obcięli 2 obiekty w tym propozal, o którym teraz rozmawiamy, ponieważ inny propozal, który miał nieco wyższy ranking, już zaproponował obserwację tych obiektów, więc to są takie kalkulacje, żeby po prostu nie powielać czasu obserwacyjnego na tych samych obiektach. Jeśli chodzi o najkrótszy, który wypatrzyłem teraz w tym cyklu, to jest 1,7 godziny, z tego co widzę. Natomiast najdłuższy jeszcze nie wiem, ale na przykład widzę 243 godziny. Vast exploration from nascent unexplored sources. Nie wiem, co to znaczy, ale 240 godzin. No.
0: A gdzie są dostępne te właśnie rozpiska tych...
2: Niedługo po tym, jak się pojawił, już podrzucam wam link w czacie, a niedługo po tym, jak się pojawił ogłoszenie wyników, to umieszczono to też na stronie, tak? Także można było sobie od razu sprawdzić, kto dostał czas, kto nie dostał i tak dalej. Nasz projekt, jeszcze tak tylko się pochwalę z poprzedniego cyklu, to było 200 godzin obserwacyjnych. Tam nie byłem pierwszym autorem, właśnie pijałem, ale jestem w takiej dosyć dużej kolaboracji, która nazywa się Hefe, której nie przeliteruję teraz, ale dotyczy to też powstawania gwiazd w Orionie szczególnie. To właśnie te dane zostały już zaobserwowane całe dopiero kilka dni temu, więc a to był projekt z poprzedniego cyklu, więc to też trochę mówi o tym, jak długo to trwa. No. I to miało prawie 200 godzin, kiedy ten proposal.
0: Te projekty można składać raz do roku?
2: Tak, tak, tak. Tych cykl obserwacyjny jest co roku. Na początku było co dwa razy w roku i było to koszmarne, więc cieszę się, że teraz już tylko raz do roku nie trzeba aż tak, bo jednak kosztuje to trochę pracy. To jest, powiedziałbym, tak 2-3 tygodnie z życia zazwyczaj pracowego nie spędzone na tych wnioskach.
0: Napisanie 4 stron dla naukowca 2 tygodnie. Niestety.
2: Tak. No to też się rozdziela, tak? Bo każdy jest współpracownikiem na kilkunastu propozalach. Mi się chyba do 20 udało dobić w tym roku.
0: 20 propozali na Jamesa Webba złożyłeś?
2: Jako współpracownik, tak? Jeden jako mój własny. No bo to jest, powiedziałbym, że jeśli to jest twój własny propozal, to praca, to jest jakieś 95% twojej pracy. A jeżeli jesteś koajem, czyli współpracownikiem, to jest jakieś 5-10% zależnie od typu proposal. A ponieważ moja praca w Leiden polega na tym, że jestem, mam odpowiadać za support użytkowników Jamesa Webba w Holandii, to często właśnie też odpowiadam na pytanie techniczne i pomagam budować techniczną część tego proposalu, nawet jeśli nie znam się na ich nauce, na przykład coś chcę obserwować galaktyki z jakiegoś mi nieznanego powodu, to i tak im mogę pomóc na przykład zbudować techniczną część tych obserwacji.
0: Czyli teraz twoja praca jest taka na pół techniczna, na pół naukowa?
2: Tak, tak właśnie. Dzielę to pomiędzy Jamesa Webba jeszcze i Almę.
1: No może jeszcze ostatnie pytanie, bo chyba się czasowo zbliżamy do końca. Powiedz mi, jest pewien okres, w którym tylko ty masz dostęp do tych danych? Czy to jest tak samo jak w przypadku innych teleskopów, że to jest rok, a potem te dane są w przestrzeni publicznej, czy więcej?
2: To jest rok. Mam możliwość wyboru w czasie proponowania o czas aplikowania o czas teleskopowy, jak długo chcę. Mogę maksymalnie, to może być 12 miesięcy, może być 6, może być 0. Na przykład w przypadku naszego dużego programu obserwacyjnego w Orionie w ogóle znieśliśmy ten czas, który mamy dane tylko dla siebie. Po prostu tych danych jest tak dużo, że nie ma sensu tego trzymać dla siebie przez rok. Ważne, żeby ludzie z tego korzystali i siedzieli. I mamy już dzięki temu fajne fotki z Oriona w social mediach, ale jeszcze nie było takiego dużego ogłoszenia naszego właśnie w kategorii press release, gdzie byśmy ogłosili te wyniki, ale że widziałem, że dane już krążą, że już ludzie się tym bawią rzeczywiście.
1: Czyli w sumie gdyby ktokolwiek ze słuchaczy chciał zobaczyć jakieś dane z teleskopu Jamesa Webba, to po prostu szuka archiwum James Webb i one są... Na przykład ten propozal, o którym wspomniałeś, już jest wszystkie dane dostępne.
2: Tak, już nawet nie zawsze trzeba wchodzić do archiwum. Są specjalne feedy w internecie, gdzie ludzie natychmiast są automatyczne skrypty, które podrzucają obrazki, po prostu JPEG-i, tak, które się też pojawiają i natychmiast przekazują te dane też do publicznej widoczności. Jeśli chodzi o obrazy, są dość ładne, to jest dość łatwe, tak, no bo to jest jednak... Po prostu obraz, zdjęcie nieba. Natomiast jeśli chodzi o spektroskopię, no to wiadomo, jest to dużo bardziej skomplikowane i też ta sama analiza jest dużo bardziej żmudna, więc raczej nie obawiamy się, że ktoś po prostu sobie od razu z tego zrobi publikację, bo to jest jednak czasochłonne.
4: Łukasz, a sam propozal można gdzieś przeczytać też? Jest publiczny?
2: Sama treść propozalu nie. Jest dostępny abstrakt i kilka jeszcze dodatkowych informacji na jego temat, właśnie które obiekty i jakie dokładnie dane techniczne mają, no bo to też wynika z tego, że ludzie, żeby później nie powielać tych samych projektów, nie?
4: No, ale tak właśnie, więc... że jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby doczytać, to mógłby znaleźć choćby ten skrót, nie? Ten...
2: Tak, po moim kodzie obserwacyjnym, szczęśliwym numerze, który też mi wyleciał z głowy teraz, można jak najbardziej znaleźć takie 7890. To jest mój szczęśliwy numer.
1: Ładny.
0: Gdzie to trzeba wpisać?
2: Bo wy wrzucacie potem te linki na Spotify pewnie, nie? Tam to też podrzucam i tam rzeczywiście jest Science Information i o każdym z tych programów, który został zaakceptowany, można się dokopać do dużej ilości informacji, no. Natomiast samego tekstu nie, bo to jest rzeczywiście...
0: Nawet widzę, że trochę ściemniłeś, bo powiedziałeś, że masz 24 godziny, ale masz 24,5.
2: A widzisz, a to się przelicza pewnie na kilkanaście tysięcy, co dolarów.
0: No właśnie.
2: Zaokrągleniam. To jest w ogóle ciekawe, jak się zmienia perspektywa. perspektywę do tego czasu.
0: No, możesz skończyć zdanie.
2: A, już skończyłem? A, dobra, bo jak proponowaliśmy o czas ten gwarantowany, to nie ograniczało nas, czy dostaniemy ten czas, tylko że mamy zapewnioną ilość godzin, więc musieliśmy w tym konkretnym czasie, fragmencie czasu umieścić jak najwięcej obiektów. A teraz po prostu robimy jak najlepsze obserwacje, nie patrząc jakby ile one czasu kosztują. Trochę inna perspektywa.
4: A propos czasu, to czas antenowy nam się kończy. Więc zapraszamy do następnego odcinka, który będziemy nagrywać w tym samym składzie i będzie leciał tydzień później. My się już tutaj żegnamy z wami, słuchaczami, a za chwilkę sami łączymy się po raz drugi, żeby nagrać ten drugi odcinek. Zdradzimy, że też będzie trochę o Jamesie Webbie, ale bardziej abstrakcyjny temat, bym powiedziała.
0: Bardzo dziękuję słuchaczom i zapraszamy na Good Night Podcast na Spotify. Będziemy wrzucać odcinki.
4: Tak, w końcu wszystkie zaległe wrzucimy, więc już obiecywaliśmy od dawna, także będziemy wrzucać z Łukasza odcinkiem tym, który dzisiaj nagrywaliśmy, wrzucimy tego linka, który przed chwilką nam podesłał. Dobranoc.
2: Dzięki, dobranoc.
1: Dzięki.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
5: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
7: I znalazłam to ostatnio.
8: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
7: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
8: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
7: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
8: W sobotę o 16:00.
9: Modowo
10: i alternatywnie.
9: O tym, co nosimy
10: i co to o nas mówi.
9: Modowy duet.
10: Niedziela, godzina 12:00.
5: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera. Seks Afera, nieskandaliczne rozmowy o seksie, intymności i związkach. Przy mikrofonach Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeuta, edukatorka seksualna oraz nauczycielka mindfulness oraz
2: Dominika Brych, edukatorka seksualna z gabinetu Te Tematy.
1: Jak to jest z tymi tematami? Czy łatwo na te tematy rozmawiamy? Dzisiaj będzie o tym, jak to rodzic puka do gabinetu i zadaje te trudne pytania dotyczące seksu, ponieważ dziecko wcześniej je zadało. Z czym zazwyczaj mierzą się rodzice, Dominika?
2: Rodzice zazwyczaj mają albo jakieś swoje pytania, które są bardzo indywidualne, a czasami są to tematy, które przewijają się bardzo często, czyli na przykład temat nagości, a co z tą nagością robić, czy ona powinna być, czy jej nie powinno być w domu, na plaży, na basenie. Mhm. A to jest taka główna zagwozdka, ale też o to, kiedy z dziećmi zacząć rozmawiać i co się dzieje, kiedy dzieciaki zaczynają zadawać pytania albo zwracają uwagę na rzeczy, które są dla nas krępujące i nie wiemy, czy nie powiemy za dużo, za mało, czy nie dokonamy tej niechcianej seksualizacji i jaki język, i głównie też jest pytanie o język, jaki język stosować w rozmowach z dziećmi.
1: Czyli jaki konkretnie język, ile powiedzieć, jak to powiedzieć, jak zareagować w ogóle na te pytania. Myślę, że takie pierwsze pytanie, które każdy rodzic może sobie zadać przed mierzeniem się z tymi pytaniami swojego dziecka, to jest: jak ty się masz ze swoją seksualnością? Jak ty myślisz o swojej nagości, o swoim ciele? Jaką masz z nim relację, kontakt? Czym to ciało dla ciebie jest? Czym dla ciebie jest seksualność, seks? I taka trochę burza mózgów może z tego wyjść, mogą być różne skojarzenia. To jest bardzo ciekawe, jakie ludzie potrafią mieć skojarzenia z tym. Też takie skojarzenia, które wcale nie wiążą się z przyjemnością, a pamiętamy, albo już na pewno wiecie z naszych audycji, że głównie chodzi w seksie o przyjemność, ale wcale w toku naszego wychowania nie musiało dojść do takiego sprzężenia, że seksualność to przyjemność. Mogło dojść do takiego sprzężenia, że seksualność to wstyd, albo że seks to obowiązek, albo że seksualność to tematy tabu, o których się nie gada, że to jest zbyt intymne, albo że to jest jakaś pruderia, perwersja. I jak dziecko mi zadaje takie pytania, to co z nim jest nie tak, że o to pyta?
2: I co ze mną jest nie tak, jak swoje dziecko wychowałem? Tak jak zaczęłaś, to jest fantastyczna strategia, do której rzadko kto dochodzi samodzielnie, żeby najpierw sprawdzić, jak ja, jako osoba już dorosła, mam się z tymi tematami. Ponieważ w większości budzi się w nas właśnie jakiś wstyd, skrępowanie, bardzo dużo znaków zapytania i warto posłuchać swojego ciała, co tam nas w środku blokuje. Czemu, jeśli chcemy słowo jakiegoś słowa użyć, to czujemy gulę w gardle. Z czym nam się to kojarzy? W jaki sposób nasi rodzice z nami rozmawiali? Warto poświęcić sobie na to jakiś czas, usiąść, porozmawiać ze sobą, ze swoim partnerem, partnerką, z którym dzieci wychowujemy. W jaki sposób to widzimy i co byśmy chcieli, żeby nasze dziecko wyniosło w swoje dorosłe życie, jeśli chodzi o temat seksualności.
1: Ale tak naprawdę, co byśmy chcieli, bo tutaj też mam takie sprzeczne dwa w sobie kawałki. Jeden mówi tak: no okej, w porządku, ja chcę, żeby moje dziecko nie było pruderyjne, ja nie chcę, żeby moje dziecko było zboczone. Na pewno, żeby nie było homoseksualne. I na tym mi zależy.
2: I mówią to zwykle w jednym zdaniu, jednym tchem.
1: I na tym mi zależy, więc co mi tu pani będzie mówić? że to rozmawianie o seksie pomoże. No, otóż nawet do tego rodzica my teraz mówimy tutaj na antenie, że pomoże.
2: Pomoże, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie pomoże, że te wszystkie rzeczy, których się boimy, one nie wynikają z rozmawiania o seksie, tylko raczej właśnie wynikają z tego, że coś było tematem tabu, coś było niezaopiekowane, coś było niezrozumiane w związku z tym później w okresie dojrzewania, w młodej dorosłości pojawi się w taki, a nie inny sposób, na przykład w postaci różnych zagwostek co do swojej seksualności,
2: co do siebie
1: ciała,
2: czasami,
1: ale też przekraczania tego ciała, pomysłów na swoją seksualność.
2: Myślę, że bardzo ważne jest, żeby też zauważyć to, że nawet jeśli są osoby, które mają takie bardzo konserwatywne poglądy, to edukacja i rozmowy na temat seksualności nie muszą się wcale z tymi poglądami nie zgadzać. I to, że jesteśmy osobami, jesteśmy istotami seksualnymi od samego początku, i to już nie to, że od momentu urodzenia, ale jeszcze w trakcie naszego życia w brzuchu mamy, to już wtedy zaczynamy odczuwać nasze ciało. I jeśli osobie nawet, która ma bardzo na przykład religijne albo właśnie konserwatywne poglądy, zaczniemy tłumaczyć, że troskliwy dotyk, masaże, czułość, szacunek do ciała dziecka już w tym pierwszym okresie od 0 do 2 lat jest istotna i buduje poczucie więzi, bezpieczeństwa. Jest też pewnym wyrazem dbałości o takie wartości rodzinne. To słuchajcie, no to ta osoba o tych podglądach konserwatywnych, no zgodzi się z nami. Tak, ważna jest miłość, dotyk,
1: dokładnie,
2: szacunek, delikatność. I tak naprawdę na każdym etapie rozwoju człowieka te poglądy, nawet mocno religijne, takie ortodoksyjne, mogą się zgadzać z tym, że jesteśmy istotami seksualnymi.
1: Dokładnie tak, i one są cały czas jakby niezaprzeczane przez zdrowie seksualne, przez edukację seksualną, tylko wręcz przeciwnie, gdybyście Państwo się zagłębili w te różne programy, w te rady, jakie dostają rodzice, którzy chcą rozmawiać ze swoim dzieckiem o seksualności, to tam jest dużo nacisku na właśnie miłość, akceptację, czułość, życzliwość dla siebie nawzajem. Dalej jeszcze myślę, wiesz, o takim społeczeństwie, które jest spolaryzowane, i o tym, że jaki dajemy przykład my jako dorośli tym dzieciom w tej polaryzacji, ile hejtu wylewamy na siebie nawzajem, oceniając również seksualność w tym, nie? Choćby środowiska LGBT, no wiadomo, o co chodzi. I szczerze, czy na tym wam zależy, jeśli chodzi o wasze dzieci, żeby one w przyszłości doświadczały takiego hejtu, albo żeby one same wylewały na kogoś taki hejt? Wtedy to środowisko nie jest bezpieczne, ono nie wzrasta w bezpiecznym otoczeniu.
2: Wiesz, wystarczy spojrzeć na takie z życia codziennego sytuacje, czy słyszymy w naszej rodzinie, wśród naszych najbliższych to, jak nasza mama, nie wiem, po rozłączeniu się ze swoją przyjaciółką, potem ją obgaduje przed swoim mężem, czy oglądając na przykład jakiś konkurs czy teleturniej w telewizji, komentowany jest wygląd prezenterki, uczestniczek i tak dalej, czy te osoby są obgadywane. To jest codzienność. My w ten sposób pokazujemy, że wygląd jest ważny, że wygląd atrakcyjny i to znowu
1: to jest
2: seksowny jest ważny. My to mówimy czasami w swoich komentarzach, kiedy komentujemy te krótkie spódniczki, za długie spódniczki, jak ona się ubrała i tak dalej. Nasze dzieci wszystko słyszą.
1: Dokładnie. Poza tym, no, tak to jest w pedagogice, że dziecko uczy się przez modelowanie, nie tylko przez

0: dzieciaki w tym wieku odgrywają właśnie takie scenki rodzajowe, typu bawią się w poród. I to tam ze wszystkim, z cesarką, porodem naturalnym, z nieczuleniem i tak dalej. A przede wszystkim są ciekawe wyglądu swoich ciał nawzajem, bo tam są te historie właśnie pochodzące z przedszkoli, w lekarza i tak dalej. Ale też dzieciaki odgrywają swoje sceny. Ja idę do pracy, ja biorę laptopa, ty zostań z dzieckiem. I ja bardzo często rozmawiam z pracownikami przedszkoli i no, mówią, pani mi zwykle mówią właśnie, my wiemy wszystko, co się dzieje w domu, bo po prostu dzieciaki przenoszą to czasami jeden do jeden. Ale to jest właśnie ta pierwsza nauka właśnie też seksualności, o tym, jaką wagę przywiązujemy do stereotypowych albo niestereotypowych ról płciowych.
1: I czy może być inaczej, nie? Czy chcielibyśmy, bo często jest też tak, że chcielibyśmy, żeby nasze dzieci miały inaczej, a zapominamy o tym, że to modelowanie jest tak silne. Czyli żeby jednak, jak ty będziesz duży, duża, żebyś nie był w tej stereotypowej roli. No, stereotypowej to mamy na myśli oczywiście tą matkę, która siedzi w domu, gotuje, sprząta, pierze.
0: Chyba, że sama wybrała.
1: To jej pasuje
0: taką
1: oczywiście.
0: Pracę dla siebie.
1: I tego mężczyznę, który wychodzi i zarabia pieniądze i wraca do domu z tym laptopem i z pieniędzmi. Przy czym znowu zaznaczamy, że nie ma w tym nic złego, jeśli dwoje dorosłych osób się na to decyduje i tak chce swoje dziecko wychowywać. Ale jeśli coś mu w tym nie pasuje, no to ten przykład, jaki daje dziecku, on silnie będzie na to dziecko działał. To jest większe prawdopodobieństwo, że dziecko w dorosłości to odtworzy, niż się przeciw temu zbuntuje.
0: Zobacz, z drugiej strony, jak często mamy to, że wymagamy, albo od nas wymagane było posłuszeństwo w okresie właśnie bycia dzieckiem, nastolatkiem, jeszcze tym młodym dorosłym. Mamy się słuchać nakazów, rozkazów, mamy iść po sznureczku. A nagle potem, jako ci dorośli, mamy być asertywni, przebojowi i zdobywać świat. Trochę się to nie żeni.
1: Nie żeni się, ale też, wiesz, mam, Dominika, wrażenie, że to już się trochę zmienia na szczęście. Patrzę na te młodsze pokolenia, dwudziestoparolatków, to na szczęście spora część z nich ma inaczej i są jednak różnice pokoleniowe i całe szczęście, że ma inaczej, czyli ma odwagę powiedzieć, że jakaś reguła, zasada w szkole jest bez sensu i że nie będzie tego robić. I cudownie, że ma odwagę to powiedzieć, bo to jest refleksja dla nauczyciela, który bez sensu wprowadził jakąś regułę, nie? Albo który każe dziecko, nie będę przytoczyła przykładów z życia, ale no właśnie, ta odwaga i ta odwaga jakby no, raczej wynika z domu, z tego, że jego głos jest w domu też ważny.
0: Tak, i całe szczęście, że faktycznie się to przejawia, ale tutaj nie możemy obrosnąć trochę w piórka, bo z drugiej strony myślę, że ty też masz takie przypadki i u siebie w gabinecie, czy gdzieś takim nawet w życiu prywatnym, że cały czas są środowiska, gdzie na to życie bardziej na takich starym stylem cały czas funkcjonuje i ta praca, która została wykonana w jakichś kręgach i te efekty już widać. W innych kręgach jeszcze na przykład jest do zrobienia, ale to jest z drugiej strony też właśnie praca nasza, dorosłych, żeby te dzieciaki wspierać w tej odwadze.
1: No zgadza się. Ale wracając jeszcze, wiesz co, do tych rozmów o seksualności, to właśnie przyszła mi do głowy taka ważna rzecz, żeby wybrzmiała, bo na początku dzisiaj powiedziałam, że zbadaj, jak to jest u ciebie z tą seksualnością, jaki ty masz kontakt ze swoim ciałem, jaki ty masz kontakt z seksualnością, czym ona dla ciebie jest. I jeśli okaże się, że tam spora część to jest jakiś wstyd, nieprzyjemność, dyskomfort, to ważne jest, żebyś wiedziała, że to nie twoja wina, że to zazwyczaj niestety jest wynik twoich doświadczeń i seksualnych, i cielesnych, które przyczyniły się do tego. Czasami też systemu, w którym się wzrasta, wiadomo, wielu czynników i można się tym zaopiekować, bo tak z doświadczenia wiem, że mierzenie się z tym może jeszcze bardziej nas zamknąć, że mierzenie się ze swoim wstydem może spotękować go i jeszcze bardziej nas zamknąć i nie dotykać tego. No i oczywiście niestety jest tak, że spora część z nas ma na koncie przekroczenia seksualne i te przekroczenia seksualne są

0: Ogromnym takim triggerem w życiu seksualnym, który się przejawia i w naszej satysfakcji z życia seksualnego, ale też przejawia się w naszym zaopiekowaniu się dzieckiem, jeśli chodzi o jego seksualność. Może się przejawiać taką nadmierną ochroną w postaci niedopuszczania choćby ojca dziecka do mycia tego dziecka, niedopuszczania obcych osób do tego, żeby to dziecko mogły przytulić z obawy, że to przekroczenia seksualne będą miały miejsce. Mówię o tym, bo nadal to są kwestie do zaopiekowania i do przepracowania i można się tym zająć, ale chciałabym też, żeby słuchacze, jeśli któregokolwiek to z słuchaczy dotyczy, jednak potrafił złapać dystans do tego poczucia winy czy wstydu, który się odpala, i do pomyślenia, że to nie moja wina. To było trudne doświadczenie i strasznie przykro, że tego musiałam doświadczyć, ale zrobię dużo, żeby moje dziecko nie musiało i żeby już na wczesnych etapach życia potrafiło to zaopiekować. Z pracy gabinetowej wiem, że spora część osób z takimi doświadczeniami nie miała nigdy okazji nikomu o tym powiedzieć. To jest najgorsze. Nie samo doświadczenie jest takie straszne, tylko to, że to nie zostało zaopiekowane. A też badania pokazują, i te, które obecnie cały czas są w toku na Uniwersytecie u nas Adama Mickiewicza na Wydziale Seksualności czy Zdrowia Seksualnego profesor Bajsert, że trzecie pokolenie jeszcze mierzy się z przekroczeniem granic seksualnych w swojej rodzinie. Czyli jeśli moja babcia doświadczyła gwałtu, wykorzystania seksualnego, no to ja się też z tym mierzę, bo te przekazy były z pokolenia na pokolenie. One nie musiały być wprost. One naprawdę mogły być bardzo zakamuflowane w różny sposób, nie? W różny sposób, jak dziewczynka ma się zachowywać, jak ma się ubierać, jak ma wychodzić z domu, z kim ma gadać, z kim nie ma gadać, od kogo wziąć chleb, czyli ta babcia, która doświadczała wojny, czego ona musiała doświadczyć i dalej przekazywała to swojej córce, a ta córka swojej córce.
1: A jest to dzisiaj bardzo widoczne, nawet jeszcze w takim dialogu tego, w jaki sposób mężczyźni a kobiety czują się po prostu wychodząc do miasta. I akurat miałam okazję w ciągu ostatnich kilku miesięcy rozmawiać na ten temat w różnych gronach, też ze względu na to, że w Poznaniu Local Girls Movement poruszyło temat na tej przestrzeni miejskiej jako przestrzeni dla kobiet. I zupełnie inne jest spojrzenie mężczyzn, kiedy oni myślą o tym, jak mają wyjść wieczorem do miasta, i zupełnie inne spojrzenie jest kobiet. Kobiety myślą o tym. Pierwsze, jak dokąd pójść, żeby było bezpiecznie. Jak się ubrać, żeby było atrakcyjnie, ale nie zbyt atrakcyjnie.
0: Bo
1: mam być atrakcyjna, znowu ten sygnał, że kobieta ma być atrakcyjna, bo słyszę ze wszystkich stron, że ta atrakcyjność u kobiety jest strasznie istotna. Znowu jeszcze trochę atrakcyjność seksualna, bo też bez tej atrakcyjności seksualnej nie znajdę partnera, który przecież jest obowiązkowy w naszym życiu.
0: To jeszcze jest zrozumiałe, bo to jest takie ewolucyjne.
1: Chcemy się podobać innym, ale teraz z drugiej strony nie mamy się podobać zbyt, ponieważ możemy sprowokować atak, przemoc, zwrócenie nadmiernej uwagi, która będzie potem dla nas kłopotliwa. I tu jest już dużo przemyśleń na ten temat. Jak iść z koleżankami, jak wrócić bezpiecznie do domu, jak pojechać samodzielnie taksówką, którymi ulicami iść, które na pewno są oświetlone i tak dalej.
0: Żeby było bezpiecznie.
1: Większość naszych panów nie ma tylu rozmyśleń przed wyjściem z domu na przykład imprezę.
0: To jest akurat ciekawe, bo mogliby też mieć, dlatego że badania pokazały, że chyba na 10 osób pobitych 9 to jest mężczyzn, to są mężczyźni, więc ty mężczyzno, wychodząc wieczorem, jest większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz napadnięty niż ja, kobieta.
1: Ale ty mówisz o pobiciu.
0: A kobiety ja mówię w ogóle o napaści.
1: Napaści,
0: ma seksualnej napaści.
1: Okay. No właśnie.
0: I oczywiście, jeśli byśmy pomyśleli o gwałcie, no to kobieta niestety ma większe ryzyko tego gwałtu, ale tak czy siak napaść z przemocą fizyczną częściej dotyczy w ogóle mężczyzn, czyli sama napaść i tak mężczyzn częściej dotyczy. Ten wątek kobiet, które się tak boją, to też jest dla mnie zagwozdka, bo czy rzeczywiście tak jest, że jest tyle sprawców chodzących po ulicy, tyle mężczyzn, którzy przekraczają nasze granice.
1: Ale z drugiej strony to jest, trochę się wiąże z tym tematem, co dostałyśmy w spadku od naszych mam i babć, nie? Bo teraz co wyniosłyśmy już jako młode dziewczyny z domu? Jeśli idziesz na szkolną dyskotekę, to idź zawsze z koleżanką, bo może ciebie ktoś napaść, tak? Nie wracajcie przed 22, albo tata po ciebie przyjedzie. Tych ileść sygnałów a propos tego, że coś się może stać, bo ten świat jest niebezpieczny i może się tobie coś przydarzyć i ty przyjmujesz też tą postawę, że to ja jestem ofiarą, która wychodzi, ale ktoś może zrobić mi krzywdę. I z drugiej strony jest to wyniesione skąd? No z doświadczeń, które wyniosły nasze matki czy nasze
0: babki. Dokładnie. Czy to jest przekaz z pokolenia na pokolenie i wcale nie jest tak, że on jakby jest na podstawie doświadczeń konkretnego pokolenia, tylko przekazów z przeszłości.
1: Tak? Ale z drugiej strony powiem ci, że jako mama córki, która jeszcze na całe szczęście nie wychodzi do miasta na imprezy, nie wyobrażam sobie nie martwić się o jej bezpieczeństwo. Tak, no jak tak, wiesz, na szybko teraz rozmawiając spontanicznie.
0: Tak, to jest bardzo też takie ludzkie i to jest w naturze rodzica.
1: I znowu w mojej głowie jest to, że mniej martwię się o bezpieczeństwo mojego syna, niż o bezpieczeństwo mojej córki, mimo że również jest bardzo zaradną i energiczną osobą. Ale w głowie to siedzi.
0: Ha, ciekawe. Czy ta płeć ma takie ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zaufanie, czy to nasze dziecko będzie bezpieczne? Ja myślę, że te przekazy dbania o siebie, żeby było bezpiecznie, one nie są złe.
1: Nie.
0: Tylko jeśli one są jedynymi, głównymi i nadmiernymi, no to się robi niepokojąco. No ale dalej byśmy mogły jeszcze wrócić do cyberprzemocy, że to dziecko wychodzi na zewnątrz i mu tak wpajamy, że go może spotkać ten pedofil czy ktoś inny, kto mu zrobi krzywdę, a dziecko zamknięte w domu, mamy poczucie, że jest bezpieczne, bo nic złego go nie spotka. No, wiemy z badań, że niestety połowa tych dzieci doświadcza tej cyberprzemocy, nie?
1: I to jest to, do czego dobrze by było, żebyśmy my jako rodzice albo osoby pracujące z dziećmi trochę się jednak dokształcili i poszukali warsztatów, które mówią na ten temat, albo spróbowali je zorganizować w naszych placówkach szkolnych czy przedszkolnych, żebyśmy byli też na takie sytuacje przygotowani. Bo to, że nasze dziecko siedzi sobie właśnie zamknięte w pokoju, samo, no to tak w nas właśnie buduje to złudne poczucie, a no dobrze, to no niech se tam siedzi, tak, ale nie interesujemy się, nie pytamy się, nie rozmawiamy, a ta rozmowa i to zbudowanie tej bezpiecznej przestrzeni, gdzie naprawdę powtarzamy dziecku, że może do nas przyjść z każdym problemem, ale też pokazujemy, że jeśli dziecko przychodzi z tym problemem, to nie olewamy tego problemu albo nie robimy awantury, tylko naprawdę bierzemy głęboki oddech. Jeśli nawet potrzebujemy, to ten krok do tyłu, ale potem razem z dzieckiem mierzymy się z daną sytuacją. To jest bardzo istotne.
0: Właśnie, dokładnie tak, jak powiedziałaś, Dominika. Ta uważność rodzica się sprawdza i w tym wychowaniu seksualnym, i w wychowaniu w ogóle, czy zaciekawienie, co tak naprawdę u ciebie się dzieje. Też jeszcze myślę o takiej kwestii, że jeśli do tej pory nie gadałeś ze swoim dzieckiem, nie gadałaś, nie rozmawiałaś na te tematy i nagle zapytasz, ono ci powie, że wszystko w porządku, to nie wierz mu. Bo ta przestrzeń nie była otwarta, więc raczej dziecko ma pewną taką niewygodę i obawia się o czymkolwiek powiedzieć, więc powoli, powoli możesz tą przestrzeń otwierać, budować pole do rozmowy.
1: Bardzo dużo z nas nie wie, jak to robić, bo nie doświadczaliśmy takich rozmów w domu i możemy się czuć w tych rozmowach bardzo niezdarni, ale co nie oznacza, że się do tego nie nadajemy, bo z drugiej strony, tak jak mówiłaś, warto pójść do specjalisty i nawet spróbować przegadać, bo zobacz, że bardzo niekomfortowo czasami czujemy się w mówieniu niektórych słów, tak? Jeśli mamy z 11-latką porozmawiać na temat masturbacji, no to patrząc na naszą dziewczynkę ubraną w różową kieckę, chociaż może już w tym wieku to niekoniecznie, bo mają już swoje zdanie na temat mody, no ale to nam się to nie zupełnie zgadza z hasłem masturbacja, ale może by trzeba, żeby było nawet przećwiczyć to samemu ze sobą, czy w ogóle jesteśmy w stanie nawet z naszym partnerką rozmawiać na temat masturbacji.
0: No właśnie, tutaj badania różnie pokazują a propos naszej komunikacji w seksie. Nieraz usłyszeliście od nas, że no bywa z tą komunikacją w seksie różnie. Pojawia się znowu to pierwsze pytanie do siebie, jak ja się mam ze seksualnością, ze swoim seksem, z przyjemnością z seksu, a potem z otwartością na to, aby o tym pogadać. I mamy pewną niezręczność, nieumiejętność, więc dobrym sposobem byłoby najpierw poćwiczenie, przećwiczenie takich rozmów z partnerem, partnerką, albo nawet z przyjaciółką, jeśli tak trudno ci jest z twoim partnerem czy partnerką to przegadać. I dalej jakby zastanowieniu się, jak to dalej można przełożyć na swoje dziecko. No i oczywiście mamy na rynku mnóstwo dobrych materiałów, mnóstwo dobrych stron na ten temat. No świetna jest ta literatura, bym już powiedziała. Sexed.pl robi bardzo dobrą robotę.
1: Świetnie, tak.
0: Więc zawsze możecie dzieciaki odesłać tam, przynajmniej im pokazać, bo dzieci same z siebie mogłyby nie trafić na te treści, dlatego że zazwyczaj niestety to, co im algorytmy podpowiadają, to ostre treści z Pornhuba, więc jeśli chodzi o seks, to to doświadczą na 100%, a dobre źródła, no powiedzmy, że częściej trafiają do rodziców.
1: Ważne jest też to, żeby z drugiej strony nie zaniedbywać tematu, bo jeśli dzieciaki trafią na pornografię, a tak jak powiedziałaś, prędzej czy później trafią, to to, że ktoś sobie coś obejrzał i my oglądaliśmy, my na coś trafiliśmy 30 lat temu, no to teraz mogą trafić na zupełnie inne treści niż te o wiele bardziej szkodliwe. To jest jedno, a drugie też trzeba zwrócić uwagę na to i bardzo duża część rodziców nie jest tego świadoma, w jaki sposób dzieciaki pornografię odbierają. My jeszcze jesteśmy w miarę świadomi tego, że to, co widzimy, jest fikcja. Chociaż też nie do końca, bo bardzo wiele osób dorosłych przekłada to jednak jeden do jeden, szczególnie, że nasz mózg to odbiera. Te bodźce z pornografii płynące jako jeden do jeden. A wytłumaczenie dziecku o tym, że to, co widziało, to jest fikcja. To się ma tyle do rzeczywistości, co filmy z superbohaterami, jest czasami bardzo trudne, ponieważ na przykład rodzice zgłaszają mi, że dzieci mówią: ale wiesz co, ale przecież to nie jest możliwe, żeby ludzie byli tak blisko ze sobą, no wiesz, całowali się, przytulali i robili te wszystkie rzeczy, jeśli oni są sobie obcy. No przecież to jest niemożliwe. Dzieci nie są w stanie pojąć tego, że obcy sobie ludzie, którzy są aktorami, będą to robić jako coś sztucznego. I to było to,
0: czasami co... Czasami coś prawdziwego, w sensie też przecież ci aktorzy uprawiają ten seks.
1: Tak, ale jednak jest...
0: Filmach,
1: tak, ale jednak jest on sztuczny. To nie jest prawdziwa sytuacja, to nie jest ich prawdziwa bliskość, jeszcze oczywiście w zależności, jakie to są materiały, ale to już nawet dzisiaj w to nie wnikajmy.
0: No myślę, że jeszcze jeden jest taki bardzo ważny czynnik, bardzo neurobiologiczny, że te treści, one są bardzo dopaminoenergiczne, czyli jak oglądamy takie treści, tak jak oglądacie krótkie shorty na TikToku czy na Instagramie, one podnoszą ci poziom dopaminy. One są, nawet jeśli wydają ci się dziwne, niefajne, możecie sobie po sobie poobserwować, ile razy się zawiesiliście na takich treściach, nawet jeśli one nic nie wnosiły. To samo jest z porno. Czyli jeśli tam zaglądamy, te treści są intensywne. Na Pornhubie znajdziecie kilkusekundowe filmiki, które są, powiedzmy, już całym odtworzeniem seksu i można je scrollować, no, zmieniać, przeklikiwać się non-stop na świeże treści, jeszcze bardziej bodźcujące. I to jest ta zagwozdka, że to nie jest tylko taki świadomy wybór, ja czegoś tam poszukam, tylko to jest już pewien rodzaj uzależnienia, a wiemy o tym, że im wcześniej zaczynamy takich treści doświadczyć, tym gorzej, jeśli chodzi o uzależnienie od nich. I tutaj odsyłam do świetnej książki Kiedy porno przestaje być sexy i do świetnej strony Mateusza Goli na temat właśnie uzależnienia od kompulsywnej masturbacji przy użyciu pornografii. Jeśli masz z tym problem, to koniecznie tam zajrzyj. Dzięki za dzisiaj. Przy mikrofonach Paulina Musielak-Jamrus
1: i Dominika Brych.
0: Dzięki, pa.
1: Pa.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
5: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
6: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
5: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
6: Sobota, godzina 19.
5: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
7: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
8: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
9: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie.

0: Gaz.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Maciej Krajewski, fotograf, aktywista miejski. Nie wiem, czy tak ciebie też określają?
1: No, określają z racji różnych petycji, między innymi w sprawie ratowania secesji poznańskiej, czy też ratowania i chęci wpisania do rejestru zabytków synagogi przy ulicy Wronieckiej.
0: Poza tym jeszcze człowiek aktywnie przywracający ludziom zdrowie, działający na jednym z bardziej ekstremalnych oddziałów szpitalnych onkologii chirurgicznej, a ostatnio okazało się, że również poeta. Twój tom poetycki ukazał się niedawno. Zastanawiam się, czy to w ogóle sypiasz, czy masz czas na odpoczynek, czy nie.
1: No to prawda, że często padam jak kawka bez ruchu wieczorem. Ubolewam, bo zasypiam nad książkami, których chciałbym czytać wiele. Ale to nie jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o wiersze, które pewnie chcesz zapytać, no to one się rodziły przez wiele lat. Tak naprawdę są, zwłaszcza te wiersze, które powstawały z przeżyć szpitalnych jako pielęgniarza w szpitalu onkologicznym, które były swego rodzaju próbą opowiedzenia o swoich emocjach, ale też odreagowaniem w momencie, kiedy trudno było się dzielić, nie chciało się też obciążać najbliższych albo niekoniecznie znajomi chcieli słuchać na temat tego, co przeżywasz w pracy.
0: Brałeś wtedy notatnik i pisałeś.
1: Tak, no o pewnych emocjach jest łatwiej napisać niż je wypowiedzieć tak wprost w rozmowie czy w radio. Natomiast jest też coś takiego, że chciało się w pewnym sensie chronić pewne osoby przed tymi emocjami i obciążaniem, myślami o chorobie, o umieraniu, o śmierci, ale nie tylko. No i teraz w konsekwencji troszeczkę zdarzyło się tak, że wydałem tomik poetycki, w którym przynajmniej usiłuję zainteresować tym i obarczyć dużo większą liczbę osób, no próbując właśnie zainteresować i podzielić się tymi tematami, które tak zwykle są tematami tabu. Może mniej niż kiedyś, bo kiedyś to w ogóle chorowanie na nowotwór czy umieranie było rzeczywiście tematem tabu. Teraz no, mamy mnóstwo literatury i nawet polskiej dotyczącej problemów relacji rodzinnych na przykład, czy relacji pomiędzy umierającym a jego rodziną, o tym, czy być wobec siebie szczerym, czy udawać do końca na przykład tego, że wszystko będzie dobrze.
0: Jednym z popularniejszych gatunków obecnie to jest kryminał. Dokument też ma się nieźle. Ty poszedłeś w dokument, ale poetycki. Dokumentowanie własnych emocji i odczuć. To, co mnie poruszyło, to tak na początek może, to dedykacja. I mam wrażenie, że ta dedykacja jest właściwie dla wszystkich. Wszystkim osobom nieobjętym, których nie wymieniłeś. I dziękujesz za wrażliwe oko, ucho, dłoń i serce. Ta dedykacja jest zachętą do tego równocześnie, żeby to wrażliwe serce, oko mieć.
1: No niewątpliwie tak. Cieszę się, że tak to czytasz, bo to jest z jednej strony podziękowanie wszystkim tym osobom, z którymi się w życiu miałem przyjemność poznać i spotkać i których obecność i wsparcie czuję na co dzień od lat, ale też o tym, że jest to też rzeczywiście taki zwrot do tych osób, które mnie nie znają, a chwycą jakimś cudem za tą książkę, no, w której jest sporo o tych ludzkich gestach i empatii, i braku empatii.
0: No, jest też sporo ciebie. Czy będziesz gościem, albo już jesteś, można powiedzieć, gościem w domach ludzi, których jeszcze być może nie miałeś okazji poznać.
1: No to jest duże przeżycie. Rzeczywiście sporo osób przyszło na taką premierę poznańską, bo będzie też za chwilę warszawska. Wydało to wydawnictwo Duży Format, który też mnie to cieszy, że wydawnictwo takie ogólnopolskie i spoza Poznania wydało. No przyszło tutaj ponad 100 osób. Oczywiście widziałem wiele twarzy znajomych i takich życzliwych, ale też sporo osób ciekawych i których no nie kojarzę z widzenia. Także to było bardzo niewątpliwie duże przeżycie. No były w trakcie tego spotkania też taka sytuacja, że ktoś w pewnym momencie zabrał głos i powiedział, że no, skoro napisałem tak smutne rzeczy, to teraz mam nadzieję, że napiszę książkę wesołą, bo na pewno mam chwilę szczęścia i znam ludzi, którzy pokonali na przykład chorobę i wrócili do pracy, do życia, do aktywności, są szczęśliwi.
0: Złożyłeś taką obietnicę?
1: Nie złożyłem. Powiedziałem trochę tak może kontrowersyjnie, że nie przepadam za skoczną muzyką i że no, jeśli chodzi o chwile przyjemne i szczęśliwe, to bardzo chętnie je przeżyję, ale nie obiecuję, że będę o nich pisał.
0: W momentach szczęścia nie wiem, czy można coś powiedzieć poza tym, że one są.
1: Rzeczywiście jest tak, że jedna z... No wiadomo, że były tam też osoby, które same trudnią się literaturą, czy prozą, czy poezją. No i właśnie jedna z autorek obecnych zabrała głos, że właśnie chyba najciekawsze rzeczy powstają w trudnych momentach i jeśli nie powiedzieć, że z bólu. Także to są niewątpliwie takie momenty, w których właśnie chyba jest łatwiej o refleksję i o takie poczucie czegoś, z czym warto się podzielić. Też bardzo podobały mi się słowa Romana Chojnackiego, poety i literata, który stwierdził, że no, niektóre z tych wierszy są rzeczywiście mocne, do bólu, szczere, ale właśnie jego zdaniem to przede wszystkim od ludzi piszących oczekuje się szczerości i autentyczności, więc to chyba jakby ten tomik spełnia to zadanie jakby.

0: Maciej Krajewski ze swoim świeżo wydanym tomem wierszy.
1: Wiemy, już wiemy, jeżeli dotrzeć do jednego z wierszy w środku tomiku, to no, okaże się, że to jest no, strofa pochodząca z jednego z wierszy, który moglibyśmy nazwać tytułowym.
0: Mam kilka swoich faworytów, ale chciałbym zacząć od jednego wątku, który mi się wydaje rewolucyjny. Ma dużą nośność wiersz Bankiet.
1: Wasza eminencjo, wasza ekscelencjo i plenipotencjo, wasza świętojebliwości, jego magnificencjo, panie rektorze, panie doktorze, wasze karierowiczostwo, wasza obudo, moja udo, niech nie dadzą wam zasnąć moje złamane sny.
0: To jest manifest rewolucyjny. Wiem z innych wierszy, o których za chwilę porozmawiamy, że ty wrażliwie patrzysz na świat, ale to jest w moim odczuciu nawoływanie do wywrócenia świata do góry nogami po to, żeby poczuć wreszcie.
1: Ja myślę, że to jest wiersz bunt. On jest datowany na 99 rok, czyli jeden z najstarszych tekstów, ale absolutnie te myśli pojawiające się w tym tekście towarzyszą mi w zasadzie ilekroć widzę czy uczestniczę w bankietach, w których pewnego rodzaju blichtr i pustosłowie, ale też megalomania, brak pokory i jednocześnie to nieznośne dla mnie łączenie państwa świeckiego z kościelnym, gdzie no nie ma właściwego dystansu pomiędzy władzą kościelną a świecką, jest trzeba temu Bogu świeczkę, tak, i diabłu ogarek.
0: Połączenie, które też pokazuje taką obcość pomiędzy ludźmi, tytuły pokazują pewnego rodzaju hierarchię, są zasobem i murem, za którym się ludzie chowają. Często ludzie, którzy mają tytuły, którzy są do nich przywiązani, może tak, będą je chronić jak konta bankowego. To jest coś, co nas dzieli społecznie i mam wrażenie, że i o tym pisał i Kochanowski, i wielu ludzi potem, ty to ujęłeś tak, że ma się poczucie, że cię to bolało i ten tekst, wydaje mi się, nawet jest bardziej aktualny, kto wie, czy nie dzisiaj, niż wtedy, kiedy go pisałeś. Ekspertów mamy dużo, co chwilę ktoś z tytułem.
1: Tak, poza tym wydaje mi się, że kiedyś słowo na przykład profesor kojarzyło się, nie mówię tutaj o hierarchiach szpitalnych, myślę bardziej o profesorze, na przykład filozofię czy filozofce, no, chociażby jak mam na myśli profesor Skargę, Janion i tak dalej, no to były tytuły, z którymi się, czy profesor Szawarski, etyk i bioetyk, z którymi się kojarzyło no, autorytet, nauczyciel życia. Natomiast oczywiście hierarchia zawsze, zwłaszcza w instytucjach państwowych i medycznych na przykład też istniała, no ale jednak za nią szły często jakieś treści związane właśnie z relacjami mistrz-uczeń. Natomiast w tej chwili to jest ta tytułomania i rzeczywiście taka chęć raczej władzy, okazywania wyższości władzy, pokazywania innym, gdzie ich miejsce. No i to jest, no...
0: Nieznośne. Zgadzamy się co do tego. U ciebie poezja łączy się dość mocno z fotografią. Zresztą w tomie wierszy jest dużo zdjęć twoich. Dużo to może nie jest dobre słowo, ale jak na tom wierszy, to faktycznie tych zdjęć jest tam sporo. To, co jest spójne zarówno w twojej fotografii, mam wrażenie, i w wierszach, to jest to, że skarżąc się na te mury, które ludzie czasami stworzą językowo, właśnie na przykład z powodów tytułów, czy też tego blichtru, o którym wspomniałeś.
1: Ale też feudalnych stosunków, które nas nie opuszczają w wielu instytucjach, ale też w życiu publicznym. To dyktowanie ludziom, jak mają żyć z ambon, z mównic, no ingerowanie w życie prywatne.
0: W zasadzie starasz się to zmieniać, to znaczy szukasz, jak przeskoczyć ten problem, to piekło, które sobie sami stwarzamy. Fotografia i poezja jest próbą zbliżenia ludzi. To nie jest żal pod tytułem jest źle, tylko mam wrażenie, jest to wołanie, zróbmy coś z tym.
1: No niewątpliwie próbuję się tutaj odwołać do naszej wrażliwości, do zauważania siebie nawzajem, do wsłuchiwania się w otoczenie, w obserwacje. No, jeśli chodzi o zdjęcia, to one niekoniecznie są ilustracją, a bardziej łączy je taka warstwa symboliczna, zarówno jeżeli chodzi o kwestie życia, przemijania, ale też dostrzegiwanie detalu, czy pewnej ważności rzeczy, które no, mają jednak jakąś dużą wartość. warstwę metafizyczną, którą się pomija po prostu choćby w biegu codziennym.
0: Te zdjęcia, które wybrałeś, a pewnie wybierałeś je długo, bo do tomu wierszy to nie było proste, tak się spodziewam, one stanowią jakby tą drugą część tomu wierszy i opowiadają swoją własną historię.
1: No z pewnością tak, to są odrębne historie, chociaż kiedy mamy wiersz Pewność, pozwolę sobie zacytować, bo jest króciutki, więc nie narażę tutaj na czas antenowy przekroczenie Pewność. Jeszcze zdążę powiedzieć, napisać, odwiedzić, pokochać, zdążysz zamienić się w kamień. No i tutaj odwracamy kartkę i widzimy zdewastowany nagrobek na stokach poznańskiej Cytadeli, na którym przysiadł ptak i w tle majaczy napis, resztki napisu Bądź wola twoja. Zdążysz zamienić się w kamień dosłownie i na kolejnej stronie spotykamy się z kamieniem nagrobnym. Kolejne zdjęcie jest takim zdjęciem podwórkowym, gdzie bawią się dzieci mniejsze, większe. Jest ten przysłowiowy poznański sztender, czyli trzepak. Trzepak też taka ostoja dawnych czasów. Ja bardzo zawsze przeżywam, kiedy trzepaki odwiedzane na podwórkach czasami są likwidowane czy wycinane, no bo dla uzyskania jakiegoś symbolicznego, dodatkowego miejsca, no można by było zrobić tam chociażby stojak dla rowerów.

0: te fotografie, one pokazują, że ty jesteś stąd. To znaczy, z jednej strony są uniwersalne, ale z drugiej strony bardzo mocno można poczuć, że one nie są zrobione w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie.
1: No niewątpliwie jestem, jak to się mówi, patriotą lokalnym i wprawdzie moja mama się urodziła w czasie II wojny we Lwowie, mój tato w Krotoszynie, no ale poznali się tutaj na studiach i ja się tutaj urodziłem i co dalej będzie się okaże, tylko że na razie pracuję od już kilkudziesięciu lat w Centrum Onkologii. No i teraz od 7 lat mam tą przyjemność prowadzić miejsce spotkań i wystaw, koncertów w samym sercu miasta, w pustostanie miejskim. Kiedyś anarchiści na ulicy Fredry wymalowali taki, wysprejowali napis pustostany w ręce wyobraźni. Także można powiedzieć, że to, co się tutaj dzieje, to jest spełnieniem takiego hasła. Rzeczywiście tutaj jest taka sytuacja, że w tym tomiku znajdziemy przynajmniej 3 zdjęcia bardzo mocno lokalizujące się w Poznaniu i związane z jego historią. Mamy taki wymarły, opuszczony amfiteatr na Cytadeli, w którym kiedyś tętniło życie kulturalne. Nomen omen, ten amfiteatr powstał w 1968 roku, w roku mojego urodzenia, w czynie społecznym młodzieży. Szkoda, że tam się dzisiaj, to jest taka warstwa symboliczna.
0: Myślę, że powiesz, że szkoda, że już nie ma czynów społecznych.
1: Nie. Ja myślę, że czynów jest wiele, niekoniecznie one są takie znane, zwłaszcza w mediach. Wiele osób fantastycznie działa i robi różne swoje rzeczy. Pewnie czynowników jest mniej. Natomiast no, mamy jeszcze na przykład taki nostalgiczny widok, ale też w sumie wstrząsający, mianowicie dziewczyna mocząca nogi, odpoczywająca nad jeziorem Rusałka z perspektywy wystającego żydowskiego nagrobka.
0: Te kamienie nagrobne jeszcze tam leżą, nie zostały wydobyte.
1: To znaczy częściowo zostały, ale jak woda opada, no to jeszcze się ujawniają kolejne. No część z nich jest wrośnięta, więc pewnie tam zostanie. Staraliśmy się o to, mówię my, w sensie oddolnie, społecznie, żeby wreszcie po 70 latach opowiedzieć historię jeziora Rusałka, żeby no, nikt nie wierzył i nie pytał jednocześnie o to, czy to jest jezioro polodowcowe, bo takie już krążyły opowieści. Także jest tablica pamiątkowa. Tak szczerze mówiąc, to chcieliśmy udowodnić, że to właśnie mieszkańcom zależy na opowieści o swoim mieście, takim bez białych plam. I dlatego to była zbiórka społeczna. Nie chcieliśmy tutaj pisać do miasta jakieś dotacje, projekty w tej sprawie. Wręcz przeciwnie, musieliśmy też przedrzeć się przez takie myślenie o tym, że nie można traumatyzować wypoczywających nad jeziorem Rusałka poznaniaków, bo takie z ust niektórych urzędników słowa padały. Albo że za dużo jest miejsc pamięci. Także cieszymy się, że taka tablica powstała.
0: Pytałem ci pośrednio o to, czy w twoim tomie wierszy mogłyby się znaleźć zdjęcia z dowolnych stron. Wydaje mi się, ale popraw mnie, jeśli się mylę, że twoja odpowiedź jest dwojaka. Po pierwsze mogłyby, ale po drugie, jeśli się poświęci czemuś, na przykład jakiemuś miejscu, sporo czasu, to jeśli chce się opowiadać jakąś historię na odpowiednio głębokim poziomie, to przenosząc się z miejsca na miejsce, musiałbyś spędzić tyle samo czasu, nie wiem, w Krakowie, w Londynie czy gdzieś indziej, żeby do tych miejsc, które mogłyby się znaleźć w twoim tomie poetyckim, by się na zdjęciach znalazły.
1: Zgodzę się z tobą, natomiast na przykład jest tutaj dwa zdjęcia moich ulubionych motywie okien, bo jak wiadomo, jestem zbieraczem starych okien drewnianych, ozdobionych z mosiężnymi klamkami i tak dalej, wyrzucanymi namiętnie podczas remontów i zastępowanych takimi szczelnymi, bezdusznymi, plastikowymi. Oprawiałem zdjęcia w te ramy okienne i tak powstała pierwsza wystawa i w ogóle to był początek tego miejsca, ale właśnie chciałem powiedzieć, że znalazło się takie zdjęcie, pewnego rodzaju mój autoportret z dawnych lat w oknie berlińskiego hotelu, do hoteli to mi brakowało funduszy raczej. To jest czas, kiedy jeździło się do Berlina zaczerpnąć tego innego powietrza, właśnie wielokulturowości, wolności, innego poczucia bycia na ulicy i wśród ludzi. Natomiast no teraz można powiedzieć, często myślę, że że tutaj potomkowie powstańców wielkopolskich nie będą się buntować, że często określamy w dobrej wierze Poznań małym Berlinem, w tym znaczeniu, że Poznań stał się teraz na powrót wielokulturowy.
0: Bardziej otwarty niż...
1: Bardziej otwarty, że tutaj rzeczywiście w skali różnych polskich miast określa Poznań jako ten dla jednych, można powiedzieć, tańczowy, dla innych po prostu miasto otwarte, tolerancyjne i...
0: Może po prostu w jakimś sensie normalnie żyjące, pozwalające wszystkim ludziom normalnie żyć, bez nadmiernego komentowania, w jaki sposób żyją.
1: Taka oczywiście jest idea, bo wiadomo, że w samym Poznaniu też bywa różnie, jak i w różnych innych miastach, środowiskach, społeczeństwach i tak dalej. Czasami w poznańskich prestiżowych liceach zdarzają się przykłady nietolerancji na przykład rówieśników względem siebie, nawet ze względu na kolor skóry. Także no to się zdarza wszędzie. Wciąż mamy wiele do zrobienia. I słusznie tu nazwałeś, że to nie chodzi o tolerowanie, zaledwie tolerowanie siebie, tylko żeby każdy miał szansę samorealizacji i dobrego bycia, nie wyrzekając się swoich poglądów, korzeni, różnych orientacji, patrzenia na świat, żeby każdy miał szansę po prostu na dobre życie.
0: Wracając do tego zdjęcia, które zamieściłeś w tomie wierszy. Zdjęcie zrobione w Berlinie, tak myślę, że to jest postawienie tego znaku równości, że po tym czasie, który upłynął od czasu robienia zdjęcia do publikacji twoich wierszy, dużo się zmieniło w przestrzeni mentalnej.
1: Z pewnością tak, dużo się zmieniło, no, zaczynając od tego, że mamy paszporty w kieszeni, ale też to jest pewnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych punktów w książce. Jest poruszony dość, wydaje mi się, odważnie temat eutanazji, dlatego że to jest znów temat, który... eutanazji i bólu, który nie zawsze jest do opanowania i fizyczny, i psychiczny. Mieliśmy niedawno taką znakomitą książkę Mateusza Pakuły, Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, kiedy jego ojciec bardzo mocno cierpiał w hospicjum w trakcie pandemii i jak w końcu rodzinie udało się wręcz wydostać na prośbę ojca z tego hospicjum i po prostu chciał być między swoimi. Natomiast wracając do tych dwóch tekstów, one się opierają, bo to są dosłownie dwa teksty sąsiadujące ze sobą, kiedy jeden z tekstów jest na podstawie mojej rozmowy z mamą mojej przyjaciółki, która już nie żyje. Ten tekst nazywa się Referendum. To jest tekst...
0: Ja tylko powiem, co się dzieje. Dźwięki, które być może słychać, to próba chóru, który ćwiczy przed występem Śpiew Białej. To jest chyba rozgrzewka, to co słychać.
1: Tak
0: działa właśnie...
1: Oddechowe i rozgrzewanie się przed właściwym warsztatem śpiewaczym, gdzie być może na końcu usłyszymy pieśni XIV-wieczne, ludowe i kościelne także. Tytuł wiersza Referendum Kasi. Pani Henryka ma wszystko, prócz zdrowia. Pani Henryka pyta, jak długo to potrwa? Pani Henryka mówi, jestem za eutanazją. Powtarza stanowczo, jestem za eutanazją. Kiedyś z Kasią będziecie głosowali. Wspomnijcie moje słowa.
2: Nie znikaj, kochany świecie mój. Po malutku zacznij.

zaklęciach naszych słów. Delikatnie spowijasz oczy me.

0: Tekst, który przeczytałeś przed chwilą, zalicza się do puli tematów, których nikt nie chce dotykać i nikt specjalnie o tym nie chce rozmawiać, bo dotyczą granic i stosowalności prawa, no dotyczą też przede wszystkim granic ludzkiej egzystencji i też pojęcia tego, co jest tak naprawdę zachowaniem humanitarnym, a co nie.
1: Tak, ale tutaj też dotykamy bardzo ważnej społecznie i etycznie i tak dalej problemów i kwestii, które się dzieją u nas w kraju, to znaczy nie podejmowania pewnych tematów, traktowanie ich nie tylko jako tabu, ale też jako wręcz zakazane. Jest najprościej, ale to też dużo mówi o tym, jak u nas jest silna presja jednej religii na przykład wykładnię prawną, no, przepisów prawa, które się w danym kraju stosuje. Nikt nie ukrywa, że stawiani jesteśmy w życiu przed różnymi trudnymi wyborami i moim zdaniem całe meritum sprawy wiąże się z tym, że mamy tą wolną wolę po to, żeby z niej korzystać, to znaczy, żeby mieć prawo wolności wyboru.
0: Które jest prawem jakby nadrzędnym.
1: Jest prawem nadrzędnym, ale jest właśnie kwestionowane. Kwestionowane przez obowiązujące prawo, czy torpedowanie nawet dyskusji merytorycznych na konferencjach, artykułów. No wyobraźcie sobie, że oto na przykład pielęgniarz onkologiczny pisze artykuł na temat tego, że w Polsce powinna jego zdaniem być dozwolona, oczywiście pod wieloma obwarowaniami i tak dalej, ale powinna być dozwolona eutanazja wzorem na przykład jakichś innych państw. No to możemy sobie od razu wyobrazić, jak zostałaby ta osoba napiętnowana. Natomiast ja tutaj dzielę się autentyczną rozmową z osobą, która chroniła swoją najbliższą osobę, opiekującą się nią córkę, przed tymi myślami, ale chciała się podzielić tym ze mną i wierzyła, że kiedyś w Polsce będzie to przedmiotem debaty i nawet społecznego referendum, czy możemy sobie pozwolić żyć do końca tak, jak chcemy, to znaczy, że...
0: W sytuacjach, kiedy ból zabiera wszystko.
1: Na przykład... Tak, na przykład w takich sytuacjach, kiedy ktoś, tak jak ma odwagę, no jeden z członków bioetycznej komisji, pan, tak, Zbigniew Szawarski, który bardzo często porusza tematy uporczywego leczenia, czy tego, że on na przykład nie chciałby w pewnym stanie żyć już, chciałby móc zdecydować, że chce odejść.
0: Wydaje mi się, Maciej, że dzieląc się tą refleksją z czytelnikami, nie mówisz chyba nikomu, jak ma wyglądać prawo. Dzielisz się relacją, w związku z tym jest to dość bezpieczne. Po prostu przytaczasz historię rozmowy.
1: Tak, ale na sąsiedniej stronie nawołują nas na obiad, a my nie idziemy, tylko sobie rozmawiamy, ale dobrze, życie toczy się dalej. No jest sąsiadujący tekst, który też jest właściwie zapisem rozmowy, kiedy bardzo wrażliwa, skądinąd znana mi osoba, bardzo niezależna, wspaniała, wręcz etyczna, kryształowa i krótko mówiąc powiem, moja mama. I jest to tekst związany z pewną obietnicą, która bardziej jest oczekiwaniem niż obietnicą, która została dana. Nie chciałabym tak żyć ani jednego dnia dłużej. Pamiętaj o tym, co mi obiecałeś. Musisz mi pomóc, ale tak, żeby cię nie zamknęli.

0: Maciej Krajewski. Mocne są te teksty. Ten poetycki zapis tych dwóch rozmów nie zostawia specjalnie przestrzeni na jakikolwiek komentarz.
1: Myślę tak, że to jest taka cisza, która z jednej strony, no, jesteśmy trafieni jakimś mocnym tekstem, który nie jest moją zasługą w żaden sposób, ze względu na to, że w zasadzie jest oddaniem głosu mojej byłej pacjentce i oddaniem głosu mojej mamie. Czyli moją rolą jest słuchanie w wielu wypadkach, umiejętność, można powiedzieć, słuchania, jednocześnie nie udawania, że się czegoś nie widzi, nie słyszy. A tutaj chciałem się jeszcze dodatkowo podzielić z tym, żebyśmy my sami zaczęli brać pod uwagę głos jednostek, osób. Ta nasza wolność wyboru, o którą się opiera sens też naszego istnienia, ona po prostu jest tłamszona.
0: Przycięta jak trawnik, tak mi się wydaje. Każda sytuacja jest trochę inna.
1: Zawsze się mówi w sytuacji towarzyszenia osobie chorej, czasem też umierającej, że trzeba tu mniej gadać, bardziej słuchać i bardziej podążać za tym, czego ta osoba potrzebuje. Czasami potrzebuje bardzo konkretnych rzeczy, a często po prostu towarzyszenia i poczucia, że nie skraca się czasu przebywania, nie wychodzi się z pokoju, czy się w ogóle nie wchodzi do sali pewnej, bo ktoś tam samotnie umiera, a my, nie wiedząc, jak się zachować, co powiedzieć, unikamy tego kontaktu, czy jako personel, czy jako nawet członek rodziny. Bo to nasze znowu przekonanie, że my, idąc do kogoś, kto cierpi, to nie jest prawda, że można zawsze zniwelować każdy ból. To jest jednak pewnego rodzaju niestety mit. Natomiast chodzi o kwestię tego bólu, bólu psychicznego, tak, że osoby najbardziej źle odczuwają, czy boleśnie odczuwają pewnego rodzaju przeźroczystość, wykluczenie. Kto nam powiedział, że my musimy komuś gadać, pocieszać, nie daj Boże nawracać? My często czujemy się do pewnego momentu młodzi, jak bogowie, nieśmiertelni. Myślimy, że pewne rzeczy nas nie spotkają. No nic oczywiście błędniejszego, co nie znaczy, że tutaj namawiałbym do myślenia na co dzień, że kiedyś nas spotka, nie wiem, starość, umieranie i śmierć. Natomiast no, odsuwanie tych tematów w ogóle od siebie, jakby nas nie dotyczyły, no jest właściwie robieniem sobie samemu lekko pod górkę, jak przyjdzie ten czas, kiedy mierzyć się z problemami.
0: Wśród tekstów, które zdecydowałeś się opublikować, znalazłem

0: również wiersz, w którym wydajesz się być otwarty też na pewnego rodzaju autokrytykę. Chodzi mi o wiersz dedykowany psu, dobrze pamiętam? Wiersz, który woła o naprawienie relacji i to naprawienie tej relacji jest niemożliwe, ponieważ upłynął już czas i wbudowały się w psychikę czyjąś nawyki.
1: Opowiadam w tym wierszu Wyżlicy o tym, jak pies zapamiętuje cierpienie, które ja jako dziecko mu zadałem, bawiąc się właściwie jego strachem, ponieważ no, dzieci czasami mają różne eksperymenty i różne takie pomysły na granicy ciekawości, poznawania świata, ale też okrucieństwa. I zauważyłem no, pewne takie reakcje u psa, że pewnych rzeczy się boi. Po prostu zacząłem, można powiedzieć, to straszne, ale bawić się jakby jego strachem. To była nie tylko taka przemoc psychiczna, ale czasami niestety fizyczna, kiedy próbujemy tresować zwierzęta, żeby one się zachowywały tak, jak my chcemy. Nie traktujemy ich jako członków rodziny, tylko jako naszą zachciankę. No i też kogoś, nad kim możemy panować. To są rzeczy straszne, ale takie rzeczy się pewnie wciąż dzieją. Jest dużo w nas drzemiącej przemocy. Czasami odreagowujemy przemoc, z którą my się spotykamy, wobec kogoś słabszego, w tym wypadku wobec zwierzęcia. I ja po jakimś czasie, kiedy ten pies już był starszy i już ślepnący i słabszy, no mnie zaczął gnębić poczucie winy, ale też miałem wrażenie, że pies mi to pamięta. To jest właściwie wiersz do nas też wszystkich, ale też do mojego psa i do samego siebie, że tak bardzo chciałbym, żeby mi to zapomniała, wybaczyła, a najlepiej, żeby to się w ogóle nie wydarzyło.
0: To zło, które w sposób świadomy lub nieświadomy sobie nawzajem jako ludzie wyrządzamy, no niestety nie jest często do cofnięcia, ale chyba z tym właśnie tematem związany jest twój tom wiersz. Dotyczy próby zmiany tego, co można zmienić i refleksji, że pewnych rzeczy robić nie warto, żeby potem w pewnych sytuacjach, kiedy wrażliwości będziemy mieli więcej, żeby nie trzeba było żałować.
1: Ja myślę, że można to górnolotnie nazwać przesłaniem, to staram się, znowu oddając trochę głos pacjentom, ale też przeżyciom podczas mojej pracy, ale nie tylko. Tylko piszę o tym, czego się uczyłem w szpitalu, obserwując nasze zachowanie jako personelu, nasze relacje, ale też relacje pomiędzy osobami bliskimi w takich często krańcowych sytuacjach towarzyszenia sobie podczas chemioterapii czy wręcz umierania. Dla mnie to są piękne, też smutne może, ale też bardzo piękne historie ludzkiego przywiązania, gestów, towarzyszenia, właśnie nie uciekania od siebie tylko. Ale oczywiście wspominam też właśnie w tytułowym wierszu Wiemy, o takiej sytuacji pewnych niedomówień, kiedy są przeczucia, no kiedyś ogromna była tabuizacja tego, co się dzieje. Ludzie często tracili w pewnym sensie swój czas i swoje cenne chwile, nie mogąc, nie umiejąc porozmawiać o tym, co się tak naprawdę dzieje. Nie umiejąc tego nazwać, ale też w dobrej wierze, nie wiem, chroniąc siebie nawzajem, jednocześnie nie przyzwalali sobie na szczerość, że będzie niestety czas rozstania i że może warto sobie o pewnych rzeczach powiedzieć, pewne rzeczy zrobić, wyrazić jakieś życzenia, spełnienia swoich pragnień, które przecież w zasadzie do ostatniego oddechu są możliwe często, tylko trzeba pozwolić komuś je wypowiedzieć. I tu chciałem przytoczyć taki tekst, który jest właściwie taką rozmową, ale też taką niewypowiedzianą rozmową dwóch osób towarzyszących sobie. Szpitalna kołysanka Ani. Jeszcze się przytulę do twej dłoni, usnę. Trzymam ją, trzymam, długo nie wypuszczę. Już twarz taka mała, że się w niej schowała. Póki nie odejdziesz, nie zostanę sama. Potem jej ciepło schowam pod poduszkę. Jeszcze się przytulę, dopóki tak mogę. Też przytul się, cichaj. Jeszcze nic nie wiemy. Tule się przecież. Wiemy już, wiemy.
0: Myślę, że bardzo trudno będzie nam znaleźć puentę tej naszej rozmowy dzisiejszej. Być może jest nią właśnie to tło muzyczne i próba muzyczna chóru, która odbywa się w sali obok. Wszystkie tematy związane z życiem przeplatają się ze sobą w sposób dynamiczny.
1: Ale wiesz, jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, ponieważ my naprawdę się uczymy jako tak zwany personel medyczny bardzo wielu rzeczy od naszych pacjentów. Między innymi tego, że nie chcą być postrzegani tylko jako
0: przypadek.
1: Że nie jest ważna tylko historia ich choroby, ale historia ich życia. Miałem szansę właśnie uczestniczyć w rozmowach z podopiecznymi właśnie o ich życiu, ich pasjach. Bardzo często punktem wyjścia była fotografia moja, która się znajdowała na korytarzach szpitalnych na przykład, bo mogłem na salach czy na korytarzach powiesić swoje zdjęcia. Chociażby, nie wiem, psa w oknie czy kota w oknie, kogoś w oknie, kto wypatruje, kogoś czeka na powrót czyjś. Ale też na przykład była taka sytuacja, o której myślę, że trzeba, bo ten temat sytuacji tożsamości, edukacji seksualnej i tak dalej, że to wszystko leży w naszym kraju i znów jest zdominowane przez taką narrację religijną bardzo mocno, co rzutuje ogromnie na losy właściwie już dzieci, nastolatków. Mównice w Sejmie stają się amboną, ale nie tylko kościelną, ale myśliwską jednocześnie, z której się dosłownie strzela takimi słowami pogardy. A od języka nienawiści do czynów nienawiści jest dość niestety krótka droga. Natomiast też chcę powiedzieć o tym, że właśnie w szpitalu miałem taką sytuację, w której w pewnym momencie jedna z osób z personelu, nie chcę tutaj mówić, żeby za bardzo nie dookreślać kto, jedna z osób przyszła na skargę, że oto przy mężczyźnie, który leży w łóżku, siedzi drugi mężczyzna i trzyma go za rękę. I że to takie oburzenie, że jak można, jak się ona ma zachować, jak się ma czuć ten pacjent, który leży obok. I właśnie pamiętam to takie moje, w zasadzie można powiedzieć, że zażenowanie i taki, no oczywiście na szczęście potem się wywołała dyskusja na ten temat wśród pozostałych osób w tak zwanym pokoju socjalnym. Także był to jakiś element refleksji i też pewnego rodzaju dysputy na temat obyczajności lub nieobyczajności, wolności, miłości i tak dalej. Ale ja pamiętam, że czułem takie rozczarowanie, że osoby, które na co dzień, od których oczekuje się profesjonalizmu, nie tylko takim instrumentalnym, ale też właśnie zdolności do empatii, że ta osoba nie dostrzegła w tym pięknego gestu po prostu, gestu miłości i przywiązania tego, że ktoś komuś towarzyszy, prawda? Tak, ja myślę, że to bardzo wiele siedzi w naszej głowie, to są różnego rodzaju stereotypy, uprzedzenia, różnego rodzaju kompleksy, frustracje, rzeczy wtłoczone poprzez właśnie...
0: Całe to ugniatanie społeczne, tak? Ta dyskusja, która odbyła się potem w tym pokoju socjalnym, jak i wystawy fotograficzne, które organizujesz, nie tylko ty, i taki tom poezji, który teraz trzymasz w ręku, mają szansę tę rzeczywistość zmienić. Może nie posuną świat daleko naprzód, ale choćby krok zrobiony w tę stronę rozumienia drugiego człowieka i rozbudzenia wrażliwości na potrzeby, na odmienność drugiego człowieka, to już będzie olbrzymi krok.
1: Mam oczywiście nadzieję, że jakieś tam ziarenko, która to nie jest jak z miłoszowego bodaj wiersza lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Mam nadzieję, że nie przypisuję tego tekstu znanego niewłaściwemu autorowi, ale te ziarenka nie tylko wiesz w klepsydrze naszego czasu, ale też takie, które czasem może uwierają, ale dają nam coś delikatnie do zrozumienia, a przynajmniej do zatrzymania się, że może warto się zastanowić, przysłuchać, nie oceniać, nie wartościować. No, zależy mi na świecie wartości, ale na pewno nie na świecie, który udaje poprzez, nie wiem, demagogię, pruderię i właśnie narzucanie pewnego rodzaju dogmaty tego, jak ludzie powinni się zachowywać. Szanujmy swoją wolność wyboru i dajmy sobie przestrzeń, poznawajmy się, bądźmy po prostu na siebie wrażliwi, co nie znaczy przewrażliwieni, bo przewrażliwienie też może prowadzić do tego, że będziemy się wycofywali, czy że właśnie przypisywali komuś, przenosili swoje własne jakieś trudności. No zobaczmy na przykład na chociażby kwestię podejścia naszego do pomocy psychologicznej, jak u nas to się traktuje. Już nie mówię o tym, o bardzo nikłej dostępności do takiej pomocy, ale o tym, że ludzie, którzy nie wiem, pójdą do psychologa, to zrobią to na ogół w ukryciu. Ten, który, on chodzi do psychologa, a nie daj Boże do psychiatry, no to jest człowiek, który on ma problemy, my ich nie mamy, prawda? Ale on jest...
0: Jest inny.
1: Tak. Także no mamy masę takich rzeczy, z którymi możemy popracować i pewnie warto nad nimi pracować i osobiście, i w gronie znajomych, i społecznie.
0: Maciej Krajewski, fotograf, aktywista społeczny, no a teraz też autor tomu wierszy Wiemy, już wiemy. A tych, którzy chcieliby się z tobą spotkać i porozmawiać trochę jak my teraz, słuchając równocześnie próby chóru, która odbywa się w sali obok, w siedzibie Łazienki Poznańskiej, zapraszamy tutaj do ciebie, do atelier. Taka możliwość też jest. Zawsze można przyjść, porozmawiać z autorem, który bywa tutaj dość często.
1: No, bywam tu od 7 lat w zasadzie codziennie i jesteśmy otwarci od 16 do 20, czasem do 21, czasem do ostatniego gościa, jak to się mówi. Dla mnie każda rozmowa jest niesłychanie cenna.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
3: I znalazłam to ostatnio.
4: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę Ci opowiedzieć.
3: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
4: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
3: Podczas audycji Parkowanie Równoległe
4: w sobotę o 16.
5: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie Was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
6: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
8: Helena Wiktoria.
7: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
8: To proste. Słucham prosto z kadru.
7: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
9: Wybiła godzina 15:00, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami jak zwykle Joanna Roszak
10: i Wojciech Nelec.
9: Zapraszamy was na kolejną podróż po świecie komiksów, pierwszą we wrześniu.
10: Tak, ale będzie to dość ograniczona tematycznie podróż, mam wrażenie.
9: Tak, miałem właśnie powiedzieć, że to będzie tematyczna. Czasem się zdarza, że wszystkie komiksy, które prezentujemy, łączy jakiś jeden fakt, no i ten fakt w tym przypadku jest to, że każda z tych publikacji oryginalnie pochodzi z wydawnictwa Marvel, czyli wszystkie postaci, które dzisiaj spotkamy, pochodzą z tak zwanego domu pomysłów.
10: Tak jest, ale będą to różne światy Marvelowe i różne dekady Marvelowe, można powiedzieć,
9: tak,
10: ponieważ
9: jest. Mamy
10: nie tylko komiksy nowe i nowsze, ale też trochę starsze. Masz ze sobą, widzę, coś z lat 90.
9: Tak jest. Wolverine Gambit Ofiary z wydawnictwa Mucha Comics i jakżeby inaczej z lat 90., a nawet z połowy lat 90., bo z 95.
10: Czyli wciąż jeszcze młodszy od nas.
9: Tak. Jest to komiks, jeśli dobrze pamiętam, który był nawet u nas już wydany za czasów TM Semik w ramach Mega Marvela, jeśli mnie pamięć nie myli.
10: Okej. Okay. Ja mam ze sobą drugi tom Moon Knighta z Marvel Fresh, czyli Moon Knighta w interpretacji duetu McKay-Capuccio.
9: A ja jeszcze was zaprowadzę, tak jak tydzień temu zaprowadziłem was do innego świata w ramach DC, to dzisiaj was zabiorę do innego świata w ramach Marvela za sprawą nowego świata Ultimate i tytułu Inwazja, który jest wprowadzeniem właśnie do tej specyficznej interpretacji popularnych postaci.
10: Czyli co? Jedziemy z koksem.
9: Jedziemy z koksem, tak. This is gonna be Marvelous.
10: Ha. Zobaczymy jak będzie. Musicie się przekonać po przerwie.

0: Wracamy do prosto z kadru i zaczynamy od duetu Wolverine Gambit, Ofiary z wydawnictwa Mucha Comics. Jest to historia oryginalnie z lat 90., jak już to podkreśliliśmy wcześniej. Joanno, te dwie postaci. No, wydaje mi się, że szczególnie po ostatnim filmie MCU, znaczy ostatni, to już minęło kilka lat, ale nadal jest pewnie świeży w głowach wielu osób, biorąc pod uwagę, jak bardzo popularną produkcją była właśnie ta rzecz. No to Wolverine Gambit raczej, znaczy sam w sobie Wolverine jest bardzo znany, ale Gambit też troszeczkę zyskał w oczach.
1: Wydaje mi się, że Gambit też zyskał w oczach po drugim sezonie i po pierwszym sezonie animowanych X-Menów, więc ten duet, zwłaszcza osadzony w latach 90., no jest ciekawy.
0: Tak. I co jest też specyficznego w tym komiksie? Ponieważ to jest generalnie rzecz ujmując czteroczęściowa miniseria. Bonusowo mamy jeszcze dodany fragment z komiksu Uncanny X-Men Annual 18. I dlaczego on tu został dodany? Ponieważ całość komiksu to jest twór scenarzysty Jeffa Loeba i rysownika Tima Sale'a.
1: Czyli... No właśnie chciałam powiedzieć, że też ciekawy duet twórców.
0: Tak, i że to jest coś, co na pewno budzi jakieś emocje, już nawet na rynku polskim, ponieważ od tej dwójki mamy naprawdę zdecydowaną większość komiksów dostępnych na naszym rynku i to jest kolejna okazja do tego, żeby móc sobie zobaczyć, jak sobie ten duet radził na przykład przed słynnym długim Halloween, bo dosłownie Batman Długi Halloween rozpoczęło się rok po tym komiksie z Marvela, czyli jest to taki trochę wczesny Tim Sale, ale już taki trochę bardziej ukształtowany. Bo też mieliśmy za sprawą jeszcze innych wydawnictw faktycznie móc mieć wgląd na to, jak te prace tego duetu też specyficznie wyglądały. A tutaj jesteśmy już bardzo blisko tego właśnie etapu najbardziej znanego. Dla mnie Jeff Loeb jest bardzo kontrowersyjnym twórcą ze względu na to, że to jest scenarzysta, który zrobił kilka bardzo znanych, bardzo udanych komiksów, a niekoniecznie mówi się o tych wszystkich innych.
1: Tych, które nie były aż tak udane.
0: Tak, no, szczególnie z ostatnich lat. To jest taki bardzo dziwny przypadek, kiedy nadszedł taki moment, kiedy ktoś, kto był naprawdę bardzo dobrze jego praca oceniana, nagle zaczął wypuszczać kwestionowalne opowieści pod kątem jakości.
1: Wydaje mi się, że to jest przypadłość dotycząca wielu twórców, zarówno scenarzystów, jak i rysowników, którzy mieli tę swoją złotą erę właśnie w latach 90. i może trochę wcześniej, może trochę później, nie? Że jest olbrzymi sentyment, który się z nimi wiąże i z tymi historiami i gdzieś on później oddziałuje też na te późniejsze historie, na które przymykamy trochę oko.
0: Tak jest. Jeśli chodzi o omawiany komiks, to ma dość prostą fabułę. Dostajemy informację, że w Wielkiej Brytanii pojawiają się morderstwa bardzo specyficzne, kojarzące się z Kubą Rozpruwaczem i wśród ofiar znajduje się znajoma od Gambita. Gambit postanawia wyruszyć w podróż do Wielkiej Brytanii, aby zbadać sytuację i na miejscu spotyka Wolverina, który w okolicznościach, w których Gambit go zastał, sprawia, że Logan jest bardzo poważnym podejrzanym w całej tej sprawie. No, nie muszę chyba dodawać, że komplikuje to całą sprawę i generuje niemałą dramę między tą dwójką postaci, a jak też dobrze wiemy, sam Logan jest tego typu postacią, która zawsze gdzieś była na tej jakby krawędzi bycia bohaterem, antybohaterem, był wielokrotnie manipulowany.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo często ktoś pierze mu mózg i wtedy właśnie staje się raczej tym przestępcą, a nie bohaterem. I no bo tak, z jednej strony Logan ma jakiś swój kodeks moralny, za którym podąża, ale z drugiej strony jest bardzo łakomym kąskiem dla ludzi, którzy chcą zrobić z niego żywą broń.
0: Dokładnie tak. I w związku z tym to dlatego Gambit i nie tylko Gambit są w stanie jakby faktycznie mieć bardzo duże podejrzenia. No a faktowi też nie pomaga, jakby sytuacji nie pomaga fakt, że sam Logan, zapytany o to, czy on jest odpowiedzialny za te morderstwa, to odpowiada, że nie jest w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć.
1: To jest tak bardzo Loganowa odpowiedź.
0: Tak, więc teoretycznie mamy tutaj do czynienia z komiksem z zagadką, ale moim zdaniem całość jest poprowadzona w taki sposób, że niestety nie jest to bardzo fascynująca podróż za rozwiązaniem tej zagadki, ani sam ten moment kulminacyjny, kiedy się dowiadujemy, co się dzieje i kto jest wszystkiemu winny, czy to jest wina Wolverina, czy nie jest wina Wolverina, to szczerze mówiąc nie robi to jakoś specjalnego wrażenia. Wygląda raczej na fabułę, która mogła się zmieścić w jednym zeszycie, nie? To tak samo jak się mówi, że ten call, to spotkanie mogło być mailem, ta miniseria mogła być jednym zeszytem. Ale jest tam jedna taka rzecz, która podobała mi się w tej historii, ponieważ nie spoilerując oczywiście, są takie dwa momenty, gdzie każdy z naszych bohaterów przeżywa pewne momenty, które właśnie mają na celu jakby wejścia im do głowy, jakby zabawa ich emocjami, uczuciami, i widzimy to jakby na kadrach i jest to te takie bliższe spojrzenie na każdą z tych postaci, kim one są, na czym im zależy, kim są naprawdę w środku. I to jest taka ciekawa eksploracja każdego z nich, czyli Gambita i Logana, i to mi się podobało. Natomiast wydaje mi się, że największą zaletą tego komiksu to jest Tim Sale. I chociaż Gambit w jego wykonaniu na niektórych kadrach wygląda kwestionowalnie.
1: Ja właśnie, bo ja kiedyś czytałam ten komiks i ja mam wrażenie, że jeżeli dobrze pamiętam, czytałam go jakoś w tych samych okolicach, kiedy czytałam Konstantina, w sensie Hellblazera, i on mi się pasowywał tak bardzo...
0: W Johna?
1: W sensie estetycznie, nie? No,
0: przez ten prochowiec pewnie.
1: Tak, przez ten prochowiec i przez tę pociągłą twarz, taką czasami skrywaną w cieniu, i ten Gambit, no nie jest tą przystojniakiem, który uwiódł niejedno niewieście serce, można powiedzieć, zarówno komiksowe, jak i czytelnicze, ale no, ma swój urok w tym komiksie. I pomimo tego, że właśnie te mamy lata 90. i w tym komiksie nawet są te wielkie giwery i tak dalej, to jest coś innego w tym stylu, który Tim Sale nam tutaj seruje.
0: To na pewno. Bardziej mi chodziło o to, że jakby trochę brak konsystencji w tym, że czasem ta twarz tego Gambita jest strasznie wąska, a czasem bardziej pełnowymiarowa,
1: jest
0: jaka
1: taka
0: powinna
1: płynna,
0: być.
1: Jest taka płynna, taka... No, jest... Tak, ta postać w ogóle jest cała taka, mam wrażenie, trochę mało stabilna w tym komiksie.
0: Aczkolwiek jest też dużo rzeczy, które naprawdę świetnie wypadają, i to, co chciałem powiedzieć, na przykład są bardzo ładne splash page'e. Na przykład zaraz w pierwszym zeszycie, ten pierwszy, który się pojawia, jest mega klimatyczny. Podoba mi się to, że przynajmniej ja mam takie wrażenie, mając z tyłu głowy, jak bardzo klasycznym komiksem potrafił być na przykład właśnie Długie Halloween pod kątem kadrowania, tu mam wrażenie, jakby twórcy trochę jednak postanowili się pobawić formą komiksową, i jest tutaj kilka nietypowych dynamiki w kadrowaniu, czy punktów widzenia, które po prostu powodują, że ja czytam komiks, gdzie można faktycznie robić jakieś wyjątkowe rzeczy, a nie robić proste podział ilustracji. Pod kątem scenariusza pozwolę sobie jeszcze tylko wrócić na chwilę, bo też chciałem jako plus wymienić poczucie humoru każdej z tych postaci, szczególnie sceny z Gambitem niektóre wypadły bardzo dobrze. Zaśmiałem się kilka razy i to nie są żarty, które, no nie wiem, źle się zestarzały. Po prostu były zabawne i, no nie wiem, no nie były po prostu obraźliwe. Wspomniałem o tym, że jako dodatek mamy jedną historię z Uncanny X-Men Annual 18. To jest króciutka opowieść o Bishopie i przyznam, że jeśli chodzi o jakby wydźwięk historii, to ten króciutki short podbił moje serce znacznie bardziej niż ta cała miniseria, więc wydaje mi się, że to jest taki naprawdę bardzo fajny dodatek. Mówiąc o dodatkach, mamy tutaj galerię okładek, fragmenty wywiadów, szkice od Tima Sale'a, szkice, prace wykonane tuszem. Tutaj oczywiście też warto nadmienić, że Tim Sale jest osobą, czy no niestety był osobą, bo nie ma już go z nami niestety, artystą, który był daltonistą. On nigdy nie kolorował swoich prac, dlatego on zawsze operował w odcieniach szarości i często przewijali się ci sami koloryści w jego komiksach. W tym wypadku jest to Gregory Wright. Także komu bym mógł polecić ten komiks? No, myślę, że chyba każdemu, kto szuka czegokolwiek, gdzie występuje ze sobą Wolverine i Gambit. Każdemu, kto chce mieć wszystko, co związane z Timem Sale'em i Jeffem Loebem, albo chociażby z samym Timem Sale'em, bo to też jest całkiem jakby taki fajny cel, żeby mieć wszystko, co u nas wydane po polsku właśnie z tym artystą. No i dla każdego, kto chce śledzić różne etapy świata X-Men, ponieważ ten komiks jest wydany w ramach tej linii Kroniki X-Men i nawet właśnie z tyłu mamy wyróżniony właśnie ten rok. Zakładam, że wszystkie inne tomy właśnie w ramach tych kronik też będą podobnie oprawione, co jest bardzo fajną, ciekawą rzeczą. Także tak, Wolverine Gambit, ofiary z wydawnictwa Mucha Comics.

0: wyruszamy dalej w podróż po świecie Marvela i tym razem zahaczymy o Nowy Jork, który pokazuje nam Moon Knight.
1: Mieliśmy ostatnio pełnię chyba.
0: Tak, była i to była nawet było zaćmienie księżyca, więc było całkiem interesująco. Jeżeli chodzi o kwestie księżycowe, no tutaj mamy trochę mniej kwestii księżycowych, można powiedzieć.
1: Jak to mniej, skoro facet się nazywa Moon Knight?
0: Może pod kątem tego, że jest trochę mniej kwestii związanych z Khonshu. O, może
1: okej. Okay. Myślałem, że powiesz, że mniej związanych z astrologią, nie? Że wiesz, nie patrzą w gwiazdy i w ogóle.
0: Nie, patrzą głównie na ulicę. Mieliśmy już pierwszy tom, w sensie ja wspominałam o pierwszym tomie, gdzie za scenariusza odpowiedzialny był Jed McKay, a za rysunki Federico Alessandro Capuccio. Tutaj do tego duetu dołączył Federico Sabatini, który też ilustrował część numerów. On ilustrował jeden z numerów zebranych w tym pierwszym tomie. Tutaj tych numerów w jego autorstwie jest dużo więcej, co w sumie nie jest aż tak zauważalne. W sensie bardzo mi się podoba to, że obaj ci artyści mają swój własny styl, ale on jest spójny pomiędzy numerami. I zachowali niektóre takie elementy, które sprawiają, że ta historia wizualnie jest spójna. Chociażby to, jak Moon Knight odcina się tą swoją bielą od całej reszty i od tła, i od kadrów, i od postaci. To, że postaci są właśnie w miarę też tak konsekwentnie przedstawiane. Więc nawet jeżeli ten styl jest trochę inny, te postaci są trochę inne, to te przejścia pomiędzy stylami, pomiędzy poszczególnymi numerami w wykonaniu jednego i drugiego autora są bardzo gładkie i nie wybijają absolutnie z lektury. To, co wybija bardziej z lektury, jest sama fabuła, można powiedzieć, ponieważ tutaj pozwolę sobie na trochę spoilerów względem pierwszego tomu, ponieważ zakładam, że już minęło trochę czasu, od kiedy opowiadałam o pierwszym tomie, plus no jeżeli słuchacie o drugim tomie, to już przeczytaliście pierwszy, nie? Tak. No, to w pierwszym tomie Moon Knight otwiera swoją misję, która de facto, można powiedzieć, jest taką gloryfikowanym miejscem, gdzie on kontroluje pasożyty i szkodniki związane z miastem. Takie bardziej supernaturalne, typu wampiry, typu dziwne zdarzenia i tak dalej.
1: Oj, chyba wiem, jaką piosenkę puszczę, jak po tym wejściu.
0: Okej. Okay. W każdym razie mieliśmy tam takie ciekawe motywy, jak na przykład dom, który miał swoją własną świadomość. Budynek, który właśnie zostaje siedzibą Missy Midnight i tej całej ekipy, której przewodzi Moon Knight. Był cały wątek związany z drugą pięścią Khonshu, czyli Hunter's Moonem. I było bardzo wyraźnie zarysowane te różnice pomiędzy Moon Knightem a Hunter's Moonem, tego podejścia do ich religii, tak można powiedzieć, do ich stwórcy, do ich Boga i tego, jak powinni mu służyć. Ale był też główny wątek związany z Zodiakiem, czyli ze złoczyńcą, który utrudniał życie Moon Knightowi i jego drużynie. I wszystko to było bardzo spójne, w sensie to był ten rodzaj albumu, gdzie historia była rozłożona w miarę równomiernie pomiędzy wszystkie zeszyty i pomimo tego, że to chyba było pierwszych 12 numerów w pierwszym tomie, to miało się to poczucie ciągłości historii. A ten tom, drugi, który zbiera kolejnych 12 zeszytów, jest bardziej takim, mam wrażenie właśnie ten czuć w tym serialowość komiksową. To jest to, o czym czasami wspominasz, że widać, że komiksy są robione na przykład pod konkretną liczbę zeszytów w albumie i tak dalej.
1: Dla trade'ów.
0: Tak, dla trade'ów tu widać, że to są pojedyncze numery i że mamy trochę ten Monster of the Week czasami, czy tę przygodę tygodnia, czy tę przygodę danego numeru i te przeskoki pomiędzy numerami są czasami mocno rozrzucone i tak wybijające z rytmu. Więc ten główny wątek, ponieważ głównym wątkiem jest tutaj walka Moon Knighta i jego ekipy z wampirami, które się rozprzestrzeniły w Nowym Jorku i próbują przejąć kontrolę nad Nowym Jorkiem, jest trochę tak zepchnięty na drugi plan czasami przez te wydarzenia, które są właściwe dla konkretnego numeru, dla konkretnego zeszytu. Czasami jest to z plusem dla tych historii i są bardzo fajne historie, które naprawdę jako takie pojedyncze numery działają bardzo fajnie i pomagają poznać Moon Knighta jako postać, czy jego relacje z poszczególnymi bohaterami, którzy się przewijają przez jego życie. Mamy ileś wątków, które wracają z jego przeszłości. Mamy jego relację z Tigrą, która się rozwija też w tym tomie. Mamy trochę niespodziewanych gościnnych występów, na przykład Venoma, ale nie Diego Broka, tylko jego syna. I jest to naprawdę bardzo fajne, są to naprawdę bardzo fajne motywy, przy czym no właśnie one spychają ten główny wątek trochę na drugi plan i on staje się taki mniej ważny i trochę na tym cierpi, co wydaje mi się nie jest najlepsze dla jakiegokolwiek komiksu, jeżeli chodzi o serię. Tak jakby to ta główna historia powinna nas trzymać przy tym, żebyśmy chcieli czytać kolejne zeszyty, żebyśmy chcieli poznawać dalej historię danego bohatera. Tutaj no ten główny wątek, mam wrażenie, gdzieś się zagubił, on w którymś momencie się urywa, potem znowu się pojawia, potem zachodzimy go trochę z innej strony i tak ja miałam takie wrażenie w czasie lektury, że mam takie, o faktycznie, to jest jeszcze ten główny wątek, o którym zupełnie zapomniałam i on się wiąże akurat z tą postacią, która się pojawiła w tym numerze. No okej, okay, dobra, pokażcie mi, co tam będzie. więc trochę tutaj widzę ten brak, jeżeli chodzi o jakość Moon Knighta i no tęsknię za misją Midnight, w sensie za samym budynkiem, bo to był absolutnie fenomenalny motyw dla mnie z tego pierwszego tomu. Bardzo mi się podobał stworzenie świadomego budynku, który ma swoje tak jakby swoją agendę i swoje zachowania i Moon Knight wykorzystywał go trochę do walki właśnie ze swoimi przeciwnikami. Tutaj to też jest, ale nie jest to pokazane i nie jest to użyte w taki sposób, jak mogłoby być, zarówno wizualnie, jak i fabularnie, tylko jest wspomniane, o, zapraszam was tutaj do mojego budynku, wejście, jeżeli się odważycie, a można by było robić z tym naprawdę, naprawdę fantastyczne rzeczy i trochę mi tego brakuje, ale to jest taka moja osobista preferencja. Jestem ciekawa w sumie, co będzie dalej, bo tak jakby na scenę wkroczył nowy złoczyńca w tym tomie i na ile on będzie groźny, czy właśnie to, że ten wątek główny został trochę zaniedbany, czy trochę zepchnięty na drugi plan, miało uśpić czujność czytelnika i w następnym tomie ten główny złoczyńca będzie czymś, czego naprawdę się nie spodziewaliśmy. A na ile to jest taka raczej generyczna historia, tego się trochę obawiam. Jeżeli chodzi właśnie o same postaci i o te postaci, które były w pierwszym tomie, pojawiają się dalej w drugim tomie, mają też właśnie przez tę serialowość, przez tę odcinkowość i to, że raczej ta historia opiera się na pojedynczych zeszytach, mają swoje 5 minut. Niektóre postaci, które wydawało się, że zostaną stracone na zawsze po tych pierwszych 12 numerach, wracają w nieoczekiwany sposób. Mamy postaci, które się rozwijają, mamy postaci właśnie, które gdzieś muszą tę swoją relację z Moon Knightem zbudować trochę inaczej. Sam Moon Knight musi się uporać z tym, co ma w głowie, a ma sporo, bo tak jak wspominałam, ten pierwszy tom zaczyna się, ten pierwszy numer zaczynało się od tego, że on siedzi u terapeutki w gabinecie i tutaj tak jakby widzimy już pewne efekty tej terapii. Plus terapia działa. Nawet na Moon Knighta trochę. Więc jest to ciekawe podejście do tej postaci i mam nadzieję, że ono się utrzyma. W sensie, że ten biedny Mark Spector / Jake / Steven, on nie zostanie wypchnięty z tej równowagi tak mocno, żeby znowu musiał budować wszystko od nowa. Zwłaszcza, że ma pewne wyzwania przed sobą. To, co jest właśnie minusem, moim zdaniem, tego tomu, to to, że trochę pokazuje nam za dużo rzeczy równocześnie i nie skupia się na tym, co będzie takim głównym przeciwnikiem Moon Knighta i jego ekipy w tym tomie, ale w sumie może trochę też takie jest życie, że nie wiemy, co nas zaatakuje.
1: To prawda.
0: Może w tym wszystkim, może w tym szaleństwie jest metoda. Mhm. Zwłaszcza w przypadku Moon Knighta. On zawsze ma jakąś metodę w szaleństwie. To, co zresztą poczytuję na plus, to, że w dalszym ciągu ten komiks jest zabawny. I wydaje mi się, że jest intencjonalnie zabawny, bo tak pamiętam, że przy pierwszym tomie nie do końca byłam pewna, czy rzeczy bawią mnie dlatego, że miały mnie bawić. To tutaj widać intencjonalnie, które żarty. W sensie żarty są są w treści i lądują moim zdaniem całkiem, całkiem fajnie. Jest trochę takiego zgryźliwego, mrocznego humoru. Bardzo mi się to podobało, także no, w dalszym ciągu uważam, że ten run może nie dorównywać temu, który ja czytałam wcześniej, czyli ten zaczęty przez Elisa, ale jestem ciekawa, co będzie dalej. Także trzeci tom na pewno jeszcze dam szansę, a jeżeli ktoś nie nadgonił, to polecam nadgonić tom drugi od Tria, tak naprawdę McKay, Capuccio, Sabatini, Moon Knight z Marvel Flash, wydany u nas przez wydawnictwo Egmont.

0: prosto z kadru zostajemy w Marvelu i chciałbym wam zaprezentować nową inicjatywę, która oryginalnie w Stanach Zjednoczonych już się zakończyła, ale u nas wystartowała i byłem bardzo ciekaw, żeby poznać ją znacznie bliżej, ponieważ jest to nowy świat Ultimate. W wersji oryginalnej to był po prostu świat Ultimate, ale przez to, że u nas w Polsce jeszcze wychodzą rzeczy z oryginalnego świata Ultimate, no to trzeba było to jakoś rozróżnić.
1: New Ultimate.
0: Ultimate.
1: Absolute Ultimate. A nie, bo to pewnie zastrzeżone już w tym momencie.
0: Chyba tak. A w każdym razie zostało u nas ostatnio wydane Nowy Świat Ultimate Inwazja. Jest to tom wprowadzający właśnie do tego tytułowego Nowego Świata Ultimate, w ramach którego dostaniemy kilka pozycji właśnie o tych postaciach z tego alternatywnego uniwersum Marvela. Niedługo nas czeka właśnie komiks Ultimates i Spider-Man. Tego Spider-Mana miałem okazję liznąć już trochę wcześniej w oryginale i to on spowodował, że się strasznie zajarałem tą inicjatywą, ponieważ ten Spider-Man jest po prostu fenomenalny. Jeśli chodzi o sam koncept tego nowego świata Ultimate, to jest coś mega fascynującego, jeśli patrzy się na niego przez pryzmat DC Comics, szczególnie, że w DC mamy Absolute, a w Marvelu właśnie ten nowy Ultimate. I teraz tak, nowy świat Ultimate bardzo jest zbliżony do czegoś, co lubiło robić w przeszłości DC. Czyli mamy takie szaleństwo multiversum, gdzie postać z jednej rzeczywistości przewija się dłużej w tej naszej głównej rzeczywistości i ona nagle jest jakby powodem, dla którego tworzy się jakaś odrębna linia, którą obserwujemy. I z kolei Absolute

0: robi coś, co zrobiło kiedyś zrobiono kiedyś w Marvelu, gdzie wystartowano z tą oryginalną serią Ultimate, która była po prostu pokazaniem od początku dziejów postaci z Marvela, ale w czasach współczesnych z pewnymi różnicami. Czyli można by powiedzieć w pewnym sensie, że Marvel i DC wymienili się formułami, co jest fascynujące na swój sposób. Którą z nich wolę? No nie będę ukrywać, że troszeczkę jednak bardziej wersję oryginalnego Ultimate czy współczesnego Absolute z DC, gdzie jednak nie musimy nic wiedzieć wcześniej i nie jest to zamieszane w jakąś wielką intrygę. Natomiast właśnie w Nowym Świecie Ultimate to jest takie trochę właśnie multiwersalne zamieszanie. Generalnie cały koncept polega na tym, że pewien złoczyńca, który nazywa się Maker, chce stworzyć swój własny świat i nim kierować. Maker to oczywiście Reed Richards z oryginalnego świata Ultimate, który z bohatera stał się antagonistą, który przeżył sporo negatywnych rzeczy, ale to wcale go nie usprawiedliwia odnośnie czynów, których się później dopuszczał. I on się trochę przewijał w tym naszym głównym kanonie. Jego dzieje można było obserwować właśnie w kilku seriach czy wydarzeniach, drugim Secret Wars, czy nawet właśnie w Venomie jako postać gościnna, gdzie tam już mieliśmy te takie zalążki tego, co ma nadejść. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to pisał Donny Cates. I Donny Cates oryginalnie miał odpowiadać właśnie za ten świat Ultimate, ale z jakiegoś powodu odpowiada za to Jonathan Hickman, czyli w sumie inny architekt taki Marvela i tych wszystkich historii, które zahaczają o koncept multiversum. To jest właściwie specjalista chyba już od takich rzeczy.
1: No tak, no bo przecież do powstania tego nowego światu Ultimate doszło dlatego, że Marvel w którymś momencie stwierdził, hej, zróbmy porządek z naszymi różnymi światami, zderzmy je razem i zróbmy z tego jeden świat, po czym wycofali się trochę z tego konceptu i musieli zrobić tylko większy bałagan tak naprawdę.
0: No i dlatego to bardzo mi przypomina DC. To jest fascynujące. Ale dlaczego Jonathan Hickman ostatecznie to przejął? Ponieważ Donny Cates miał wypadek samochodowy, który go po którym musiał przejść długą rehabilitację i stracił pamięć. Nie pamiętał pół roku z życia przed wypadkiem. I dlatego też, kiedy otwieramy tom, to na pierwszej stronie mamy specjalne podziękowania dla Donnego Catesa. No nie bez powodu, ponieważ to on jakby miał prowadzić ten projekt. Prowadzi go Jonathan Hickman i miniseria czteroczęściowa Inwazja, ilustrowana przez Briana Hitcha, a potem również jeśli chodzi o tusz i kolory, to kolejne jest Andrew Curry i Alex Sinclair. No Brian Hitch też jest w sumie takim kojarzonym chyba z pewnymi rzeczami superhero charakterystycznymi i zarówno w DC i w Marvelu. I kurczę, no jest to tom, który wprowadza nas do tego całego konceptu, pokazuje jak to się w ogóle stało, że powstała ta alternatywna ziemia i to jest interesujące, bo znów uniwersum Absolute jest po prostu z tymi postaciami wszystkimi, które z nami, ale są pewne drobne różnice, a z kolei koncept Makera i układania jego własnej ziemi polegało na tym, że on wiedział co się wydarzy, więc zaczął nie dopuszczać do tego, żeby bohaterowie stawali się bohaterami. Dlatego Spider-Man Peter Parker, którego poznajemy później w serii Spider-Man, jest trochę inny niż Peter Parker.
1: Jest specjalny. Jest Ultimate.
0: Jest Ultimate, tak. I tutaj dowiadujemy się kto, co, dlaczego i kiedy. To jest właściwie po prostu przygotowanie nas na całą tą przygodę, która nas czeka w tych wszystkich kolejnych pojedynczych tomach. I teraz tak.
1: I co, czujesz się przygotowany na całą tę przygodę?
0: To jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ próbowałem czytać tego Spidermana bez tego tomu wprowadzającego i nie miałem w ogóle problemu ze zrozumieniem, aczkolwiek właśnie tu jest ten taki minus, że mimo wszystko przypomina nam się na samym, jakby twórcy nam podkreślają na samym początku każdej z tej serii, że jest to związane z jakimś multiwersalnym przeciwnikiem, który spowodował, że wasze życie miało wyglądać inaczej, ale ktoś przyszedł i to zmienił i my wam to teraz oddajemy. Trochę szkoda, bo te historie bez problemu by sobie poradziły bez tego wszystkiego i ten wstęp nie jest do końca potrzebny, aczkolwiek wiem, że są czytelnicy, którzy chcą wiedzieć jak najwięcej, mieć obraz całościowo, to wtedy ten tom jak najbardziej polecam przeczytać. Szczególnie, że jest tam kilka ciekawych pomysłów przedstawionych pod kątem właśnie budowania całej społeczności, całego świata i tego, czy faktycznie zachowanie pokoju może działać, a jeśli nie, to co wtedy robić, żeby wszystko w miarę dobrze działało i ludzie jako społeczność mogła funkcjonować prawidłowo. I jest to teoretycznie bardzo abstrakcyjny koncept, ale gdyby w prawdziwym życiu było podobnie, to wcale bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc, bo wielokrotnie ma się takie wrażenie, że jak czyta komiksy superbohaterskie i że złoczyńcy by się tak wcale nie zachowywali, albo że tak by się nigdy w prawdziwym życiu nie wydarzyło. Tymczasem prawdziwe życie pokazuje, że może być jeszcze bardziej dziwniej. Także tak, jakby widać to, tą siłę Hickmana w budowaniu świata. On jest tak niesamowitym scenarzystą pod tym kątem i to czasem mnie przytłacza osobiście jako czytelnika. Tutaj nie. Tutaj jest to fascynujące to odkrywać. Tylko ta historia sama w sobie wydaje się momentami trochę... Ona ma sens, ale nie czuję, że jej potrzebowałem.
1: Czy potwierdzasz tutaj moje uczucia względem uniwersum Ultimate i tego, bo ja nie czytałam tego komiksu. Jeżeli miałabym go przeczytać, to tylko i wyłącznie dla Hickmana i z zaufania do Hickmana, ponieważ osobiście nie lubię wersji Ultimate, tej, która wychodziła wcześniej, w sensie w latach 2000 wczesnych, bo ona miała być też trochę taka nitty-gritty, trochę współcześniona, miała swoje problemy, postaci były różne i
0: Znaczy ja muszę przyznać się bez bicia, że Ultimate X-Men od Millara jest coś, do czego mam straszny sentyment. Albo przynajmniej do dwóch pierwszych story arków.
1: Można mieć sentyment do tego, ale potem jako całość to było
0: niestety,
1: takie...
0: Tak. Szczególnie jak próbowano kombinować siłowo tłumacząc, skąd pochodzą mutanci i rzeczy, które się tam działy między postaciami. Tam było bardzo dużo rzeczy, które można szczerze opisać jako faktyczne zmienianie dla zmian i nie ma to sensu.
1: Też trochę tu widać chyba po tym tomie tę różnicę w podejściu do Ultimate i do Absolute, bo Absolute to są po prostu te historie, tak? To jest jakbyś właśnie dostał tego Ultimate Spider-Mana i nie potrzebujesz całej tej otoczki, tego genezis świata i tego, jak on powstał i tego właśnie multiwymiarowego, uniwersalnego, timeline'owego zamieszania. Tylko masz historię superbohatera, a tu masz całą właśnie to, co się dzieje za kulisami trochę. Tak, faktycznie są osoby, które pewnie to będzie kręcić, ale dla wielu czytelników może to być po prostu
0: zbędne,
1: trudne i wprowadzające zamieszanie.
0: No tak jak mówiłem, ja sobie fantastycznie radziłem czytając samego Spidermana bez tego, aczkolwiek Hickman, nie da się odmówić Hickmanowi, że to jest architekt.
1: Tak, on ma dryg do tego, żeby takie historie opowiadać i on zawsze, jeżeli musi wprowadzić jakąś taką wielką zmianę, to on faktycznie robi to w miarę czytelnie i to żeby sprawiało frajdę, aczkolwiek niektórych rzeczy nie da się naprawić nawet dobrym scenopisarstwem.
0: Tak, aczkolwiek Hickman też odpowiada za tą serię Spidermana z tego nowego Ultimate, która jest fantastyczna, ale znowu przez to, że tam czasem są jakby nawiązania do tego, że dlaczego jest tak jak jest, to mam takie kurczę, naprawdę, czy potrzebujemy tego, żeby móc opowiadać te fantastyczne historie, które tam mamy w środku?
1: Po prostu zaakceptujmy Spidermana takim, jaki jest w tym świecie.
0: W każdym razie, tak jak zdołaliście zauważyć, jestem trochę rozdarty przy tym konkretnym tomie, co nie zmienia faktu, że jestem strasznie zajarany tym nowym światem Ultimate. Nie mogę się doczekać, aż dostaniemy już te pierwsze tomy faktycznych postaci czy grup i nie tylko będziemy jakby obserwować te różnice, ale też przede wszystkim jakie historie dzięki temu możemy opowiedzieć.
1: Ja mam taką gorzką refleksję, że pewnie do momentu, kiedy ktoś znowu wpadnie na jakiś kwestionowalny pomysł związku pomiędzy jakimiś postaciami, który zniszczy odbiór całości.
0: Czy masz na myśli Ultimate X-Men i postać Jean Grey?
1: To my akurat Ultimate X-Men i postać Wandy i Pietro, ale...
0: Ach, okej.
1: Jak widzisz, przykładów jest więcej niż jeden.
0: To prawda. Dobrze. To faktycznie... Aż za nie mówiłem.
1: Może skończmy na tym.
0: Tak, skończmy na tym i powiem tak. Jeśli chcecie mieć komplet, bardzo zachęcam. Jeśli zależy wam tylko i wyłącznie na poszczególnych postaciach, to możecie po prostu sobie ten tom, nie wiem, pożyczyć na przykład i przeczytać, ale brak jakby tej lektury nie spowoduje, że poczujecie się bardzo zagubieni w tym, co jakby dostaniecie później do rąk z tymi głównymi seriami. Także Nowy Świat Ultimate, Inwazja z wydawnictwa Egmont.
1: I tutaj będziemy kończyć.
0: Tak jest. Dzisiaj było Marvelowo.
1: Dzisiaj było Marvelowo.
0: Marvelous.
1: Cudownie.
0: Cudownie, tak. Zaczęliśmy od Wolverine Gambit Ofiary z wydawnictwa Mucha Comics.
1: Później przeszliśmy do drugiego tomu Moon Knighta Marvel Fresh od wydawnictwa Egmont.
0: No i również od wydawnictwa Egmont Nowy Świat Ultimate Inwazja. No i to by było na tyle. Słuchajcie, w ogóle za 2 tygodnie jest MFK.
1: Tak.
0: W Łodzi. Ja się już nie mogę doczekać. MFK w sumie oznacza kilka rzeczy dla audycji. To oznacza, że na pewno będzie odcinek z wywiadami. To po pierwsze, a po drugie, to oznacza audycję urodzinową. I nowy sezon.
1: 100 lat, 100 lat.
0: Tak, będziemy rozpoczynać, Joanno, 20 sezon.
1: Czy ty będziesz rozpoczynać 20 sezon? Ja będę rozpoczynać drugi?
0: Jesteśmy w tym razem, okay. Także...
1: We're all in this together.
0: Tak, także to jest dla mnie abstrakcja dopiero.
1: No ja też w tym roku postaram się dotrzeć do ciebie na MFK, więc będziemy w tym dosłownie razem.
0: Tak, także co? Dzięki za godzinkę spędzoną z nami z komiksem w Radio Afera i do usłyszenia za tydzień.
1: Pa!
0: Pa! Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
2: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
2: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
4: Autopromocja.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
6: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
7: Aferzasta, lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
8: Chcę powiedzieć je.
7: Notowanie w piątek o 20.
4: Autopromocja.
9: Radio Afera 98,6 MHz.
10: I znalazłam to ostatnio.
11: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
10: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
11: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
10: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
11: W sobotę o 16. Cześć, Klaudii.
12: Cześć, Marti. Cześć, wy.
11: Cześć wam. Dzisiaj przychodzimy z eksperymentalnym brzmieniem. Bardziej było tkane trochę. Jak zwykle mamy nadzieję, że zainteresują was te propozycje. No Na początek chciałabym się cofnąć do 2016 roku, ponieważ jest to artystka, którą wtedy poznałam. To było, słuchaj, 10 lat temu.
13: Okej.
11: Jest to propozycja z Azerbejdżanu. Jest to azerska wokalistka, nazywa się Dihash. Poznałam ją w 2016 roku, niestety poprzez oglądanie 62. edycji pewnego bardzo popularnego konkursu piosenki. Ale cieszę się, że w ten sposób mogłam ją poznać. I chciałabym puścić utwór, który nosi tytuł Garageshin Vesmesy. I jest to z języka azerskiego w tłumaczeniu czarna farba do brwi, znana jako henna. Sama Dihash jest folkową piosenkarką, więc mamy tutaj eksperymentalny folk. Ten utwór został nagrany wspólnie z Eliotem i chciałabym, żebyśmy przesłuchali teraz tą propozycję razem.

0: A teraz poleci ode mnie bardziej dubowa propozycja i to będzie polska propozycja opublikowana przez włoskie wydawnictwo i będzie to track End of a Century z epki Spirit of the Lublin Land.
1: Ja chciałam się zainspirować i też znaleźć coś z naszego podwórka, ale nieważne co robię i gdzie nie szukam, ciągnie mnie jakby im dalej, tym więcej znajduję, więc uznałam, że po prostu nie będę tego robić na siłę i zostawię to tobie, bo twoje propozycje właśnie
0: polskich... uwielbiam. To prawda, mnie jakoś bardziej ciągnie w tej audycji do Polski, że chociaż nie chciałam i dzisiaj na przykład mam parę osób z UK, mam też osobę z Danii, to i tak jakoś przypadkowo, dosłownie przyszła mi do głowy ta propozycja z Polski.
1: Ale to świetnie, bo się nie umawiałyśmy na to, a możemy się wymieniać właśnie propozycjami, gdzie ja się uczę tutaj rodzimych twórców, a ja mogę pokazać tych troszeczkę dalszych.

0: Okej. Okay. Dzięki, Klaudii, za zabranie nas do Lublina.
1: W sumie nie znana nam właśnie strona Lublina, według
0: mnie. To prawda, nie połączyłabym hashtag dub z hashtagiem Lublin.
1: No właśnie. I ma to też bardzo piękną okładkę, tam jest chyba taka koza. Prawdopodobnie jest to zwierzę z rodziny kozowatych.
0: Kozowatych, dobrze.
1: Tak.
0: To w takim razie ja z Lublina przenoszę nas do Japonii.
1: Okej. Okay.
0: Więc znowu zabieram nas daleko.
1: I znowu się nie spodziewałam.
0: No, teraz chyba znowu to będzie 2016 albo 2017. To jest rok, w którym również odkryłam tego artystę.
1: Okej. Okay.
0: A właściwie jest to solowy projekt wokalisty zespołu Radwimps. Nie wiem,
1: nie
0: czy kojarzysz. Ja też nie kojarzyłam. Wokalista tegoż zespołu, czyli Yoichiro Noda, stworzył właśnie solowy projekt pod nazwą Ilion, w którym zmienił kierunek muzyczny, w którym podążał właśnie z zespołem, czyli z kanciastych, mocniejszych brzmień indie rocka w stronę czegoś spokojniejszego, bardziej eksperymentalnego, ale z zachowaniem tej specyficznej japońskiej wrażliwości. Projekt powstał z chęci Nody do wyjścia poza Japonię. Niestety reszta zespołu była raczej średnio entuzjastyczna co do tego pomysłu, dlatego jest to projekt solowy. Stąd przesłuchując albumów tego projektu Ilion, można znaleźć bardzo dużą ilość anglojęzycznych piosenek. Właśnie to miało reprezentować to wyjście do odbiorcy, szerszego odbiorcy, nie tylko odbiorcy japońskiego. I utwór, który chciałam pokazać, jest akurat, nie jest akurat anglojęzyczny, tylko jest w rodzimym języku autora. Jest to Water Lily. I tak, posłuchajmy.
1: Nie mogę się doczekać. Brzmi to tak bardzo bajecznie.
0: Myślę, że tak można odebrać ten utwór.

0: Ja za to z Japonii przenoszę nas do wcześniej wspomnianej Wielkiej Brytanii i teraz ode mnie polecą dwie propozycje. Najpierw zaczniemy od tej trochę młodszej z epki Live Dubs One od WDX, tak po prostu powiem. Track nazywa się Fan Senses Direct i cała epka jest zbiorem zalupowanych field rekordowych zbiorów. Zbiorem zbiorów, w sensie field rekordowych ucinków. Jest na tej epce bardzo dużo wody, odgłosów takiego kapania i naprawdę czasami po prostu szumu albo stukotu i właśnie są tam używane głównie pedały perkusyjne po prostu i słychać bardzo dużo tych loopów, ale no, siedzę jakoś w muzyce eksperymentalnej i czasami po prostu wydaje mi się, że nie zawsze mi to siedzi, muszę być w jakimś takim nastroju nie wiem, masz czasami tak, że musisz mieć specyficzny nastrój na jakąś muzykę?
1: Mhm.
0: No właśnie ja czuję, że na eksperymental muszę być jednak dość wyciszona, żebym nie była poirytowana przez jakieś dźwięki jeszcze bardziej.
2: Jest bardzo dużo bodźców po prostu, które mogą
0: wystąpić. A tutaj właśnie dzięki tym pedałom perkusyjnym i dzięki przeplataniu tych szumów też ze stukotem, to tworzy całą taką bardzo spójną całość. Więc teraz poleci dla was najpierw ten traczek, a później coś bardziej już minimalnego i też lżejszego, jeśli miałabym to porównać vibe'em, charakterem. Również z UK, teraz z 2002 bodajże. Gnom and Newt.
1: Gnom.
0: Gnom.
1: Fajne.
0: Gnom and Newt. By City Kudu. A track nazywa się tak samo jak epka, czyli Gnom and Newt.

0: Klaudi, to jest niesamowite, że powiedziałaś o lupach i muzyce eksperymentalnej, no ponieważ way. Moja trzecia propozycja, nawet nie zmieniłam kolejności, jest to propozycja od pewnego fińskiego kompozytora muzyki elektronicznej, który stworzył ponad setkę... Rozpoczął swoją działalność w 1988 roku, a od 96 również wykonywał utwory na żywo i jego kompozycje opierają się właśnie na powtórzeniach, na tworzeniu takiego, mi się to kojarzy z obrazem z kalejdoskopu, jak się przykładało oko, właśnie kompozycjach powtarzalnych, ale jak zmiennych.
1: Ja byłam dzieckiem, kochałam po prostu wszystko z kalejdoskopem.
0: Jego właśnie muzyka jest takim kalejdoskopem. A propos bycia w konkretnym nastroju, muzyka Aleksi Perala, bo jest to właśnie fiński kompozytor, o którym mówię, towarzyszyła mi w trakcie nauki do sesji, w trakcie pisania pracy magisterskiej, bo myślę, że ta właśnie powtarzalność, obecność zalupowanych sekwencji sprawia, że można wejść w ten taki stan skupienia, gdzie mimo tego, że jest to dalej muzyka eksperymentalna, to po pewnym czasie, kiedy przyzwyczaja się do tych wzorów, to one się powtarzają, więc nic się za bardzo nie wybija z tego rytmu i nie może cię zaskoczyć. Więc jest to też wyzwanie, bo tak jak wspomniałam, ponad setka pełnometrażowych albumów, z czego każdy album jest podzielony na specyficzną serię, która nawiązuje do konkretnego motywu. Często nawiązuje do fińskiej natury, przyrody, która bardzo wpłynęła na jego muzykę.
1: Właśnie teraz... chciałam się pytać o te motywy, które nie wiem, są na przykład powszechne u niego.
0: Tak, właśnie każdy nawiązuje do czegoś innego, na przykład jest album nawiązujący do dźwięków wiatru, album nawiązujący do mchu i każdy ma specyficzną też okładkę. Nazwy tych utworów sekwencyjnych przywołują mi na myśl takie zrandomizowane hasła do routera. I teraz chciałabym właśnie...
1: Mogłabyś na przykład przeczytać chociaż jedną nazwę?
0: Dokładnie tak, ponieważ proszę. Mam tutaj nazwę utworu, super. Który chcę, abyście usłyszeli. I jest to utwór FI3AC251-12906.
1: I... Świetne.
0: Tak. I głównie to są tytuły.
1: Według mnie to jest na przykład o wiele łatwiejsze do wyłapania słuchając radio na przykład, niż jakieś, nie wiem, skomplikowane tytuły i nazwy albumów i twórców.
0: Możliwe.
1: 1-8-L.
0: Dobrze, a więc posłuchajmy Aleksi Perala, FI3AC251-12906.

0: To było
1: FI3AC251906
0: od
1: Aleksi Perali.
0: Teraz przejdę z Finlandii, tak, do Danii. Totalnie teraz odbiegnę tutaj od takich, no bo to jest troszeczkę, ta muzyka wydaje mi się być taka dreamy.
1: Tutaj właśnie jest zachowany jakiś element ambientu, ale powiedziałabym, że ta muzyka jest bliżej takiej mechanizacji, takiej właśnie, takiej rytmicznej powtarzalności i jest ostrzejsza na pewno. Jest bardziej kiki niż buba, więc...
0: Jest bardziej kiki?
1: Niż buba. No w kontekście odbioru dźwięków, że jest bardziej spajki niż obły.
0: Tak, kocham to kiki niż buba. Ja teraz puszczę coś pomiędzy kiki i buba. Powiedziałeś, że ma właśnie...
1: kolce.
0: Kolce. Moja propozycja następna jest tak, obła. Ma też, powiedzmy, jest czasami przy ambiencie, ale głównie jest to indie rock, bardzo skupiony na gitarze, ale jednak ten motyw ambientu w tym albumie też lekko się przejawia. Jak pierwszy raz tego posłuchałam, to skojarzył mi się z taką mega długą, wysoką, jasną trawą nieskoszoną gdzieś na jakiejś łące. I później słuchając tego albumu do końca, ten album jakby pod koniec bardziej się czułam, jeśli bym miała nadal go porównywać do trawy, to do takiej... tam był też motyw rosy na tej trawie, bym powiedziała, jakbym miała tak porównywać. Też na okładce jest trochę motyw trawy, teraz jak tak patrzę i myślę. Ale też pod koniec to się robi trochę ostrzejsze i surowsze i wtedy może widzimy tę trawę już taką mocniejszą i na przykład po deszczu. Tak bym powiedziała. Mówię o Emil Buch. Puszczę wam teraz propozycję z jej drugiego albumu. Pan Over the Hill od Emil Buch.

0: Zostając przy temacie roślin, wspomniałem już o trawie.
1: Okej. Okay.
0: To tak, żeby nawiązać kompozycyjnie. Mhm. Ja mam propozycję duetu Milkweed, który myślę, że jest całkiem znany, bo często twórczość jest porównywana do innego znanego projektu, czyli The Knife. Mhm. I Milkweed jest to roślina. Jej polska nazwa to, uwaga, trojeść.
1: Okej.
0: Okay. Trochę jak rękojeść.
1: Czym jest ten trojeść?
0: Trojeść? No jest rośliną właśnie.
1: No, no dobrze, ale czy znamy ją?
0: Ze zdjęć myślę, że może się nam się skojarzyć z bzem.
1: Okej.
0: Okay. Jednak nie jest to roślina dla nas właśnie rodzima w jakimkolwiek stopniu, ponieważ występuje głównie w Ameryce Północnej i Środkowej, gdzie te trojeści rosną na terenach skalistych i uwaga na nieużytkach.
1: Jest ona trująca.
0: Tak, jest trująca i właśnie porasta, przyjmuje ten teren opuszczonych budynków po człowieku.
1: Okej.
0: Okay. Tak, więc to jest właśnie tłumaczenie jej właśnie angielskiej nazwy, Milkweed, a sam duet tworzy dwóch artystów pod pseudonimami G i R. Starają się zachować swoją tożsamość zamazaną, taką zblurowaną. I zajmują się właśnie wytwarzaniem artefaktów poprzez muzykę na pograniczu lo-fi i freak folku. Taka propozycja z utworem przetłumaczę sobie: owca mojego ojca jest martwa. My father's sheep is dead.
1: Jestem prawie pewna, że to znam.
0: Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że znasz ten utwór.
1: Świetnie.
0: Na pewno znasz ten duet. Posłuchajmy.

czas na ostatnią ode mnie propozycję. Nie będę zbyt dużo o niej mówić, ponieważ nie zrobiłam zbyt dużego researchu. Jest to też dość nowa i bardzo młoda postać na scenie basowo hyper elektronicznej w Londynie, z Londynu. I jest to Buffy. Więc teraz po prostu podzielę się z wami jedną z moich ulubionych tutaj propozycji od niej. I jest to utwór Circles Over the Earth.

0: Ja chciałam się podzielić też świeżynką i jest to utwór, który wyszedł w zeszłą środę.
1: Okej.
0: Więc ma parę dni. I jest to utwór Bliss od pewnej katalońskiej wokalistki, którą na pewno znasz, bo już o tym rozmawiałyśmy.
1: Okej.
0: Okay. Jest to Marina Herlop. I jest to utwór, który pojawi się na najnowszej epce, najnowszym albumie Mariny zatytułowanym to na pewno się wymawia inaczej, ale jeżeli chcielibyście sobie wpisać, to jest to Dia Dia przez J. Będzie dostępny cały album już niedługo.
1: Prawdopodobnie będzie świetny, bo tak. Już były jakieś release'y od niej.
0: Tak, to jest jeden właśnie z nich, taki tak, najświeższy.
1: I przesłuchałam chyba dwa, tak mi się wydaje, i jestem mega podekscytowana i ciekawa, co ma tym razem.
0: I mi bardzo właśnie w tym utworze Bliss, który zaraz usłyszycie, więc super, bardzo się dla was cieszę, bo też bym chciała go usłyszeć tak szybko. Po prostu dźwięki, które występują w tym utworze, są hipnotyzujące. Po prostu bardzo, bardzo mi się podobało. Po pierwszym przesłuchaniu byłam w połowie i stwierdziłam, to trzeba się tym podzielić natychmiast. Ale ja bardzo lubię też samą postać Mariny, ponieważ jest pianistką, bardzo klasycznie wykształconą muzycznie, która po prostu idąc tą ścieżką skręciła i teraz biegnie ku awangardzie i to bardzo, bardzo mocno czuć. I podoba mi się jedna z wypowiedzi Mariny, który znalazłam czytając właśnie wywiad z nią, było to, że ona mieszka w swoim ciele i tworzy muzykę odcinając się od zewnętrzna, od zewnętrza w małych chatkach w lesie. I jak słucham tego utworu i też innych utworów Mariny, to też tak się czuję. Jakbym właśnie była w swoim wnętrzu i tak się odcinała i myślę, że to jest muzyka, która może pomóc właśnie łączyć się ze swoim ciałem. Więc tego wam wszystkim życzę. Cieszę się, że usłyszymy ten utwór.
1: Ja też się bardzo cieszę.
0: Jest to również ostatnia propozycja ode mnie. Więc usłyszymy
1: świetne
0: się
1: zakończenie.
0: Już, też tak myślę. Usłyszymy się już za 2 tygodnie z kolejnymi niespodziankami. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
1: O 16:00.
0: O 16:00.
1: W sobotę. Życzymy wam miłej drugiej połowy dnia. Pa!

0: i znalazłam to ostatnio.
1: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
0: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
1: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
0: Podczas audycji Parkowanie Równoległe
1: w sobotę o 16.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
5: Sobota, godzina 19.
4: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
6: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
2: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak zareklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama.
8: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
9: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
10: Dzisiejsza gorączka troszkę w mało sprzyjających dla disco gatunkach, dlatego warunkach, przepraszam, deszcz za oknem no, nie sprzyja takiej muzyce, dlatego skupimy się dzisiaj bardziej na funku, ale takim bardziej rock funku. Zaczniemy sobie z mocnym przytupem, bo właśnie od zambijskiego rocka, zamroka tak zwanego, prosto z lat 70. Słyszycie już w tle Teddy'ego Chisi i utwór Funky Lady.

OTC nagrał Funky Lady w Lusace, w takim mieście właśnie w Zambii, z zespołem Mo Solid Sounds. Sam skomponował i zaaranżował w sumie wszystkie utwory, które powstały na płycie. Mieli między innymi właśnie tam gitarę prowadzącą, rytmiczną, bas, perkusję, ale możecie usłyszeć również w tle organy elektryczne, co jest całkiem ciekawym rozwiązaniem w sumie na tamte lata. No i właśnie to jest takie charakterystyczne dla tego zambijskiego rocka, że jest taki, no, próbuje uciekać od afrobeatu, ale jednak słychać pewne inspiracje w tych brzmieniach. Teraz sobie przejdziemy z kolei do czegoś, co jest troszkę dalej niż Afryka. Troszkę w innym kierunku idziemy, bo idziemy do Neapolu. I tutaj zespół Napoli Centrale, który założył saksofonista James Sands. Debiutancki album tego zespołu ukazał się w roku 1975. No i tutaj słyszycie Agente e Busiano.

Ten utwór w sumie dzieli się na część A i B, ale wybrałam dla was dzisiaj B, ponieważ uważam, że jest troszeczkę ciekawsza, dzieje się troszeczkę więcej niż na części A, chociaż oczywiście polecam obczaić również i ją. A teraz przejdziemy sobie z Neapolu do czegoś troszkę bardziej znanego. Też pojawiało się to już wcześniej na Gorączce. Nie konkretnie ten utwór, ale ten artysta. To jest jedna z takich osób, które mówi się, że zostały odkryte troszkę za późno. Chociaż ja myślę, że dla niego to całkiem dobrze, ponieważ wyprzedzał troszkę swoje czasy. Jest to utwór, który wyszedł w 1974 roku. Oto Shaggy Otis i Ice Cold Daydream.

Teraz połączymy sobie troszeczkę funk z takimi dźwiękami Bollywood, można by powiedzieć. Jest to album, który powstał w Kanadzie, ale stworzyła go artystka z Indii. Jest to oczywiście Rupa i jej słynny album Disco Jazz z 82 roku. Uwielbiam Rupę, uwielbiam ten album. Mówiłam już też o nim w zeszłym roku z kolei na gorączce, ale powtórzmy sobie jeszcze Moja.

Moja, Barry Moja od Rupy z albumu Disco Jazz z 82. To jest taka płyta, która też została na lata zapomniana i została ponownie odkryta przez scenę DJ-ską, a także przez kolekcjonerów takich właśnie zapomnianych perełek. No a również perełką, chociaż trochę bardziej znaną i bardziej współczesną, jest zespół, który pochodzi ze Szwecji i z albumu World Music posłuchamy sobie utworu Disco Fever, który właśnie łączy troszkę zarówno i psychodeliczny rock, funk, trochę takie afrykańskie rytmy i ogólnie worldwide groove, bardzo szeroko pojęty. To jest oczywiście GOAT.

Goat i Disco Fever, i choć jest to utwór, który powstał w 2012 roku, to można w nim usłyszeć mocne inspiracje brzmieniami lat 70., które w ogóle często przewijają się w muzyce Goatu. No a teraz przeniesiemy się już do tych lat 70. faktycznie i do zespołu, który był jednym z takich kluczowych przez moment, jeśli chodzi o funk, a mimo to myślę, że współcześnie jest całkiem mało znany. Mowa oczywiście o Lafayette Afro Rock Band. Ich muzyka powstawała najpierw w Nowym Jorku, później przenieśli się do Paryża i można tam znaleźć dużo odniesień do gatunków, które powstały troszkę później, takich jak afrofunk czy nawet hip-hop. Myślę, że najważniejsza jest tutaj perkusja i bas, w ogóle ta sekcja rytmiczna. No i już od początku, od pierwszych chwil wiadomo, że w tym utworze najważniejszy jest przede wszystkim groove.

No i zostaniemy sobie troszkę w klimacie tego funku lat 70. Ale teraz przeniesiemy się w sumie do trębacza jazzowego, który właśnie skupiał się głównie na jazz funku, ale na swojej solowej płycie również można usłyszeć trochę soulu w jego utworach. Na przykład w tym, który ma również taki wymiar trochę społeczny, bo Donald Byrd zadaje tutaj pytanie: where are we going jako społeczeństwo?

Donald Byrd i Where Are We Going z roku 70 i w tych latach 70 nadal pozostajemy. Chociaż tutaj przenosimy się do również artysty, który był tym razem perkusistą i grał w wielu różnych zespołach, między innymi z Band of Gypsies albo z Electric Flag, który wystąpił także na festiwalu w Monterey, więc jeśli oglądaliście ten film, który wyszedł w tym roku właśnie o festiwalu w Monterey, może była o tym wzmianka. Mowa oczywiście o Buddy Miles, a tak właściwie George'u Milesie, który właśnie pod pseudonimem Buddy Miles tworzył i w swojej solowej twórczości, a dokładnie w płycie Them Changes z roku 70, skupił się właśnie na takim funku, soulu, ale też troszkę blues rocku, troszkę psychodeli. Na pewno będzie to troszkę spokojniejszy utwór i myślę, że na tą pogodę idealny to jest oczywiście Them Changes.

Jeśli podobają wam się takie klimaty właśnie troszkę bardziej z przytupem, takie bardziej rock, funkowe, może nawet trochę psychodeliczne, to na pewno spodoba wam się to, co zaraz usłyszycie. Tutaj będzie troszeczkę takiego rocka bardziej progresywnego, może nawet ciutkę krautrocka. Sami to ocencie, oto Sopływ Camel i Fazon.

to pływ kamel i fazon. Troszeczkę spowolniliśmy tutaj tempo i na chwilkę tak jeszcze sobie chyba zostaniemy. No, myślę, że teraz będzie taka postać, o której zdecydowanie za mało się mówi, jeśli mówi się o funku. Chociaż w sumie jest to artysta, który, no, jego nazwisko pojawiało się często w różnych kolaboracjach muzycznych, w różnych innych zespołach, projektach i tak dalej. Jest to kompozytor, producent, no i także pianista. No właśnie jedna z takich najważniejszych postaci, jeśli chodzi o muzykę z Nowego Orleanu, to oczywiście Alain Toussaint. No i tutaj mamy utwór Worldwide.

Allen to są i Worldwide z albumu Southern Nights z 1975. I zostaniemy sobie jeszcze w takich klimatach właśnie troszkę fuzji różnych gatunków. No i teraz będzie człowiek, który myślę, że bardziej jest nawet kojarzony z jazzem czy bluesem, ale na tym albumie Shenegrave pokazał się z takiej strony właśnie też bardziej jazz rock funkowej, można by powiedzieć. Oto utwór Shenegrave.

To taki utwór troszkę z dedykacją dla miłośników gitary, no bo Harvey Mandel ewidentnie jest jej mistrzem. Poruszał się tutaj gdzieś między właśnie tym bluesem, jazzem, rockiem, funkiem i podoba mi się to, że to jest taki jeden z tych artystów, który nigdy nie dał się do końca zaszufladkować. To był utwór Shenegrade, a teraz na koniec zostawię was z, no, znowu z takim mocniejszym troszkę przytupnięciem. Tak samo jak zaczynaliśmy dość intensywnie od zambijskiego rocka, tak teraz na koniec posłuchacie utworu, który pochodzi od grupy, która jeśli chodzi o funk, no była takim przodownikiem, można by powiedzieć. Jest to oczywiście Funkadelic. Ja dziękuję wam za słuchanie i teraz zostawiam was z utworem Get Off Your Ass and Jam. Do usłyszenia na gorączce w przyszłym tygodniu.

0: funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Normalnie o tej porze.
5: W każdą sobotę od 21. Najlepsza alternatywa w eterze.
6: Bo to normalne o tej porze.
7: Tak.
6: Raz lepiej, raz gorzej.
2: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.00.

Elderberry Wine to z zeszłorocznego albumu zespołu Wednesday. Będzie to najnowsza piosenka w dzisiejszej audycji. Słuchacie Pełnego Brzmienia, mówi do was Nikodym Prokopowicz, realizuje mnie Weronika Leduchowska. Bardzo dziękuję za realizację. Elderberry Wine, czyli utwór Alt Country. Myślę, że mimo tego, że jest nowy, a sam gatunek swój rozkwit zaliczył w latach 90. przede wszystkim na początku obecnego wieku, to bardzo dobrze oddaje ducha tego gatunku. Alt Country, o tym, czym tak naprawdę jest, powiem troszkę więcej jeszcze mądrych rzeczy po kolejnej piosence, ale w skrócie myślę, że można tak w bardzo dużym też uproszczeniu powiedzieć, że jest to po prostu połączenie country, czyli muzyki, która rządziła południem Stanów Zjednoczonych tak naprawdę już od lat 20. ubiegłego wieku, z 90-sowym rockiem alternatywnym, indie i różnymi pokrewnymi gatunkami. Dobrze, no to ja nie będę więcej gadał. Posłuchamy jeszcze jednej piosenki, będzie ona trochę dłuższa i będzie to Songs Ohia, czyli Jason Molina, o którym też więcej powiem po piosence. Jego chyba największy utwór, takie magnum opus, Farewell Transmission.

0: Listen.
1: Farewell Transmission, utwór otwierający Magnolia Electric CEO, ostatnią płytę, którą Jason Molina wydał pod pseudonimem Songs of Ya. Oczywiście nie był to wszystko jeden człowiek. Sama ta piosenka też ma bardzo ciekawą historię, ponieważ została całe 7 minut 15 sekund nagrana w jednym take'u. Można powiedzieć, że był to taki trochę live w studiu. Wszystko było oczywiście odpowiednio ustawione. Reżyserowie dźwięku czuwali nad przebiegiem tego, ale nie było tutaj żadnych powtórek, żadnych drugich take'ów. Wszystko po prostu za jednym razem nagrane. No i powstał z tego jeden, moim zdaniem, z najlepszych utworów w tym gatunku, a może i w ogóle w muzyce gitarowej. Jason Molina to też postać, można powiedzieć, tragiczna, ponieważ śmiało go można nazwać ojcem alt country, takiego rewiwalu folku, który był w latach 90. zerowych. Tam też było The Microphones, Mark Kozelek i ci wszyscy inni amerykańscy twórcy, którzy ten folk trochę wymyślili na nowo. No i także muzyka rockowa, slowcore'owa, to wszystko Jason Molina zapoczątkował. Oczywiście nie sam, ale był jednym z pionierów. No ale niestety w wieku, nie pamiętam dokładnie ilu, ale wydaje mi się, że 40 paru lat odszedł. Pokonał go po prostu jego problem alkoholowy, izolacja, depresja. Generalnie myślę, że nie był szczęśliwym człowiekiem w życiu, ale zostawił po sobie bardzo dużo pięknej muzyki, jak to też często bywa w takich przypadkach. Jeżeli chodzi o samo alt country, no to jest gatunek, który powstał jeszcze w latach 80. W 90. był ten taki największy rozkwit. Tak jak już wspominałem, jest to połączenie tradycyjnego country, takiego instrumentarium związanego z country, różnych zabiegów też produkcyjnych, zabiegów nagraniowych, z tą świeżą na tamte czasy energią rocka alternatywnego, który właśnie na przełomie lat 80. i 90. tak mocno się rozwijał. Do tego jeszcze pojawia się punk, właśnie muzyka folkowa, indie folkowa i też właśnie produkcja, która bardzo często nie jest taka dopieszczona do końca. Tutaj było, można to usprawiedliwić tym, że to było wszystko naraz nagrywane, ale inne utwory, na przykład ten, który zaraz usłyszymy, będzie nieco, można powiedzieć, niewyraźny, no, jak najbardziej intencjonalnie. Zaczęliśmy od Wednesday, czyli zespołu, w którym jest MJ Lenderman, gitarzysta tego zespołu, także drugi głos. Człowiek, którego też polscy fani mogą kojarzyć z tego, że był w zeszłym roku na festiwalu, bo dał bardzo dobry koncert, a Wednesday przyjechało w tym roku. Jego zespół, no niekoniecznie jego, tylko jego byłej partnerki, która tutaj jest wokalistką. Też ten zespół się prawie rozpadł przez ich rozstanie, ale wydaje mi się, że aktualnie wznowili właśnie twórczość i dalej koncertują razem. No a jeżeli chodzi o MJ Lendermana, to jest też jako solowy artysta bardzo utalentowany. No i teraz jego utwór z 2018 roku, który pojawił się na jego self-titled albumie nazwanym właśnie MJ Lenderman i nosi on tytuł Left Your Smile.

Śliczny to było i bardzo tęskne. Left Your Smile, MJ Lenderman. To tak jak wspomniałem, artysta, który na OFF Festiwalu się pojawił rok temu. Miałem przyjemność być na jego koncercie i absolutnie nie kupił. Mimo, że raczej starszych, no starszych 2018 rok, to może nie starsza piosenka, ale starszych w kontekście swojej dyskografii piosenek za bardzo nie grał. To była też fragment trasy, która promowała jako zeszłoroczny album, który również polecam. Myślę, że dzięki niemu zdobył największą popularność. A jeżeli chodzi o to, co teraz, no to mamy, myślę, że można śmiało powiedzieć, że pionierów i taki zespół, który można nazwać jednym z najbardziej znanych w gatunku alt country, czyli zespół Wilco z ich albumem Foxtrot Yankee Hotel. Album dosyć charakterystyczny też ze względu na swoją okładkę. Tam są takie wieżowce złożone jakby z płyt winylowych. Nie tylko znany w kręgach alt country, ale ogólnie muzyki indie, muzyki alternatywnej. 2002 rok, jeżeli się nie mylę. No i wybrałem ich chyba najbardziej znany utwór, ale nie jest też najbardziej znany z przypadku, bo jest po prostu, no moim zdaniem, zdecydowanie najlepszy i też świetnie wpasowuje się w klimat dzisiejszej audycji. Nie będzie on aż tak smutny, chociaż tekst także może pozostawić wiele refleksji. Polecam się wsłuchać, bo jest naprawdę dobry. Jeszcze raz Wilco i ich Jesus etc.

Jesus etc. i Wilco. Tutaj realizatorka powiedziała, że ładne skrzypce, no ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Utwór, który też czerpie trochę z folku, z takich tradycyjnych brzmień, można powiedzieć europejskich. Generalnie samo country wywodzi się z grania europejskiego, głównie angielskiego i irlandzkiego, właśnie z tej tradycyjnej muzyki folkowej. No i Amerykanie, jak zresztą 3/4 swojej kultury ukradli to z Europy i stwierdzili, że zrobią to po swojemu. No ale tak już jest. No ale wyszło z tego bardzo dużo świetnej muzyki. Wszystko, czego dzisiaj słuchamy, jest amerykańskie, ponieważ alt country to jest bardzo amerykański gatunek, jak samo country. Także rock alternatywny, taki 90-sowy, z którego czerpią, też czuć, że jest dość mocno amerykański. Pora teraz na troszkę mniej znany zespół, Sparkle Horse. Znaczy mniej znany, oni nawet nie wiem, czy kiedyś nie współpracowali z Tomem Yorkiem, ale może mylę, więc w pewnych kręgach na pewno są rozpoznawalni, ja także ich znałem przed przygotowywaniem się na tę audycję, ale ta piosenka, która zaraz poleci, wpadła mi w ucho gdzieś dosłownie z miesiąc temu. Jest ona dosyć długa, dosyć taka instrumentalna, ale nie tylko. I tutaj na pewno znowu wrócimy do tęsknego, trochę melancholijnego klimatu, co nie oznacza, że to jest tylko po prostu smutna piosenka, bo uważam, że utwór Cow, czyli krowa, zresztą tam w refrenie nie wsłuchiwałem się dokładnie, ale no, zrobię to teraz razem z wami, jak będziemy tego słuchać. O tej krowie trochę śpiewają i w takim kontekście bardzo specyficznym, wydaje mi się. Natomiast właśnie wracając, długa piosenka, ale bardzo melodyjna, bardzo piękna i właśnie takie długie utwory są najlepsze, które jak najbardziej usprawiedliwiają ten swój długi czas trwania tym, że po prostu są wypakowane treścią i pięknym brzmieniem. Sparkle Horse i ich utwór Cow.

Sparkle Horse i utwór Cow. Piosenka o krowie, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię krowy. Uważam, że są takimi zwierzętami, które emanują spokojem i są jakieś takie... No nie, myślę, że problem z krowami jest taki, że są bardzo duże i wymagające także w utrzymaniu, więc myślę, że nigdy nie będę miał krowy, ale tak, jest to jakieś takie moje małe marzenie, które się raczej nie spełni, ale jest. Tak, Sparkle Horse, zespół, który także samo alt country, muzykę slowcore, muzykę indie rockową ukształtował właśnie w latach 90. Jeden z wielu, jeden z dziesiątek, setek nawet, ale też taki, który skradł moje serce tym swoim takim troszkę rozmytym, melodyjnym brzmieniem i tym właśnie nostalgicznym klimatem. Teraz po raz kolejny na najstarszy utwór z dzisiejszego zestawienia. Utwór, który, tak jak mówiłem przy poprzedniej piosence, że znam ją tak naprawdę od miesiąca, no to w tym przypadku to jest utwór, który znam chyba z dobrych 6-7 lat. I jest to artysta Grant Lee Buffalo razem ze swoim zespołem, rok 1992. I utwór, który też nawet nie traktowałem go w takich, no właśnie na takiej zasadzie, że to jest utwór alt country i że będzie on pasował do dzisiejszej audycji, ale tak sobie właśnie dzisiaj puściłem na moim serwisie streamingowym losowe utwory polubione i nagle słucham tego i sobie myślę, kurde, no to jest typowo pod tą audycję. No mamy tutaj ta gitara, no absolutnie daje taki vibe, jaki powinna i to wszystko brzmi bardzo alt i bardzo, bardzo country. No więc Grant Lee Buffalo i ich tytułowy utwór z płyty Fuzzy, który właśnie nazwany jest Fuzzy.

0: Grand Lee Buffalo Fuzzy, moje odkrycie sprzed już dobrych paru lat. Bardzo znowu melodyjne, takie wpadające w ucho. No zresztą jest to też jedna z tych piosenek, gdzie wokal naśladuje właśnie tą główną linię gitarową i to zazwyczaj są piosenki, które po prostu z tej melodii bardzo mocno czerpią i po prostu sprawiają, że ona się jeszcze bardziej gdzieś wwierca w mózg i zapada w pamięci. Teraz zespół o dosyć ciekawej nazwie, Silver Jews, czyli srebrni Żydzi. Nie wiem, czy są Żydami, co prawda, ale robią właśnie też muzykę folkową, country, rockową. Właściwie z tego, co się orientuję, to jest głównie jeden człowiek. Po piosence powiem wam, jak się on nazywa, bo teraz z pamięci nie jestem w stanie tego wyciągnąć, ale też właśnie jeżeli chodzi o amerykańską muzykę, gdzieś tam około właśnie alternatywną, indie, folkową, rockową, country, to bardzo dużo, zwłaszcza na przełomie wieków, było tych takich solo artystów, którzy przyjmowali jakieś pseudonimy i trochę udawali, że to jest ich zespół. Także posłuchajmy, bo już nas też czas goni, a jeszcze parę piosenek Silver Jews i utwór Random Rules.
1: In 1984, I was hospitalized for approaching perfection.

Silver Juice i Random Rules. Obiecałem, że powiem, jak się ten facet nazywa. Nazywa się on David Berman i nie jest to prawda, to jego solowy projekt, ale zdecydowanie zaznacza w swojej twórczości, że to on jest tam najważniejszy. Powiedziałbym jeszcze więcej o tym, ale trochę nas czas goni. Nie chcę też zabierać za dużo czasu następnym audycjom, także powiem tylko tyle, że następny artysta nazywa się Jim O'Rourke i on stworzył dużo różnej muzyki, niekoniecznie tylko country, natomiast jego utwór Life Goes Off myślę, że idealnie wpisuje się w dzisiejszą audycję.

Jim O'Rourke, Life Goes Off. Wiertarka już oznacza koniec utworu, a my zbliżamy się także do końca audycji. Ostatnie dźwięki należą do zespołu Mojave Free. Love Songs on the Radio, tak jak już też wspominałem na poza anteniu, piosenka piękna, chociaż nieco nudna, ale myślę, że to też nie jest problem. Ale tak, kończąc. To jest też zespół, który wywodzi się tak naprawdę ze Slowdive, ponieważ Rachel Goswell i także i bodajże basista Slowdive, nie pamiętam teraz jego imienia i nazwiska, po rozpadzie zespołu właśnie założyli Mojave Free z innymi także muzykami, no i podeszli do tego bardziej country, bardziej tak amerykańsko, można powiedzieć, z shoegaze'u na alt country właśnie. Mówił do was Nikodem Prokopowicz, realizowała mnie Weronika Leduchowska, dziękuję za realizację i zostawiam wam już was.

0: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
1: Autopromocja.
2: W niedzielę o 19.
3: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
4: Pokój się na drodze i na miejscu balansu.
5: Audycja. Alternatywne Rambory.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry. Ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
9: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
10: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
9: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
10: Sobota, godzina 19.
9: Wpadnij do nas na aferową ławkę. Yo, yo, yo, tutaj Franciszek Szymański, audycja Ławka, niestety bez Kuby, bo Kuba okazał się być zdrajcą, no, zdradził nas, on chyba nawet nie lubi naszych słuchaczy, jest mi z tego powodu bardzo przykro, z czego co wiem, piszę magisterkę teraz, nie wiem, mamy gościa.
11: Witam serdecznie, bardzo miło mi tutaj zagościć.
9: Pan Jan. Zajmuje się DJ-ką, hustlerką i jeszcze wiele innych, o czym pogadamy. I mamy też realizatorkę, Misza nas dzisiaj realizuje, nagrywa nas. Dzięki niej nas słyszycie, bo niestety ta audycja jest spuchy z racji na to, że ja mam pracę w weekend. Prawda, realizator oświetlenia. Kładka na czerwoniaku sama się nie oświetli, to będzie imprezka, zapraszam was. Tak, jak to słyszycie, jeszcze będzie. Panie Janie, mogę tak do ciebie mówić?
11: Zapraszam serdecznie.
9: Powiedz mi proszę, organizując akcent brytyjski, twoje eventy, czy miałeś sytuację, że kolega zrobił coś tam typu blik, że nie przyszedł?
11: Że nie przyszedł na imprezę?
9: Tak.
11: No nie, chyba nie. Chyba z takich, co organizowałem, to nie.
9: Nie?
11: Z takich zwykłych imprezek to pewnie wielokrotnie, ale z takich, co organizowaliśmy, to wszystko poszło zgodnie z planem zazwyczaj. Chyba, że sobie czegoś nie przypominam, ale... Ale z tego, co pamiętam, wszystko poszło dobrze, nawet szło lepiej niż się spodziewaliśmy.
9: To prawda, my się w ogóle poznaliśmy na twojej imprezie, ja przyszedłem na DJ set Bartka Romanowskiego, to jest kolejny OG poznańskiej sceny.
11: Tak, to jest mój sąsiad.
9: Tak, właśnie chciałem pytać, skąd go znasz?
11: Tak, to jest mój sąsiad.
9: Ale to jest tak, że masz z nim wspomnienia ze szkoły, czy...
11: Jak wychodziło się z domu moich rodziców, to naprzeciwko był dom Bartka.
9: A nie miałeś tak, że kurde przypałowo zaprosić sąsiada, jeszcze powie mamie?
11: No nie myślałem o tym w ten sposób. Może jakby myślę, nie, no żartuję. Pozdrówki oczywiście, Bartek. Bardzo dobry set.
9: Nie, no Bartek walnął miazgę, to trzeba mu przyznać. Ja przyszedłem na tamten secik, pamiętam, pierwszy raz jako sam. To był jeszcze istniejący przelot, tam gdzie był...
11: Świętej pamięci.
9: Tam barmanem był your mate, bro.
11: Pozdrówki.
9: Pozdrawiamy. I właśnie miałem przyjść tylko na secik Bartka, a zostałem do końca. I kto był headlinerem wtedy, jakbyś przypomniał?
11: Headlinerem był Rich Ellis, producent ogólnie jest ze Szkocji, z Edynburga, ale aktualnie mieszka w Londynie. No i to był jeden z moich ulubionych producentów, nadal mamy cały czas dobry kontakt. Jednym z takich moich... No powiedzmy, że marzeń było to, żeby go ściągnąć kiedyś do Polski i to się udało. I to była najlepsza impreza z tych czterech, które zrobiliśmy na pewno. I szkoda, wszystkie zrobiliśmy cztery imprezy, trzy z nich były w przelocie i ta była naprawdę najmocniejsza z nich wszystkich. Może dlatego, że mieliśmy największe doświadczenie, jak to organizować. Może też dlatego, że było najwięcej ludzi, ale uważam, że atmosfera tego dnia była... No, nie spodziewaliśmy się tego, że będzie aż tak mocno.
9: To To prawda, było świetnie. Możecie uświadczyć tego klimaciku na twoim Instagramie. Nawet nie twoim, tylko brytyjskiego akcentu, tak?
11: Tak, na moim Instagramie też jest film, ale na akcencie brytyjskim też, więc zapraszam na swój Instagram, tam zobaczcie tą rolkę i na akcent brytyjski też, szczególnie jeśli chcecie się dowiedzieć coś o UK Garażu, czy o polskim, o zagranicznym. Teraz robię trochę takich rolek, inforolek, co tam się dzieje, więc... Jak was to jara, to zapraszam tam.
9: Mnie bardzo zaciekawiły twoje rolki, bo szczerze mówiąc, jak na początku je zobaczyłem, to sobie myślałem, kurde, średnie, jakby gościu w samochodzie, a potem zauważyłem, że to jest właśnie w punkt, że to jest fajne, że ty sobie oglądasz podcasty i wyszukujesz tych ciekawych informacji, które ciebie zainteresują i po prostu o nich gadasz w pociągu i to tworzy taki fajny klimacik, że jakby z ziomeczkiem, co nie?
11: W samochodzie.
9: No, w samochodzie.
11: No tak, no... Tak właśnie robię i one nawet zaczęły trochę żreć, dlatego dalej je robię, a też ja takiego kontentu DJ-sko, nie wiem, czy to jest dobre słowo, insightowego, czyli jakaś tam taka wiedza za sceny, czyli nie to, co się dzieje, to, co możemy zobaczyć wszyscy, czyli sety i tak dalej, tylko to, co się dzieje z tyłu, czyli menadżerowie, właśnie dźwiękowcy, tworzenie marketingu dla DJ-ów, dla artystów, strategie właśnie marketingowe, to wszystko mnie mocno jara, więc trochę postanowiłem się tym dzielić i ten odbiór jest całkiem fajny, no. Też dużo osób nawet pisze po prostu na wiadomości, że dzięki za to, że to podrzuciłeś albo coś takiego, co jest bardzo miłe i to napędza, nie?
9: No, napędziło cię nieźle. Potem, bo nie chcę wszystkich tematów wyczerpać od razu, ale potem chciałbym poruszyć, jak bardzo cię to napędziło. Ale tak po ludzku, nie szkoda ci hajsu wydawać na ten brytyjski akcent? To na pewno mnóstwo kosztuje.
11: No tak, nie jest to najtańsza rzecz na świecie, ale to był taki okres, że chciałem to zrobić i nie żałowałem tych pieniędzy i nie żałuję, bo to są takie rzeczy, na które warto wydawać. Hajs, szczególnie, że też mieliśmy fajne wsparcie od kilku osób. Mieliśmy wsparcie od Przelotu, mieliśmy wsparcie od baru Sunset w Kamińsku, które organizowało z nami drugą edycję. Mieliśmy wsparcie w postaci gastronomii dla naszych artystów od jednej z pizzerii. Tak, fajnie było wydać te pieniądze, szczególnie, że to nie jest tak, jak się bukuje artystę, bo to są artyści, którzy są na bardzo wysokim poziomie muzycznym, ale nie są to artyści na takim poziomie rozpoznawalności, żeby oni mieli trasy po Europie i często dla nich w większości to były pierwsze wyjazdy do innego kraju, żeby grać, wiadomo, poza Wielką Brytanią, bo oni tam mają Anglię, Szkocję, powiedzmy, że to jest to samo. No, ale jest to fajne doświadczenie pod tym względem, że jak bukujesz takiego artystę, to ty spędzasz z nim na przykład 2 dni, nie?
9: No, bo stary, wynajmujesz sobie kolegę.
11: Nie wiem, czy mam to tak to nazwać, ale jest to na pewno inne doświadczenie niż jak bukujesz dużego artystę, który leci na ławicę, wchodzi do klubu, do hotelu, do klubu, idzie spać, gra 2 godziny, idzie spać i leci, nie wiem, do innego kraju. A tak, wiesz, pokazujesz mu restaurację, pokazujesz mu Poznań. No, też opowiadaliśmy właśnie w audycji u Maxa, że jakby u nas Colm Stitch, to chcieliśmy znaleźć coś najbardziej poznańskiego i wzięliśmy go do Muzeum Poznańskiej Pyry, ale...
9: Świetne,
11: tylko że tam jest wszystko prowadzone po polsku i my myśleliśmy, że to można tam sobie połazić i mu opowiemy, a to był z przewodnikiem, więc on nie rozumiał nic. Próbowaliśmy to tłumaczyć, ale no co, no, dostał ziemniaka na końcu z przyprawami, podjarał się i było fajnie. Nie, no super to jest.
9: A właśnie masz jakieś takie przeżycia, że co cię nauczyło takie bukowanie, bo wiem, że pracowałeś też w branży eventowej, ale co cię nauczyło takiego dodatkowego bukowania artysty, no bo to jest jednak inny rodzaj człowieka.
11: Kurczę, no bardzo wiele mnie to nauczyło, ale takiej jednej rzeczy, żebym mógł powiedzieć co najbardziej... No właśnie to, żeby chyba sprzedawać im ten experience tego bycia tutaj, że to nie jest tylko to, żeby oni przyjechali do Poznania, zagrali ten set i poszli spać, tylko żeby reklamować trochę ten Poznań, że tutaj jest naprawdę fajnie i zresztą oni byli zajarani Polską kosmicznie.
9: A to wiesz, że częsty event jest? Kto tam motyw? Nie wiem, czy to kwestia tego, że na wakacjach się wszystko bardziej lubi, czy co, ale spotykam całą masę właśnie ludzi, którzy mówią Polska, Poznań to jest to.
11: Nie, no totalnie to tak właśnie to przekazywali, nie? Część z nich była pierwszy raz w ogóle i mówili, że no, nie spodziewali się, że jest aż tak fajnie. No, to super, to dla nas właśnie taki był cel tego, żeby po prostu zrobić super event, super experience, To wiesz, że oni do teraz na przykład piszą w swoich bio, jak mają jakąś audycję, czy to o tym, że grali, wiesz, u nas.
9: W Polsce. No to jest super. Tak, no to już wiesz, trzeba samolody, jedzonko i wszystko, no to jest duże osiągnięcie. Ale tak swoją drogą, będziemy chyba przechodzić do twojej muzy. Mhm. Co ty na to, że na początku puścimy twoją muzę, bo produkujesz? Możemy też pogadać o produkowaniu, ile to nie jest nudne.
11: Zależy, myślę, że nie.
9: Ja mam taki problem, że często jak poruszam wątki z artystami, właśnie już tak rzemiosło nazwijmy to, to nie, to nikogo nie interesuje. A właśnie to jest najbardziej interesujące.
11: Najważniejsze, że nas będzie interesowało. Jesteśmy tu dla siebie. No.
9: I tak tego nikt nie słucha, kurde. Rolkę zrobimy, może nawet z policjantem i będziemy zadowoleni. To teraz, jakbyś przeczytał nazwę i kto produkował, bo na pewno zrobisz to lepiej od
11: mnie. Jest to utwór, który zrobiłem z Maxem Klimkiem. Jest to producent z Kielc, który aktualnie mieszka w Warszawie na Targówku i również w jego studio na Targówku zrobiliśmy ten utwór. Jest to utwór, no to jest UK Garage. I utwór się nazywa Find My Way. Wyszedł bodajże w styczniu tego roku. Max Klimek, pan Jan, Find My Way.

0: To był Max Klimek i Find My Way.
1: Tak,
0: pan to... Jan Max Klimek, Find My Way.
1: Pan Jan.
0: Albo w drugiej kolejności Max Klimek, Pan Jan, Find My Way.
1: Nie lubię o to pytać, ale jaka jest no, etymologia, skąd pochodzi twoja ksywa?
0: Pan Moja Jan. Ksywa, to powiedział kiedyś mój dobry przyjaciel Tomek Moment. I tak zostało. Tomek Moment...
1: Miał swój moment.
0: Cały czas ma. Cały czas on ma swój moment. Prawdopodobnie będzie miał go jeszcze lata. A tak serio, nie no, serio ma swój moment. Ale wracając do tego, to powiedział to, kurczę, jak zaczynałem grać w klubach, czyli za jakieś 7 lat temu i wtedy nie miałem jeszcze pseudonimu. I on to powiedział i tak zostało. Bo wpisaliśmy to na jakiś pierwszy plakat i tak zostało.
1: Mi się to kojarzy z Panie Janie.
0: No
1: panie...
0: tak, też to słyszałem wielokrotnie. No. Jako żart, jako różne rzeczy. Tak, więc zdarza się to.
1: I to jest taka twoja pierwsza kolaboracja z większym artystą, no większym, mam wrażenie, o profesjonalnym, że naprawdę czuć jakoś w tym numerze. Czy,
0: nie, no
1: czy
0: Max jest profesjonalistą kosmicznym. No. Poziom Maxa to myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoko i bardzo bym chciał, żeby mu się udało zajść dalej, bo naprawdę na to zasługuje. Nawet zrobiłem o tym ostatnio rolkę na akcent brytyjski, że jest kilku artystów takich, którzy powinni grać dużo, dużo więcej. Bo mają taki poziom rzemiosła i tego, co robią, że...
1: Jest świetny, to prawda.
0: Nie, no to są genialne rzeczy. Nawet mamy tutaj jakiś... Też przyniosłem jego utwór Dron. No genialne są jego produkcje. Naprawdę jestem sporym fanem.
1: Fajna nazwa na utwór Dron. Kojarzy mi się z raperem, może kojarzysz młodym.
0: No wiadomo, wiadomo, ale tam nie ma żadnej analogii w tym. Świetne rzeczy. Polecam sprawdzić Maxa Klimka.
1: Tak, ja też to polecam. No, znam tylko ten utwór, ale no myślę sobie, że jak go słyszeliście, to warto. A teraz przechodzimy do części audycji, w której narzekam na swojego promotora, bo dostałem wczoraj o północy jakoś wiadomość od mojego kolegi, z którym współpiszę licencjat, że cytuję, wysłał mi po prostu screena od tego promotora i cytuję promotora, pracy nie sprawdzę, ponieważ zawiera błąd. Proszę go poprawić do poniedziałku do 16:30.
0: I błąd nie został wskazany.
1: Nie, nie został wskazany.
0: To w takich momentach sztuczna inteligencja jest przydatna.
1: Tak, właśnie nasz bet jest taki, że w tytule pracy nie wspomnieliśmy, kto jest naszym promotorem. Myślę, że się obraził na to.
0: Aha, i to był ten błąd.
1: Tak mi się wydaje, to jest mój strzał na ten moment. Ale rozkminka była długa.
0: No... Za taki strzał w ego, to myślę, że i tak nikłe konsekwencje.
1: No stary, no ten strzał w ego był taki, że zakończył tego maila 3. pasuje znak zapytania. No stary, no to jest pełna bitwa. No, jakby ci nie wpisali na taki ten plakat, to co byś zrobił? Byś nie przyszedł też?
0: Wielokrotnie się to zdarzyło. To jest historia mojego życia.
1: Ale to jeszcze jak byłeś Janem, czy już...
0: Nie, jak
1: czy...
0: byłem już panem.
1: Już panem.
0: Zdarzały się takie imprezy, że nie byłem na plakatach, a grałem na nich wielokrotnie.
1: No widzisz, tam jest pan doktor. No może musisz być pan doktor Jan, żeby się obrażać na takie rzeczy.
0: Nie mam chyba takich ambicji.
1: Doktor Gadżet.
0: Ale no, pisanie licencjatu to jest...
1: Jak wspominasz?
0: Ja wspominam bardzo dobrze, ale może nie będę mówił dlaczego.
1: Szybko, błyskawicznie.
0: Szybko, błyskawicznie i bardzo szybko mi to poszło.
1: Boże, ja tragicznie wspominam. A jeszcze to trwa, wiesz, bo to jest generalnie mój drugi promotor. I mój pierwszy promotor nie wiedział, że nim już nie jest. Prowadził nas, uczelnia nie poinformowała mnie i go, że już nie jest naszym promotorem, że został wyrzucony z pracy.
0: I przyszedł do pracy mimo tego?
1: Umówiliśmy się na Zoomie na konsultację. No i zostaliśmy z tym faktem, że on już tam nie pracuje. My bez promotora, miesiąc do oddania ten pracy. Więc no, jest wesoło. Jest wesoło, nigdy więcej. Nie polecam. Nie polecam.
0: No, nudy nie ma.
1: No, ale przechodząc do ciebie i do tematów, które są ciekawsze, myślę, że... Właśnie nie wiem. Nie, szczerze nie wiem, co jest ciekawsze. Narzekanie na promotora czy muzyka? Obydwie moim zdaniem są bardzo wysoko. I pytanie do ciebie, no jak wygląda ten proces twórczy? Jak robisz te muzyczki?
0: Mój proces twórczy jak wygląda? No to jest ciekawy temat. Musiałem się nad tym zastanowić, ale tak na szybko. Takim, powiedzmy, prostym językiem. Zazwyczaj siadam i robię bębny.
1: No, no dram, no.
0: No, robię bębny w Abletonie. Jak one są ok.
1: Przepraszam, że przerwę, ale premium czy non-premium Ableton, że tak zapytam?
0: A, okej, okay, rozumiem. Wiadomo, że premium. Wszystkie wtyczki premium. Wszystkie wtyczki premium i rent to own, wiadomo, płacone wszystkie i tak, no, wspierajmy legalne źródła.
1: Tak, lepimy za nie.
0: No, i siadam przed tym premium Abletonem. No i tak, właśnie robię sobie jakieś bębny, potem sobie pewnie robię jakąś melodię, jeśli jest to, albo jeśli jest to remix na bębny, kładę akapelę i wtedy robię melodię. I jak dochodzi do takiego momentu, że już nie mam pomysłu, to odkładam i to wtedy to feedbackuję właśnie, albo z Richem, no, który grał to właśnie tą ostatnią imprezę. Odzywam się do niego o feedback. No. I potem po tym feedbacku przychodzę do tych elementów, które zostały, na które zwrócono mi uwagę, że powinienem je albo zmienić, albo poprawić. A czasami po prostu robię to na czuja i zostałem tak, jak chcę, no. Ja tak głównie robię muzykę, robię ją na czuja, nie mam ani wykształcenia muzycznego, ani nic. Zacząłem się tego uczyć w pandemii, jak pewnie 80-90% ludzi, którzy aktualnie grają albo produkują muzykę, wszyscy zaczęli robić muzykę w pandemii.
1: No nie dziwię się. Ja też zacząłem tworzyć podczas pandemii, tylko że ja zawsze się czułem lepszy wizualnie. Więc tworzyłem animację.
0: No to był taki okres, że chyba wszyscy zaczęli robić rzeczy kreatywne, bo nie było co robić. I to było super.
1: Dobrze wspominasz pandemię?
0: Jeśli patrzę tylko na to, jak ja spędzałem czas, to super. To było naprawdę... Nie było żadnych deadline'ów, nie było, że trzeba było gdzieś wyjść. Po prostu siedziałeś, te dni mijały i robiłeś sobie, co chciałeś. To
1: było... A nie podłapałeś depry?
0: Ja? No. W ogóle wtedy. Nie.
1: Nie, nie, nie. Czyli jakbyś mógł cofnąć się w czasie, to pandemia...
0: No nie, no to był tragiczny czas pod wieloma względami, ale tak dla samego mnie, że siedziałem sobie w chacie i tam klepałem rzeczy i wtedy chyba wyłapałem taką zajawkę gigantyczną na UK Garage, że wtedy słuchałem jakieś gigantyczne ilości muzyki, no. I też mam wrażenie, że wtedy zaczęła rosnąć ta druga fala UK Garage w ogóle na świecie, że to się wydarzyło wtedy. Ci wszyscy artyści, którzy teraz są bardzo duzi, jak sami Vergy, wtedy to były jakieś...
1: Płotki,
0: to, no. To były... Nie płotki, ale to były jakieś po prostu... To był utwór na SoundCloudzie, to nie był nikt wielki. Pamiętam, że oni wtedy po pandemii mieli taką trasę, że można było wygrać to, że Kondakta, sami Vergy i Jamie i tam Opidan... Kurczę, że oni teraz grają na Coachelli prawie wszyscy, nie? To oni wtedy jeździli busem i wchodzili ludziom do domów, jak ktoś chciał, i robili tam melanż, nie? No teraz to było niemożliwe, nie? Świetne, nie?
1: Świetne.
0: I to były takie czasy. Ja wtedy właśnie miałem za głowę, że kurczę, oni robili sobie sami grafiki, sami wideo. To było wszystko DIY, nie?
1: Świetne, no. Ja jestem pod tym względem bardzo podobny, bo ja zacząłem taką swoją przygodę głębiej z techno też podczas pandemii, bo prawda, wtedy wszystkie te streamingi ruszyły, Boiler Room, Hor Berlin. Pamiętam, odkryłem wtedy secik Didana z Instytut Festival w Polsce, w Warszawie. I mi to rozwaliło głowę totalnie. To było... Pierwszy raz słuchałem takiego transu 145 BPM z tym industrialnym smaczkiem. I potem odkryłem Jana Mastę i totalnie się zakochałem właśnie. Ja jestem też muzyka elektroniczna head, czy tam głowa. Białas. Ale... No, bardziej właśnie tak techno.
0: No okej. Okay. I jeździł do Berlina często?
1: Nigdy nie byłem. Nie, no byłem, ale nigdy nie w klubie. Nigdy nie byłem w klubie, wiesz?
0: To ja byłem... Musimy
1: to zmienić, no.
0: Ja byłem w Berlinie wielokrotnie, bo...
1: W klubach?
0: Zaraz to opowiem. No, bo to jest dobra historia. Ja pracowałem przy organizacji takiego eventu e-commerce'owego w Berlinie przez chyba 5 lat i wielokrotnie przez to byłem w Berlinie i też zawsze na koniec tego eventu było afterparty. No i ja to grałem, bo już wtedy już byłem DJ-em i to był mój taki pierwszy kontakt z tymi klubami, bo te kluby nawet eventowe to są takie kluby, że tam jest profesjonalnie, jest dźwiękowiec, sound system jest bardzo, bardzo, bardzo dobry.
1: Inny świat, inni ludzie.
0: Tak, ale nie ze wszystkim, właśnie do tego chcę dojść. No i jak już potem żyłem tylko z grania imprez, to poznaliśmy DJ-a SK, który mieszkał w Berlinie, ale jest bodajże z Gorzowa. I on, i kiedyś byliśmy na koncercie Aicha z DJ-em Tekiem, pozdrawiam serdecznie ciebie, Michał, na koncercie Aicha w Berlinie i on do nas napisał, żebyśmy wpadli do niego do klubu. Nie wpadliśmy, ale później napisał do nas, żebyśmy przyjechali zagrać. I graliśmy imprezkę, to była imprezka, kurczę, to były połowinki dla dzieci w Niemczech, nie?
1: Wow. No.
0: I te połowinki odbywały się w przerobionej agencji towarzyskiej na klub. I ja tego na początku nie wiedziałem. I po prostu wchodzimy tam i wiesz, red, yeah. Wszędzie, rury, jakieś jeszcze, wiesz, poodklejane zdjęcia. Mówię, kurczę, nie? Co tu się zaraz wydarzy, nie? Ale tutaj, wiesz, wchodzą 16-latki. Jest po prostu, no, tak, regularna dyskoteka, nie? Regularna dyskoteka. I tam jest też taka akcja, że o 24 nagle połowa ludzi znika. Ja się pytam tego organizatora, co tu się stało właśnie, nie? A okazało się, że oni mogą być bez opieki rodziców.
1: Do północy.
0: Do 24 i po prostu jest masowy wyjazd z klubu tych osób, co nie mają 18 lat, przyjeżdżają po nich rodzice i oni odbierają dowody osobiste na wyjściu. To jest koniec świata, nie? Ale no wiesz, w Poznaniu, kurczę, połowinki, wiesz co, na Ostrym Targu, w dwóch progach, dźwiękowiec.
1: W czekoladzie,
0: pamiętam. Są w próżności, jak jeszcze była. No, wiesz, no normalna impreza, nie? A tam po prostu...
1: Ekstrawagans.
0: No, kurczę, nigdy nie byłem, więc nie wiem, ale no...
1: Ja też!
0: ale taka to była historia i byłem tam dwa razy i wspominam to spoko, bo to jest naprawdę fajna historia, bo raz byłem sam, a raz byłem z moim dobrym ziomkiem Miksonem. No, tak było.
1: No, świetne.
0: Także nie byłem w klubach na Techno w Berlinie.
1: Co się działo po tej północy?
0: Czy no po prostu już... było dwa z mi ludzi, dalej impreza. Ale
1: taka sama.
0: Taka nie, sama.
1: Żadnych, ten, że tak powiem, owocowych czwartków nie było ekstra.
0: Pff, nie zauważyłem.
1: A, fajnie.
0: No
1: fajnie.
0: Super, potem kebabik szybko. Potem, nie no, takie przygody są spokojne.
1: No świetne. Ja właśnie, jedyne co, jeśli chodzi o berlińską scenę, to machnąłem się o Bernhain, czyli stałem pod...
0: I nie szedłeś.
1: No, stałem, nawet nie próbowałem. Na razie Bernhain 0, ja 0. Jeszcze nikt nie ten, nie wygrał, ale właśnie stałem sobie pod tymi drzwiami i patrzyłem na tych wszystkich ludzi. Strasznie dużo Polaków w ogóle tam jest.
0: Polak, no to jest bardzo blisko.
1: No to ale wiesz, jakby Polacy na to patrzą inaczej, mam wrażenie, niż wszyscy inni. U nas mam wrażenie, że ten klub jest jeszcze większą legendą owiany niż na zachodzie, bo tam normalnie stary, wiesz, rodziny z dziećmi, z psami idą, wiesz, patrzą na to, ale jednak czuć się Berlin, bo wychodzę z, wiesz, idę sobie obok tego, jest przejście dla pieszych, obok klubu i tam, wiesz, gość, jakaś babcia w stroju takim BDSM, gościu na smyczy prowadzi drugiego gościa, ale na czerwonym się zatrzymali.
0: Okej. Okay.
1: No, i czekali na zielone na tych pasach, więc jakby wiesz, no, mega jakby no, rozpierdziel,
0: tak
1: byli, ale...
0: Tak jest.
1: Ale kulturka. U nas by nie czekali. Tak
0: no,
1: czuję.
0: Nie wiem, czy mówi Berlińczycy. Mówi się tak?
1: Ja nie wiem.
0: Okej. Okay. Ludzie, którzy mieszkają w Berlinie, no nie są świadomi tego, że to po prostu jest miasto, które jest... ogarniętym chaosem, który w jakiś sposób funkcjonuje, nie? Bo jak się pojedzie do Monachium, to ja mam wrażenie, jakby to były dwa różne państwa. Nie?
1: No ta, nie wiem czy wiesz, Berlin jest jedyną stolicą w Europie, która ma niższe średnie PKB od reszty kraju.
0: Tak. No.
1: I to dużo mówi o tym miejscu.
0: Tak, totalnie. I ostatnio właśnie byłem z ziomkiem na meczu na Unionie Berlin i oglądaliśmy tam jakieś właśnie dokumenty o tym, żeby tam sobie zajebkę wkręcić i właśnie oni o tym mówili, że to jest po prostu, my jesteśmy chaosem, który jakoś funkcjonuje i oni są z tym okej, nie? Im to pasuje, nie? No, ale nie dziwię się, że w tym Berghain było aż tylu Polaków, bo widzę, jaki jest boom na muzykę elektroniczną w Polsce, to takiego czegoś nie było, to jest niesamowite, nie?
1: Na całym świecie zresztą jest teraz wielki boom i ja myślę, że to będzie jeszcze rosło.
0: No też myślę, że tak będzie.
1: Że i mnie to cieszy, bo może będę zarabiał pieniądze w ten sposób. I to
0: w jaki sobie... sposób, jaki jest plan?
1: Wiesz co, no po prostu robię social media dla firm, które się zajmują muzyką elektroniczną. Mm-hmm. To jest mój pomysł. Bo ja muzycznie, jak już mówiłem, się średnio czuję, ale no to jest jeden z planów. No plus oświetlenie, w którym siedzę. No, Co prawda w tych schronach w poznańskich i tamach tego światła jest mało, no ale jednak już na festiwalach też jest dużo.
0: No, myślę, że to jest rosnący biznes. No, zajawka na ten house jest... Na tą muzykę elektroniczną jest wszędzie. No właśnie teraz nawet, jak byłem na Bittersweet...
1: Właśnie, chciałem o to zapytać.
0: No. Gdzie miałem właśnie okazję grać, to... Gdzie się nie pójdzie na strefę, to jest house. House i właśnie jakieś odmiany, właśnie jakiś bassline, UK Garage, drum and bass. Tak nie było.
1: To jest prawda.
0: To jest nowość, nie?
1: No ale kurde, ja uwielbiam tańczyć do house'u.
0: Nie, no, to jest rewelacyjne, nie?
1: No, a słuchałeś coś przed elektronicznym? Czy tak od razu?
0: Czy go słuchałem przed muzyką elektroniczną? No, słuchałem hip-hopu, głównie rapu, byłem rap-headem totalnym.
1: Czyli co, a tak bardziej Peja czy TD?
0: Ani to, tak w sensie, żebym musiał wybrać. Nie słuchałem tego i tego. Nigdy nie miałem także. No ale słuchałem dużo Molesty, Eldo.
1: No, Molesta, no. Ja mam stary wywiad z Molestą.
0: Naprawdę?
1: No, tylko on nigdy nie został opublikowany.
0: Masz to gdzieś?
1: Mam to, chyba nawet na tym laptopie. Ale generalnie jest taka że, historia, że zostałem wysłany z ramienia, z radia na event i miałem tam robić wywiady z artystami. To był konkurs chyba Sonego na wydanie albumu. I tam pamiętam, Maja Laura Jaryczewska brała udział, Twój Dawid brał udział w tym konkursie. Zresztą Twój Dawid go wygrał. No ja zrobiłem wywiady z artystami, no myślę fajran, to poznałem fajną ekipę, bo ja zawsze z tymi ludźmi o social mediów szybko odnajduję plan. Jakby, no wiesz, klimacik, gadamy sobie. Dziewczyna z Islandii specjalnie przyjechała to nagrywać w ogóle. Crazy. Ale no, pracuje normalnie na Islandii w gastro i planuje się przebranżowić. No i nagle wchodzi Molesta. No a jako, że my już byliśmy na etapie zapoznawania się, to ja już byłem o wiele bardziej rozluźniony niż wcześniej. I podszedłem do tego Molesty, tak wiesz, no z myślą, kurde, nigdy, ja zawsze dbam o wszystko, żeby było profesjonalnie i to w takim stylu, no i przeprowadziłem z nimi ten wywiad. Trwa z 3 minuty na rolce. Molesta go zasłał. Molesta jakby widział, że widzieli, że no jest wysoko, ale mnie uszanowali i za to ich szanuję. Że jakby trzymali gardę, co prawda zakończyli wywiad słowami z przekazem do młodych ludzi, ale myślę, że mieli mnie myśli w taki sposób, że nie mogę tego teraz zacytować. Ale no, kochani są.
0: Dobra, to po audycji. Jakie pamiętasz, jakie pytania im zadałeś?
1: Nie, pamiętasz, stary, dwa albo jedno? Freestyle, stary, no. Wiesz co? Ja miałem generalnie mega niemiłe pytanie. Jedno, dlaczego myślą, że już nie są grani i w studenckim radiu?
0: A tak powiedzieli?
1: Nie, ja tak powiedziałem, bo wiem już coś, co gramy w studenckim radiu. Dlaczego? Czy mają jakieś przemyślenie na ten temat, dlaczego nie poniosło się to niżej, jak na przykład Paktofonika, co nie? Że jednak Paktofonikę znamy. I puszczamy u nas.
0: A, że wasze roczniki nie znają Molesty, więc... No, dobre pytanie, ale wydaje mi się, że też tak do końca nie jest, bo ostatnio właśnie widziałem osoby w klubie i moim zdaniem nie miała więcej niż 20 lat w koszulce Molesty, więc... I sam byłem w szoku, nie? Sam byłem w szoku.
1: Nieźle.
0: Ale te rzeczy powracały kosmicznie, jest to dla mnie... Myślałem, że to jest niemożliwe. Bo wiadomo, tamtych wszystkich nie znam się jakoś bardzo na rock and rollu i tak dalej, no ale te rzeczy wracały, że ktoś chodził, wiesz, już 16 lat i chodził w koszulce Guns N' Roses, nie?
1: To prawda, no.
0: A tego się chyba nikt nie spodziewał, że ludzie będą słuchać Paktofoniki i no nawet załóżmy, że tej Molesty, nie?
1: Ja w ogóle czekam, aż ludzie zaczną słuchać znowu Bonusa BGC. To byłoby coś.
0: A kiedykolwiek przestali?
1: No, ty nadal leci. Nadal na tych setach tam, wiesz, na Bittersweetie leci, kurde, bonus. Swoją drogą, tak pokazać kulturę poznańską na Bittersweetie?
0: W sensie, że...
1: Że wiesz, no. Że puszczasz jakby tym przyjaznym z innych miast Bonusa WGC. Na Łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Niech wiedzą, że gdzie przyjechali.
0: No, ale oni, myślałem się, że część wiary. Nie, no jesteśmy w Poznaniu, możemy
1: mówić. Możemy wiary, no.
0: Wie i nawet...
1: No tak, ale wiesz, tak przypomnieć się.
0: Ale jak przyjeżdżają osoby z innych miast, to pytają o to. Gdzie to jest?
1: No, stary, pytają. No wiem. To moim takim szokiem, nie wiem, czy wiesz, ale... Ekwador Manieczki i DJ Hazel, to jest Wielkopolska.
0: No.
1: Poza Wielkopolską nikt tego nie zna. No, na pewno, naprawdę? Są ludzie, którzy znają, ale jak poznaję ludzi na przykład z Warszawy czy Wrocławia i mówię, wiesz, cytuję jego teksty, to oni nie wiedzą. Zapytaj takich swoich kumpli. Oni nie
0: co jest w tym szoku.
1: W sensie, twoi kumple pewnie nie będą wiedzieć, bo siedzą w muzie, ale takich, którzy nie siedzą w muzie. Jeśli takich masz w ogóle jeszcze.
0: No wiadomo, że mam. Ostatnio właśnie gdzieś mi wyskoczył dokument o Ekwadorze. Nie obejrzałem go do końca, ale było to ciekawe.
1: Zbyt intensywne.
0: Nie, akurat zapomniałem, żeby dokończyć. No. Gdzieś to oglądałem w Uberze czy gdzieś, ale no... Kurczę, jak już robią dokumenty o tym, no to... To musi być kawał historii, no.
1: W kinie Muza ostatnio był dokument właśnie też o Ekwadorze.
0: Naprawdę?
1: I ostatnio oglądałem świetny dokument, Czekając na sobotę. To jest o wsi pod Lublinem w roku chyba tam 2000... Oglądałeś to?
0: Widzę. Wiesz, że ja chyba to widziałem.
1: No. To jest o tych takich osobach, które...
0: Gdzieś tam suburbia, takie rzeczy, nie?
1: Że oni tam, no to jest wieś, nawet nie suburbia. I oni tam nie mają specjalnie perspektyw na życie, bardzo ciężko pracują, mało zarabiają i wszyscy czekają na tą sobotę, aby pójść do klubu, który się nazywa, już mówię, taki cios bokserski wykańczający, KO. Chyba się nazywa, co nie?
0: Nie wiem.
1: Coś takiego.
0: Nie pamiętam.
1: No i właśnie oni do tego KO chodzą i wiesz, no na tym polega życie, że się nudzą, że tam jest taka wypowiedź, że jeden gościu jak się nudzi, to kosi trawę, a jak się nie nudzi, to właśnie idzie do klubu potańczyć w sobotę.
0: No, dzieją się takie rzeczy, no przecież Ibiza Gwiździny, nie wiem, czy kojarzysz?
1: Nie znam Ibiza Gwiździny.
0: Ibiza Gwiździny to jest... To jest jakiś, albo jakiś eksperyment socjologiczny, albo coś takiego. No polecam sobie sprawdzić, nawet na jakimś TikToku wpisać Ibiza Gwiździny 6, albo coś takiego.
1: A te nagrania słynne, że jest zapalone światło, te techniczne tak. Już, czy tam sufitowe, zwyczajne.
0: Tak.
1: I wszyscy tam tańczą. To jest jeden klub? Ja myślałem, że to jest subkultura.
0: Nie, no to jest pewnie subkultura, ale akurat te filmy są stamtąd. Te o 6 rano, gdzie ci ludzie skaczą i to wszystko. Kurczę, nie wiem, kojarzysz Alice in Wonderland?
1: Tak, to kojarzę.
0: No to ona wstawiała normalnie filmy. Nie była tam, ale grali jej muzykę. Właśnie o tam takich wczesnych porach. I ona to normalnie na swój Instagram wstawiała, nie? I tam nasi rodacy w komentarzach pisali, że jesteśmy w szoku, że to znalazłaś, no.
1: Nie no, to no, polska scena ma więcej do pokazania niż to mi się wydaje.
0: Nie no, jest kolorowo tylko.
1: No, jest pięknie. Ale właśnie, jak pokazywałem, pamiętam... dziewczynie mojego przyjaciela, właśnie Ekwador Manieczki, Popka Monstera, no to takich klimatów tam nie ma we Francji takiej na przykład, skąd ona jest. To jest bardzo polskie.
0: No oczywiście, no. Ja myślę, że właśnie takich rzeczy, które są tylko w Polsce, jest bardzo, bardzo dużo. Tylko, że
1: na
0: nikt tego...
1: Tusk.
0: Tego nikt nie konfrontuje, no.
1: No ta... dobrze, to ja myślę, że już jak gadamy 23 minuty, to wypadałoby zrobić sobie przerwę i zrobimy przerwę muzyczną, bo wysłałeś mi...
0: Przerwa muzyczna, co byśmy mogli puścić?
1: Właśnie, ja już przygotowałem, ale jak chcesz, chętnie. Chętnie jestem otwarty.
0: Przygotowałeś? A co przygotowałeś?
1: To mi wysłałeś. W sensie...
0: No, wiem, ja to właśnie jedną z tych rzeczy chciałem.
1: A, no, to wybrałem z teledyskiem. Chłopaki mają tutaj czapki z daszkiem, okulary.
0: Dobra, dawaj to. To jest...
1: A, rozpoznajesz, bo właśnie chciałem to jest, zapytać.
0: To jest taka rzecz, o której możemy pogadać, jeśli chcemy właśnie gadać o takich rzeczach, które są tylko w jakichś miejscach, które się odbywają tylko w jakiejś kulturze albo gdzieś, to jest dobry pomysł.
1: No to, to utwór się nazywa Feelings.
0: Mm-hmm. Corrupt FM.
1: O, Corrupt FM and Young Franco.
0: Young Franco pewnie większość ludzi zna, którzy się interesują muzyką elektroniczną, ale Corrupt FM to zaraz może opowiem, co to jest, bo to jest najśmieszniejsza rzecz na świecie.
1: Tak, i na ficie z Casuis? Nie wiem, jak to się czyta.
0: Też nie wiem, po prostu puśćmy.
1: No, zapraszamy do odsłuchu.
2: Corrupt FM out here, music video shoot, Sydney, outside the Opera House.
3: Yeah.
2: Where we're all like, in the background, you know what I'm saying? Like, it's there, do you know what I mean? But yeah, we're about to go on a mega yacht right now. It's just sick, do you know what I'm saying? Like, yeah. Really get a grip of the yacht. Let's get on the sea right now, yeah? Out here, like.
3: Seaman out here.
2: Not seaman. No, I mean, we're seaman. Cut around there, obviously, yeah.

0: Bang.
1: Bang. Dziś w klubie, nie tylko.
0: No tak.
1: Wróciliśmy.
0: Kolejna bardzo polska rzecz.
1: To prawda. I mieliście przed chwilą szansę usłyszeć numer jakże nieławkowy.

0: Ale jeszcze powiem, utwór nazywa się Feelings od... powiesz to lepiej.
1: Corrupt FM i Young Franco.
0: Tak, bardzo fajny teledysk. Ten numer mi przypomina tą serię takich memów, reelsów, co Brytole jeżdżą na do Ibizy i oni coś tak
1: mówią. No i to jest totalnie, to jest to bardzo dobre skojarzenie, bo Corrupt FM, kochani, jak nie wiecie, co to jest seria Netflixowa, nie, ona była nagrana dla BBC, o bezrobotnych Brytyjczykach, którzy założyli sobie stację radiową piracką na Brentford, z bodajże zachodni Londyn, i żyli w takim przekonaniu, że słucha ich, no, przynajmniej połowa Londynu, i żyli w tym przeświadczeniu. No i z tego jest cała seria. I to są ich, o ich perypetiach, o tym, jak oni żyją, o bezrobociu w Anglii, o imigracji, o wszystkim, co tam jest, właśnie o muzyce, o tym, jak oni walczą, oni wtedy, nie wiem, czy tak było na pewno w Anglii, ale tam jest jakaś walka pomiędzy ludźmi, którzy robią UK Garage, a house'owcami, że to są jakby dwa plemiona, nie? Oni, bo teraz już tak totalnie tak nie jest, ale nie wiem, czy wtedy tak było. I to jest najśmieszniejszy serial, jaki widziałem w życiu. Ja naprawdę oglądałem to i płakałem ze śmiechu, nie? Jest tam wątek polski. Kurczę, no jak... Nie wiem, czy dalej to jest na Netflixie. Pewnie trzeba jakiegoś VPN-a do tego. Nie, VPN jest legalny, więc można to mówić, nie?
0: Jakby był nielegalny, też by można mówić. Okej.
1: I jakoś można to dostać. Nie wiem, czy to jest na Netflixie dalej, czy na BBC. Ale jeszcze potem jest filmy... Film w kinach był, jakby po tej 7 sezonach tego serialu był film w kinach o tym, jak oni lecą do Japonii w teraz, no jakby nie będę spoilował, jak ktoś chce zobaczyć, jak ktoś się jara muzyką elektroniczną, Wielką Brytanią i takimi rzeczami, to jest nakręcone w stylu mockumentary, czyli tak jak jest The Office, tak? I nie, no, jest to genialna rzecz, potem oni wydali płytę, którą produkował między innymi Fred Again. Chyba Ed Sheeran również pisał niektóre rzeczy. No więc to jest jakby jakiś kosmiczny projekt. Oni normalnie grają trasy. Grali na Creamfield, na Glastonbury chyba też. Kurczę, no Corrupt FM, badajcie to. Jak macie zajawę, to badajcie to, bo to jest 7 sezonów takiej beki, że głowa mała, nie? Pokazałem to mojemu bardzo dobremu ziomkowi, DJ-owi Tekowi. No i też powiedział, że to jest... no jedno ze śmieszniejszych rzeczy, jakie widział mnie.
0: Świetne, sprawdzę sobie. Swoją drogą mam do ciebie takie pytanie o ciebie. Tak, lokalna kultura, audycja ławka, to się łączy. Czy miałeś jakiś spocik, bo ty jesteś z Przedmieść, z Poznania, nazwijmy to.
1: No, z Przedmieść.
0: Bro, i czy miałeś taką ławkę z ziomaczkami, na której siedziałeś? No, nie musi to być fizycznie ławka, oczywiście.
1: Oczywiście, że mieliśmy, to się nazywało, że idziemy na stomatolog, bo ławka była koło stomatologii. No i tam naszym starterem, to były jeszcze takie czasy, że piło się więcej wódki niż teraz. No i my spożywaliśmy jej dosyć sporo w tamtych czasach, w czasach technikum. I starterem było 20 zł, czyli żubrówka za 19 i jakiś napój za złoty 2. Coś takiego. No i spędzaliśmy tam... noce. My tam spędzaliśmy naprawdę od 20 do 4, 5 rano czasami. Tak było. Nie wiem, czy to dobre, czy złe, ale tak po prostu było, kochani.
0: Ja robiłem to samo z moimi kumplami, siedząc na ławce albo właśnie na warcie. Nie wiem, czy byłeś warciarzem, czy...
1: W sensie tu w Poznaniu. No chodziliśmy też, zdarzyło się, nie? I potem się szło pod filar. To jeszcze były takie czasy, że pod filarem było całe miasto, nie? To były takie momenty, że pod filarem przychodziło się pod filar, tam nie szło wejść, nie? Wszyscy stali przed.
0: Tak, i tam można, nie wiem, czy tak nadal jest, no ale można było płacić tylko gotówką. To też było dla mnie niesamowite.
1: Kurczę, nie pamiętam. Nawet jakbym pamiętał, to bym tego nie powiedział.
0: No. A te ziomki z tego stomatologa zostały z tobą?
1: Cały czas.
0: A muzycznie też coś tamten?
1: No, współtwórcą akcentu brytyjskiego jest właśnie jedna z tych osób.
0: A która?
1: Szymon. Szymon też grał, jako Hoffman grał set.
0: Mhm. To jest ten taki z uśmiechem takim rozpoznawalny?
1: No, totalnie ten.
0: No, właśnie.
1: To jest totalnie on.
0: Ta, bo to jest człowiek, którego jak już raz ujrzysz, to w mgnieniu oka go

0: Tak, on kręcił całą drogę, był ze mną we wszystkich tych miastach w Anglii. Bo nie wiem, czy wiesz w ogóle, że to jest cała seria vlogów na YouTubie?
1: Nie,
0: z tego? Nie, okej. Właśnie to jest ten problem, że my zrobiliśmy całą serię vlogów z tymi producentami. My wszędzie byliśmy u nich, w każdym mieście. Nagraliśmy z tego 3 albo 4 vlogi. Byliśmy w Birmingham, w Londynie. W Birmingham, w Londynie, w Manchesterze. Mamy z tego nagrania. No, staraliśmy się bardzo, żeby to poszło dobrze. Byliśmy w niuansie o tym opowiadać wszędzie. No kurczę, ludzie wiedzą, że te imprezy robimy, ale nikt nie widział tych vlogów. I ja trochę jestem zawiedziony tym, że tak kiepsko poszło. Może, nie wiem, może kiedyś odpalę jakąś drugą próbę tego wypromowania. Ale no...
1: No to jest ten, dziwne. Ale no pytanie, no treści już. Mam wrażenie, że po prostu trudno treść teraz jakiejkolwiek na YouTubie wypromować.
0: Tak, tylko my to promowaliśmy przez swoje kanały, nie? Więc nie, no na pewno, one nie mają wcale takich złych liczb, ale jak czasami gadam z kimś, właśnie rok temu miałem sytuację, że ktoś mnie bukował właśnie na taką imprezę garażową. Wiedzieli o imprezach, wiedzieli o bookingach, ale nikt nie wiedział o tym YouTubie. I kochani, jak interesuje was, jak połączyliśmy polskie utwory z UK garażem i z UK funky, w Wielkiej Brytanii zrobiliśmy z tego vlogi, to wpisujcie na YouTubie akcent brytyjski i tam są wszystkie nagrania z naszych podróży. One są naprawdę spoko.
1: A czyli rozumiem, że poznałeś mamy DJ-ów i taty, czy nie?
0: Tylko jednej osoby, bo na trzeciej imprezie był u nas Ziggy Ostas, którego matka jest Polką.
1: O.
0: Jest z Lublina i oni przylecieli, tata jest Brytyjczykiem i przylecieli do nas na jego set, jak był w przelocie, nie? Więc tak. Ale reszty nie poznaliśmy rodziców.
1: Szkoda. Ja myślę, że to jest właśnie najfajniejsze. Właśnie lubię takich artystów poznawać i potem ich rodziców. I zauważyłem, że to z rodzicami artystów to jest w dwie strony. Mhm. Albo nie poznałeś i to jest jakby core, dlaczego ktoś jest artystą, żeby się, prawda, wyżyć i w tym nieszczęściu, które doświadczył, okay, i braku akceptacji, albo właśnie są świetni. I poznałem naprawdę świetnych rodziców artystów, którzy się cieszą tą wolnością, który ma jakby no, ich dziecko. No, to jest.
0: Masz takie dwa bieguny? Kurde, nie analizowałem tego nigdy, ale może coś w tym być. Tak teraz myślę, że może coś w tym być. Nie chcemy generalizować, wiadomo, ale może coś w tym być.
1: Ja też mam wrażenie, że po prostu jak ktoś się decyduje na taką karierę, to no w genach trochę ma przekazane tą chęć. Twoi rodzice coś robią? Właśnie.
0: W sensie z muzyką?
1: No, albo nie, a nie. Coś takiego wyrażanie siebie?
0: Mój tata jest trenerem piłki, a mama pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodziny. No, więc tak, ale mój tata pokazał mi UK Garage pierwszy raz, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest UK Garage. I to jest takie ostatnie, kiedyś o tym gadałem. Mój tata też nie wiedział, że to jest UK Garage. Mój tata mieszkał chwilę w Anglii i przywiózł płytę Mike'a Skinnera. The Streets. No i to są jakieś...
1: O Jezu, no.
0: I wiesz, no i tam są utwory UK Garage'owe, nie? Ja się nim jarałem wtedy kosmicznie. Ale nie wiedziałem, że to jest UK Garage, nie? Mhm. No, ale mój tata jest mega zajarany The Streets. Był na koncercie, wiesz, w Amsterdamie, jak był teraz w Warszawie, też byliśmy. Teraz The Streets jest w Gdańsku, nie wiem, czy się uda pojechać, no, ale na pewno by chciał. Więc tak, UK Garage pokazał mi mój tata, nie wiedząc, że to jest UK Garage. tak było.
1: Stary, to moja mama, ja mam gust muzyczny po mojej mamie, bo mój ojciec słucha Kazika Staszewskiego, Republiki, chociaż moja mama trochę też, Republiki, ale moja mama zawsze właśnie takie zachodnie czutki miała, albo arabskie, czyli dokładnie jak ja. I ona, stary, obejrzała w latach 90., to był 89., dopiero komuna upadła, kina, wiesz, się otworzyły, i obejrzała film o ninja w Nowym Jorku, czarnoskórym.
0: Nie widziałem tego.
1: To jest Ghost Dog się nazywa ten film. I jest o czarnoskórym ninja, który rozmawia i komunikuje się za pomocą gołębi z mafiozami włoskimi, którzy zlecają mu zabójstwa, ale on też wie, że jest oczywiście tam fabuła, że on jest dobry. On jest zły, ale dobry wśród złych. I film się wydaje randomowy, chociaż jest wybitny. Mhm. I moja mama po obejrzeniu tego filmu kupiła CD z... całą muzyką.
0: Ścieżką dźwiękową z tego filmu. Okay.
1: Okazuje się, że reżyser był jakimś tam w tym getcie, tam na Bronxie, nie, chyba na Bronxie, mega znany i mega ziomkowany. I całą muzykę do tego filmu robił Wu-Tang Clan, stary.
0: No okej. Okay.
1: No.
0: Okej, okay, no.
1: I to jest ciężko. Moja mama nie miała pojęcia, że kupuje... Wiesz, nie wiedziała, co to jest Wu-Tang Clan, ale jak usłyszała Wu-Tang Clan, to kupiła aż w tym filmie, to aż kupiła właśnie tą CD i właśnie nuty, które tam są wybitne. I ja ci muszę powiedzieć, że sobie przypomniałem o tym jakieś 4 lata temu, a słuchałem tego, jak miałem z 5. I ja wszystkie numery pamiętam.
0: Nie, no tak. No, no. Tak jest, że tę muzykę z tamtych czasów, jak z młodości, pamięta się, kurczę, mogę nie słuchać utworu przez 15 lat, ktoś mi go włączy, ja pamiętam każdy wers, nie? Teraz tak nie mam.
1: Tak, to było inaczej.
0: No. Ja nie wiem, z czego to wynika, bo ja wcale nie uważam, że ta muzyka była lepsza albo gorsza, ale no po prostu nie jest tak, że teraz... Że, kurczę, może jakieś zapamiętam, ale z tamtych płyty na pamięć, nie?
1: To znaczy, no, wersów też nie pamiętam, bo to było po angielsku, ale ja cały utwór pamiętam brzmieniowo. Całą rytmikę, co się kiedy zmienia. Ja wiedziałem, wiesz, już 3 sekundy słyszałem i już widzę, że znam cały numer.
0: No okej. Okay.
1: I to jest...
0: No, jesteś w tym.
1: Absolutnie genialne. I myślę sobie, że pani realizator, ile nam jeszcze czasu mniej więcej zostało, kojarzysz? O kurde, to chciałem puścić 2 kawałki. No to...
0: 2 minuty do końca rozmowy? Tak to minęło?
1: Tak, no...
0: Koniec świata!
1: To słuchaj, no papier, kamień, nożyce, czy puszczamy coś od The Streets, czy od Ghost Dogga?
0: No dobra.
1: Wygrany, co nie? 3-4. No wygrałem. To puszczamy The Streets. Jaki numer?
0: To się nazywał... To ten utwór był The Escapist. I pamiętam, że go słuchałem dużo w pandemii. Genialny numer.
1: No to w takim razie The Streets, The Escapist. Zapraszamy do odsłuchu. Dzięki. To był Franciszek Szymański, moim gościem był...
0: Pan Jan, ale było fajnie, dziękuję bardzo.
1: I realizowała nas Misza.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki.

0: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
1: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
1: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

Witam serdecznie. Rozpoczynamy kolejne wydania Cieni Silosu na 9, 8 i 6. A dzisiejszym tematem będą głównie nowości, ale też będzie kartka z kalendarza. A przed chwilą usłyszeliśmy utwór Blasphemous Rumors. Jest to oczywiście cover zespołu Depeche Mode z 1984 roku. A cover, który usłyszeliśmy, jest to najnowszy właśnie singiel grupy In Strict Confidence, Blasphemous Rumors w wydaniu remiksowym, konkretnie Heaven and Hell Mix. To jest jeszcze nawiązanie do poprzedniego wydania Cieni Silosu, gdzie głównym tematem były przemysłowe covery. Ale na tematach coverowych jeszcze nie kończymy, ponieważ następny piosenkę, którą dla Was przygotowałam, jest także coverem. Mianowicie oryginalnie wykonuje to zespół The Catch, 25 Years, 83 rok, a za nową aranżację tego utworu wziął się dobrze już znany słuchaczom Cieni Silosu niemiecki muzyk Rotoskop.

25 years. Rotoskop za nami. A my teraz przechodzimy do najnowszej premiery, która była dosłownie wczoraj, ponieważ światło dzienne ujrzał w całości najnowszy album zespołu Diorama, A Substitute for Light. Ten album był promowany singlem No Complications i właśnie z tego albumu usłyszymy dwa utwory, Achievements i zamykający ten album Weird Physics.

0: The Ring.
1: Następca albumu sprzed 4 lat, Fast Advance, Fast Weavers, A Substitute for Light, usłyszeliśmy przed chwilą Achievements oraz Red Physics. A my przechodzimy do kolejnych nowości. Przenosimy się z Niemiec do Brazylii. Red Pajama to projekt solowy założony przez Cairo Comme. Jak mówi o swojej twórczości, przetwarza eteryczne wizje i chaotyczne uczucia w hałaśliwe, mroczne i pełne pogłosu brzmienia. A utwory, które usłyszymy, to z jego najnowszej epki, która nazywa się Brand New Obscure. I z tego oto epki dwa utwory, które usłyszymy: Corpo Incognita i Dernitz.

Rad Pajama za nami, a wczoraj na platformach streamingowych pokazał się najnowszy utwór projektu Raymonda Wattsa, czyli Pig, i jego najnowszy utwór Sex and Suicide.

przechodzimy teraz do kartki z kalendarza, ponieważ nie dzisiaj 11 kwietnia, a wczoraj, 10 kwietnia, tego dnia w 1989 roku, czyli 37 lat temu, ujrzał światło dzienne album The Cult Sonic Temple. A z tego albumu pochodzą m.in. takie przeboje jak Fire Woman czy Eddie Cheo Baby, które teraz w eterze na 9, 8 i 6.

The Cult za nami i kultowy album Sonic Temple, który wczoraj skończył 37 lat. To było przedostatnie utwory Cieni Silosów. I z racji tego, że jest sobota wieczór, więc jest czas imprezowy, więc zakończymy je utworem tanecznym. Division Redux to jest nic innego jak nowa nazwa zespołu Division, czyli panowie Stephen Kett i Daniel Mayer cały czas razem, tylko po prostu pod inną nazwą. I wypuścili oni najnowsze wydawnictwo A House We Keep, Redux, i są to głównie remiksy ich przebojów. A my słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: Normalnie o tej porze.
3: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Normalnie o tej porze na 98,6.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
3: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
2: Niedzielę o 19.
0: Na podróż do bliskich nam krajów. Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Minasan, Jay-Z, Onari, Tayo, Karewa, Sukoi, Kakoi, Kedo.

What are you doing here? What's new with this here?

0: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

0: Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.
1: A one, two, a one, two.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
1: Radio Afera 98,6 MHz.